0: może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
1: Jak już będziesz robił swoją robotę,
2: panowie, spokojnie, bez presji.

że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama, że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna, że to senewrat i że nasze plany gówno.

0: wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zapisałem. To co wiatr mi wyrył w głowie, to że usłyszymy fale, jak nadzieja, która krąży, której nigdy nie szukałem. Jak kamienie w moim sercu, nigdy nie będą ciężarem. Wciąż pamiętam twoje słowa, wiesz. Część z nich nawet zrozumiałem. To co wiatr mi wyrwał z rąk, komuś zbudowało zamek. Jak nadzieja, która krąży, której zawsze się trzymałem. Jak kamienie w moim sercu, które zagłuszyły fale.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

kiedyś pewny, że istnieje Słowo, Bóg i światłość u początku życia. Błądząc nieskończenie w swym prastarym niebie, szukałem pośród próżni sensu swego bycia. Prawdziwe istnienie to tylko idee, starannie dobrane w łańcuchy atomów, co w namacalną łączą się materię, komórki rządzone tańcem chromosomów. Tak więc się stałeś, mój słodki człowieku, by być mą ideą, dowodem istnienia, trwać przy mym boku aż po koniec wieków. Lecz zapomniałem.

spostrzegłem zamarłym w bezdechu. Wściekły, zmieszany swoją naiwnością. I tak trwam, niewidoczny, nie biorąc oddechu, patrząc z tęsknotą za twoją miłością. Już wiem, że bez ciebie nie ma także Boga. Umyka znaczenie, bytność się rozmywa. Dziury drąży w duszach sparszywiała trwoga i żadne z nas nie jest. Każde tylko bywa. Wiesz, wszystko zaczęło się kiedyś od słowa, krzyku, co wyrwał się z mojej samotni. Dziś w gardle z rozpaczy ugrzęzła mi mowa. Płaczę.

5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Ja szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że moglibyśmy każde wejście robić w takim stylu właśnie.
1: Że na dwa razy?
0: Że na dwa razy.
1: Można, nie,
0: że
1: nie?
0: Albo tak, że po prostu. No bo zawsze tak samo.
1: Utwory tak wolno się zaczynają, że tak człowiek już myśli, że skończył, a jednak musi jeszcze zaczynać.
0: No to prawda, moi drodzy. Tak jak w piątek, że człowiek niby kończy weekend, ale jednak jeszcze musi zacząć i jeszcze do tej pracy musi iść. Mamy piątek, 25 dzień września.
1: No właśnie. Dzień budowlańca. Proszę, Światowy Dzień Farmaceuty. Aurelia i Kleofas obchodzą imieniny, a nasza ekipa to Alina Krużyńska, Mateusz Markiewicz, Kamil Strużyński
0: i Mikołaj Pokorzyński. Do godziny 10 zapraszamy Was bardzo serdecznie. Skrzynka mailowa otwarta, faranek@afera.com.pl. Zapraszamy Was bardzo serdecznie.
1: Do 10 z Wami.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: A do godziny 10 program Aferanek będzie wyglądał w sposób następujący. 7.05 to przegląd prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i z prasy lokalnej to jeszcze Poznańska Gazeta Wyborcza. 5 minut po... Przepraszam, jeszcze spokojnie. Jeszcze 7.00 i to daleko. 7.30 to oczywiście serwis komunikacyjny. Mateusz przyjdzie i opowie, jak wygląda sytuacja właśnie na ulicach i ta pogodowa i ta korkowa. 7.35 to kalendarium historyczne i muzyczne, a 12 minut do godziny 8 to przegląd wydarzeń sportowych.
1: Po godzinie 8, moi drodzy, zajrzymy sobie do płyty tygodnia, potem po godzinie 8.20 będzie czas na przynętę kulturalną, po godzinie 8.30 przyjdzie do nas Kinga Szymczak i opowie sobie o kulturowym espresso i sobie, i nam, i wam. O, w tym kierunku, no a potem zajrzymy do tego, co w Noc Naukowców będzie się działo, bo to już niebawem, moi drodzy, a Jolanta Szajbę, koordynatorka całego tego wydarzenia, porozmawia z nami, co dokładnie, w którym momencie będzie.
0: No i 9.05 to czas na kolejną rozmowę, tym razem z Mikołajem Siemaszko z Zielonej Mrówki, czyli Fundacji, o, Zielona Mrówka, na temat ochrony jeżyków.
1: Tak, nie takich jeżyków, co chodzą tuptają, i tuptają, no tylko co? Takich jeżyków, co latają, moi drodzy. No i 9.30 to czas na Jamesa Shanahana The English Breakfast, tak do godziny 10.00 będziemy z wami. O, z listą aferowych nowości również.
0: I Norbi i Wika dzisiaj na my.

0: Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. Moi drodzy, 10 stopni Celsjusza o poranku będziemy mieli na termometrach i mamy w tym momencie, no, maksymalna temperatura, jaką dzisiaj zobaczymy, to 14,2.
1: No świetna, proszę, świetna wiadomość, po prostu z rana jest fajnie, już chce się wstać i jest w ogóle rewelacja. Padać chyba ma nie. Nie ma padać.
0: Chyba ma nie padać, tak, to prawda.
1: To
0: opad przewidziany zupełnie żaden.
1: 1013 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, i takie ciśnienie ma się utrzymać przez cały dzień, praktycznie 15 km na godzinę, jeśli chodzi o wiatr w porywach, do 30, i tych chmur dzisiaj będzie bardzo dużo. Jutro o poranku z kolei jeszcze mgły. To też tak powiemy od razu, może od 4 godziny do 9 są przewidziane, ale od razu też powiem, że jutro ma być bezchmurnie. I to coś nowego ostatnio.
0: To prawda. Tak na weekend idealna temperatura nam się szykuje. Również 20 stopni Celsjusza będzie w sobotę, moi drodzy. Więc dzisiaj się jeszcze przemęczymy, a potem to już dobrze.

0: Nie wiem, czy tak można powiedzieć o tej osobie. Mam nadzieję, że tak. Mateusz Markiewicz już w studiu.
1: Tak można powiedzieć.
0: Można
1: dzień
0: powiedzieć?
1: Dobry.
0: O, tak, to się tam dobrze składa, że z nami jest. 3 minuty do godziny 7 zostały. To oznacza, że czas na serwis w tym momencie.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Bieganie z wyjątkową misją. 25 października nad Poznańskim Jeziorem Maltańskim wystartuje druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Zawodnicy pokonają 10 km, ale od życiowych rekordów ważniejszy będzie cel. Wsparcie pieczy zastępczej, zaznacza pomysłodawca wydarzenia Bartosz Jadczyk.
2: Pieniądze zebrane z pakietów startowych, ze sprzedaży pakietów, przeznaczamy na pomoc, zachętę dla nowo powstałych rodzin zastępczych, na wyprawki, które mają im pomóc też przezwyciężyć te ekonomiczne przeszkody w wzięciu dziecka do siebie, żeby tych argumentów było mniej, tych zachęt więcej.
1: Zanim jednak dziecko trafi do nowej rodziny, miasto robi wszystko, by pomóc jego biologicznym opiekunom wyjść na prostą, podkreśla wiceprezydent Poznania Magdalena Pietruśik-Adamska.
3: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wkłada ogrom swojej pracy, żeby dziecko jak najdłużej z rodzicami mogło być, ucząc tych rodziców, dedykując im specjalne programy, instruując jak żyć, jak opiekować się dzieckiem, żeby to dziecko pozostało w rodzinie biologicznej.
1: Niestety ratowanie więzi nie zawsze kończy się sukcesem. W samym Poznaniu na nowy, bezpieczny dom czeka obecnie niemal 80 dzieci. Zapisy na charytatywny bieg wciąż trwają.
4: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Przed nami 25. Poznańska Noc Naukowców. Dzisiaj 8 uczelni i instytucji badawczych zaprasza mieszkańców na bezpłatne eksperymenty, warsztaty i wykłady. Głównym centrum wydarzeń będzie Politechnika Poznańska. Mimo braku unijnego wsparcia, organizatorzy gwarantują niezwykle bogaty program. O przygotowanych tam atrakcjach mówi koordynator wydarzenia Jolanta Szajbe.
5: U nas jest od 19 lat fizyka show, czyli taki pokaz, który zbiera największą liczbę uczestników, tym razem jako fizyka balloon show, gdzie opowieść o balonach będzie pretekstem do pokazania, jak prawa fizyki rządzą naszym wszechświatem. Będzie też geodezja, będzie chemia, która również jest z nami od 19 lat i cieszy się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza najmłodszych, czyli Laboratorium Szalonego Chemika.
1: Pierwsze spotkania i pokazy w ramach Nocy Naukowców rozpoczną się o godzinie 9.15. Radio Afera również nie zabraknie. Dzisiaj od godziny 16 do 19 będziemy nadawać specjalne wydanie Studenckiego Patrolu z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
4: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Będzie drugie śledztwo w sprawie afery w poznańskiej przychodni Posum. Prokuratura sprawdzi, czy w placówce funkcjonował nieformalny mechanizm przyjmowania tzw. pacjentów VIP poza kolejnością. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła zwolniona rejestratorka. Kobieta twierdzi, że specjalne dopiski przy nazwiskach robiła na polecenie przełożonych. Śledczy zbadają, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Równolegle toczy się pierwsze postępowanie dotyczące wycieku danych z przychodni, o którym zawiadomiły władze miasta. Do tej pory w żadnej ze spraw nikt nie usłyszał zarzutów.
4: Świat uczelni na 98,6.
1: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza ogłosił dużą inwestycję. Na kampusie Morasko powstanie zupełnie nowe, dwupoziomowe archiwum, które zostanie połączone z budynkiem Wydziału Historii. Inwestycja pozwoli zgromadzić w jednym miejscu rozproszone dotąd zbiory i znacznie poprawi ich bezpieczeństwo. Wykonawca ma na realizację zadania 18 miesięcy. Kosztujący ponad 32 miliony złotych obiekt ma być gotowy wiosną 2028 roku. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Ale zanim Noc Naukowców, to jeszcze poranek. Poranek rannych ptaszków. Kuro, prosi.

0: Godzina 7 wybiła minutę temu na naszym zegarku. Moi drodzy, mamy 25 dzień września. To piątek, do weekendu, uwaga, 0 dni nam zostało.
1: Jej, w końcu! Aurelia i Kleofas obchodzą swoje imieniny. Udało się, przeżyliśmy kolejny tydzień. Prawie jeszcze. Kamil, najlepszego życzę ci, słuchaj. Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmin i Świętopełk obchodzą imieniny.
0: Wszystkiego dobrego wam życzymy. Jej. Dzień budowlańca, Światowy Dzień Farmaceuty również w kalendarzu mamy.
1: Mamy.
0: No to proszę o reakcję takie, na ten temat.
1: Znaczy, no takie dwa zawody, myślę, że cenione, potrzebne, tak, zgadzam się.
0: Tak, tak, mają być.
1: Mają zostać,
0: tak.
1: Świętujmy.
0: Poranna prasa, która zostaje, moi drodzy, za chwilę.

0: 6 minut po godzinie 7 zaglądamy do porannej prasy. Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i Tygodnik Poznań przed nami.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. No i głównym tematem tej właśnie gazety jest Kraków, który wybiera prezydenta. Ważny test dla koalicji rządowej. Tak pisze o tym Magdalena Kursa. W niedzielę dokładnie krakowianie pójdą do urn, by wybrać prezydenta miasta. To będzie też ważny sprawdzian przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Kto w drugiej turze? No ostatni sondaż pokazuje, że 39% głosów ma otrzymać Łukasz Gibała, a 23% i prawie 0,5% Monika Piątkowska. I ta dwójka ma przejść do drugiej tury, która miałaby być 11 października z kolei, czyli za dwa tygodnie. No i tak, ten sprawdzian faktycznie może być ważny dla koalicji rządzącej, jak i dla opozycji. I tak właśnie ma przewidywać, jak później te wybory parlamentarne mają wyglądać. Na jedynce wyborczej wita nas również Lewandowski, a za nim Bednarek. No i pytanie, z Bośnią na dobry początek? 4 mecze czekają nas reprezentacji Polski w Lidze Narodów. 2 z Bośnią i Hercegowiną, 1 ze Szwecją i 1 z Rumunią. A początek już dziś o godzinie 20:45. O tym też przypomnimy za 40 minut w serwisie sportowym. No i Marian Kmita mówi o skali problemu. To już o PKOL, które sprząta po Piesiewiczu, który nie płacił rachunków, no i ma ponad 4 miliony złotych zobowiązań i długów. To Gazeta Wyborcza.
0: Zaglądamy również do Rzeczpospolitej. Tutaj na stronie pierwszej o technologiach sobie przeczytamy. Michał Duszczyk pisze, że Polska może zarobić miliardy na chipach. Krajowy rynek półprzewodników do roku 2035 może wzrosnąć 5-krotnie do 23,7 miliarda dolarów. Szansą jest projektowanie układów, pakowanie i azotek galu. Takie wnioski płyną z raportu Technologie kluczowe półprzewodniki jako zasób strategiczny dla Polski, który Rzeczpospolita opisuje tutaj właśnie. Polski rynek ma rosnąć średnio niemal 17% rocznie wobec 10% na świecie. Nie oznacza to jednak, że należy budować fabryki najbardziej zaawansowanych chipów na wzór tajwańskich gigantów. No i tutaj o ważnych pierwszych klientach, o tym jak to możemy rozwijać, no i o tym jak to było dotychczas, ponieważ 5,1 miliarda dolarów, tyle wyniosła w ubiegłym roku wartość polskiego rynku półprzewodników. Jak to będzie dalej? Strona pierwsza i strona 17 w Rzeczpospolitej. Nie chcemy ratować demografii migracją, to sondaż. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej ankietowani twierdzą, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa Polska wcale nie musi otwierać się na większą liczbę migrantów zarobkowych, bo dzietność da się jeszcze poprawić. I tak pisze Wiktor Ferfecki. Pytanie zostało zadane, czy pani zdaniem Polska powinna otworzyć się na większą liczbę imigrantów zarobkowych w związku z rosnącą liczbą osób w wieku emerytalnym w Polsce? Na tak odpowiedziało 39,7%, na nie 50,3%. Dodatkowo te wyniki zostały podzielone według preferencji partyjnych na stronie pierwszej oraz na stronie 8 i 9. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. 75% PiT-u za życie ponad stan, to temat Przemysława Wojtasika, który pisze, że skarbówka sprawdza tych, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie chodzi tylko o Krezusów, ale też o zwykłych Kowalskich. Jeśli nie udowodnią, skąd mają pieniądze, grozi im ogromny podatek. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie 13. Jeszcze o finansach publicznych i drogich składkach pisze Aleksandra Fandrejewska. W przyszłym roku na każdego pracującego przypadnie średnio ponad 38,5 tysiąca obowiązkowych składek. Problem w tym, że coraz trudniej ustalić, na co idą te pieniądze. To strona pierwsza i strona 18.
1: W piątkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej zostało zadane pytanie, do czego tu wracać? To nie jest fala, ale zaledwie strumyk. Polacy faktycznie zaczęli wracać z emigracji. To na stronie 3. Więcej o tym przeczytacie. Sieć nastoletnich killerów to na stronie 14. I jeszcze wywiad. Ukraińcy otrzymują reparacje z rosyjskich źródeł, choć nie tyle, ile by chcieli. Jeśli nie wystarczy pieniędzy na pokrycie wszystkich strat, jak je rozdzielić? O tym mówił Robert Wuller na stronie 18. To Dziennik Gazeta Prawna.
0: Zaglądamy również do prasy lokalnej i zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Na stronie pierwszej o opcji atomowej możemy przeczytać. Konin grał wielką stawkę. Elektrownia jądrowa w Wielkopolsce to nie tylko ten i prąd, to miejsce pracy na dziesięciolecia, no i potężny motor napędowy dla gospodarki. Kto na tym skorzysta? O tym więcej na stronie 10 oraz na stronie 11. Zaraz pod tym, pod tą zapowiedzią artykułu przeczytam artykuł Szymona Pazia, który pisze, że dawno w historii Poznania nie było takich zwolnień. GSK Serwis likwiduje swój dział IT. Pracę stracą wysoko wykwalifikowani specjaliści. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej. Dodatkowo we wnętrzu Głosu Wielkopolskiego o tym, że wodę trzeba gotować, a mieszkańcy pytają, kto za to zapłaci. W próbce wody wykryto nadmiar azotynów. Ostrzeżenie dotyczy 15 miejscowości. Kobiety w ciąży i dzieci do 3 lat nie powinni jej używać. Jakie to miejsca i o co dokładnie chodzi? Na stronie 6 tam szczegóły. O magicznych akwariach i jadalnych owocach i o dniu, no, i o nocy naukowców, która to dzisiaj, przeczytacie na stronie 5. Poznańskie uczelnie i instytuty otwierają drzwi dla zwiedzających. Będą pokazy, będą warsztaty, na które miejsca rozeszły się błyskawicznie. O tym na stronie 5 w Głosie Wielkopolskim i o tym na naszej antenie po godzinie 8.40.
1: A na koniec jeszcze Poznań Tygodnik. To Gazeta Wyborcza ponownie. Onkolożka dziecięca apeluje, nie zastępujcie lekarza sztuczną inteligencją. To strona 4 i 5. Trochę kultury jeszcze. Jesień w teatrach poznańskich. Strona 6. Na stronie 10 z kolei nie tylko konkurs i festiwal. O konkursie Paderewskiego, który rusza już 2 października w poznańskiej Filharmonii, właśnie możecie przeczytać, oraz o tym, że zdradził Kiboli Lecha, ale ocalił siebie. O kim mowa? To na stronie 2 i 3 możecie przeczytać. I to wszystko, jeśli chodzi o przegląd prasy.
0: Mamy 5-12 minut, nie 5-12 minut, po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak... reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 18 minut po godzinie 7 na naszym zegarku. Moi drodzy, zaglądamy na listę nowości. Można by było chyba tyle powiedzieć.
1: To nie mija, to zdecydowanie.
0: Tak, to od Hugo najnowsza propozycja, która trafiła na listę. Właśnie, moi drodzy, singiel, który słyszycie teraz, to właśnie To nie mija.

0: To nie mija, moi drodzy. Więcej informacji o tym, co nie mija, na naszej stronie afera.com.pl w zakładce Muzyka znajdziecie. Zapraszamy was tam bardzo serdecznie.
1: Tam odsyłamy was, a zapraszamy jeszcze na koncert, który już dzisiaj o godzinie 19 w klubie Dwa Progi, Dwa Sławy i Gruby Mielcki oraz Pers zagrają na turze.
0: To jest niemożliwy tur.
1: Niemożliwe, że to jest ten tur.
0: Tak,
1: i to
0: jest
1: już dzisiaj o godzinie 19. Do tego wejściówkę mamy podwójną do rozdania, także jeśli mieliście plany z kimś, ale nie wiedzieliście jeszcze jakie, to już wiecie. 7148 pod tą bramkę SMS-ową możecie wysyłać SMS-y o treści.
0: Afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Moi drodzy, pytanie konkursowe
1: jest skomplikowane,
0: jest następujące, ponieważ musimy zarysować historię, żeby je zadać. Uwaga, mamy dzisiaj Dzień Budowlańca, to rzecz jedna. Mamy Noc Naukowców, to rzecz druga.
1: No, a jeszcze jeden dzień.
0: I mamy jeszcze Dzień Farmaceuty,
1: no
0: to
1: właśnie.
0: Rzecz trzecia.
1: To jedno pytanie zostało do zadania.
0: Czy jest poranek?
1: No, ja się pytam.
0: Czy jest poranek?
1: Wraz z uzasadnieniem oczywiście do 10 godziny takie SMS-y możecie wysyłać, żebyśmy się dowiedzieli, czy ten poranek jest.
0: Może nasz, może wasz.
1: A może wszystkich.
0: Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148.

0: A to możemy to jeszcze podzielić potem na wczesny poranek, późny poranek, na wczesne przedpołudnie, na południe, na popołudnie wczesne, popołudnie
1: jeszcze
0: późne.
1: Wieczór jest.
0: Jeszcze wieczór, może być wczesny wieczór.
1: Wieczorynka jeszcze.
0: Ten podwieczorkowy
1: przecież.
0: Wieczór, o. Potem kolacyjny wieczór.
1: Mhm. Wiesz co, ja już bym to zamknął, że dzień to już niech mają budowlańcy i farmaceuci faktycznie. Ich jest dwóch, co najmniej dwóch. Muszą się
0: to
1: podzielić.
0: Prawda, to prawda.
1: A poranek już jednej osobie przypiszmy po prostu. Jednemu zawodowi, jednemu, nie wiem, zwierzęciu może?
0: Ja jestem bardzo zawiedziony.
1: Tak,
0: a propos zawodów, tak. Moi drodzy, jeżeli wy jesteście zawiedzeni...
1: Chyba późno jakoś to złapałem.
0: Zawiedzeni sytuacją na poznańskich drogach, to możecie do nas zadzwonić. Zapraszamy serdecznie.
1: Na numer 618750213 czekamy. Jak sytuacja wygląda na drogach, dzwońcie i opowiemy więcej o tym później. Dokładniej tak. Mateusz Markiewicz opowie.
0: Ale musimy się najpierw dowiedzieć od was i potem to przekażemy dalej. 618750213.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7:30 na zegarach, Mateusz Markiewicz. Zapraszam. Rozpoczynamy serwis komunikacyjny od pogody. Jak to tradycyjnie bywa, 12 stopni w tym momencie na termometrach. Dzisiaj minimalne opady deszczu między godziną 17-18 są spodziewane między 13-14 stopni. Taka dzisiaj będzie temperatura na termometrach. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na drogach, to Poznań zakorkowany w piątkowy poranek Jana Pawła II, dokładniej zakorkowana od arcybiskupa Baraniaka do ronda Rataje w obu kierunkach. Tak samo dojazdy do ronda Rataje, skrzyżowanie na Garbarach, Małe Garbary, Garbary i Estkowskiego. Rondo Śródka również się korkuje, podobnie jak Aleja Niepodległości, szczególnie od ulicy Karola Libelta do ulicy Północnej, Roosevelta i rondo Kaponiera. Tam również musicie uzbroić się w cierpliwość, bo korki mogą się tworzyć. Jeżeli chodzi o A2 i S11, te drogi natomiast są przejezdne. Jeżeli wy macie więcej informacji na temat tego, co się dzieje na poznańskich ulicach, to oczywiście możecie do nas zadzwonić. 618750213. Aferanek.

0: 20. Wejście w ogóle, co to
1: no,
0: było?
1: To my też nawet takie zrobiliśmy. 25 minut do godziny 8 zostało, moi drodzy. Zaglądamy sobie do historii. Co działo się 25 dnia września?
0: Rok 1875. Wtedy zainaugurował działalność Teatr Polski w Poznaniu. Z kolei rok 1950. W trosce o czystość gatunku żubra europejskiego z Puszczy Białowieskiej został wywieziony ostatni żubrobizon, żeby im nie przeszkadzał, sobie wyobraź.
1: Rok 235, wtedy to abdykował papież Poncjan.
0: No, a jeszcze mamy 2021, taka 5 lat temu, właśnie i tyle lat też ma Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, także dwie takie daty poznańskie mamy, no i dwie trochę mniej.
1: Rok 275, Tacyt został ogłoszony przez Senat cesarzem rzymskim.
0: Ale jedno jest smutne.
1: Co?
0: Praw miejskich nikt chyba nie dostał.
1: A to prawda, to prawda, bo ja tak sobie zaglądam, tak szukam, no i żadna wieś, żadna miejscowość w miasto się nie przeobraziła 25 dnia września, no chyba, że my nie wiemy po prostu i mamy jakieś stare informacje u nas. Możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl. To wszystko z kalendarium historycznego, takiego ogólnego, i zaglądamy jeszcze do kalendarium muzycznego, moi drodzy.
0: Rok 1975, wtedy na świat przyszedł Mariusz Duda, polski muzyk, kompozytor, wokalista i członek zespołów Riverside i Lunatic Soul.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

0: 14 minut do godziny 8. Zachęcamy was do odwiedzenia jeszcze strony afera.com.pl/aferzasta. Tam jeszcze do dzisiaj, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na notowanie 1760. No i tam między innymi taki utwór jak Michał Kisielewski to, i Święte.
1: Który przychodzi na naszą antenę również w tym momencie na liście aferowych nowości. Moi drodzy, w propozycjach znalazł się właśnie on. Zapraszamy was bardzo serdecznie do południa. Można swój głos oddać nie tylko na niego, ale również na wszystkie inne kawałki, na wszystkich innych artystów, którzy tam się znajdą. No a aferzasta to dzisiaj po godzinie 20.
0: Zgadza się, no to czekamy.
2: W powietrzu świetliki jak iskry, szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizny.

0: 7.50, przegląd wydarzeń sportowych. Rozpoczynamy od tego, co się dzieje już teraz w Singapurze.
1: No, tak daleko wybiegłeś. Dobrze, moi drodzy, bo zaglądamy do ATP Singapore Tennis Open, to turniej rangi 250. No i w tym momencie możemy tam oglądać naszą reprezentantkę Maję Chwalińską. Mierzy się w ćwierćfinałowym spotkaniu z Elis Mertens. No i patrząc na wynik, wszystko wskazuje na to, po pierwszym secie, że wychodzimy na prowadzenie i to dobre prowadzenie, bo 6-2, tak zakończył się set numer 1. W tym momencie rozpoczyna się set numer 2, no i będziemy was informować, jak ten wynik z biegiem poranka i z biegiem tego spotkania się zmienia. Trzymamy za Maję Chwalińską kciuki, no i miejmy nadzieję, że z tego ćwierćfinału będziemy mogli ją w końcu oglądać w półfinale, no i na samym końcu, w niedzielnym finale. To ATP Singapore Tennis Open, ale to nie jedyny turniej, który w tym momencie trwa. Nie jedyni polscy reprezentanci, którzy w tym momencie rozgrywają swoje mecze. Mogliśmy wczoraj na przykład oglądać Fangsu Open Kamila Majchrzaka, który w 1/16 finału pokonał Mattia Bellucci do 6-3 i 6-4. No i jutro będziemy mogli go oglądać w meczu 1/8 finału. Tam zmierzy się z Juhao Ketebu. To 1/8 finału w jutrzejszym spotkaniu Hangzhou Open. Jeżeli chodzi o naszego drugiego tenisistę, który rozgrywał swoje mecze, to wczoraj mogliśmy oglądać Huberta Hurkacza w turnieju Hangzhou Open, to turniej 250 również. Grał z Aleksandrem Szewczenko, wygrał to spotkanie 6-3, 7-6, 1/16 finału. No i kolejny mecz Huberta Hurkacza, który będziemy mogli zobaczyć, to 1/8 finału. Tam zmierzy się z Amerykanem Martinem Damem. To Chengdu Open i to już jutrzejsze spotkanie.
0: A my przechodzimy do piłki nożnej i do Ligi Narodów. Wczoraj rozpoczęła się pierwsza kolejka właśnie fazy grupowej Ligi Narodów. 8 spotkań miał miejsce. Andora z Maltą przegrała 1-2. Norwegia wygrała z Danią 3-2. Liechtenstein z Litwą skromnie przegrał, mógłbym powiedzieć, 0-2. Kosowo wygrało z Irlandią 1-0. Austria, Izrael 3-1. Holandia, Niemcy remis 1-1. Portugalia z Walią 1-0 i Serbia przegrała z Grecją. To 1-2. Dzisiaj kolejne 8 spotkań. No i oczywiście dzisiaj grają Polacy. O 20:45 Polska, Bośnia i Hercegowina. Kilka kontuzji Jana Urbana spotkało, niestety, szczególnie też na bramce. Kogo w końcu wystawi? No chyba Bułkę będzie musiał wystawić między słupkami. Reszta zawodników. Różne dyskusje na ten temat jeszcze trwają. Skład nie jest jeszcze oczywiście ogłoszony. Inne ciekawe spotkania to myślę Szwecja-Rumunia o 20:45, Belgia z Włochami 20:45, Węgry Ukraina również o tej godzinie i również o tej godzinie 20:45 Turcja z Francją zagrają. My oczywiście Polaków będziemy oglądać.
1: Zaglądamy również do świata siatkarskiego, moi drodzy. Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn trwają. No i już na takim wykończeniu delikatnym, można powiedzieć, są, bo na etapie półfinałowym się znaleźliśmy. Dzisiaj 2 półfinały: Słowenia, Polska i Finlandia. Francja, no, nasz odwieczny rywal, stanie naprzeciwko naszych reprezentantów. Dzisiaj miejmy nadzieję, że wyjdziemy obronną ręką z tego wszystkiego, chociaż może być ciężko, jak to ze Słoweńcami bywa. Bywa często ciężko właśnie. Słowenia, Polska to dzisiaj po godzinie 17, no a po 21 dowiemy się, z kim będziemy walczyli w finale. Albo z Finlandią, albo z Francją, bo po 21 ten mecz się rozpocznie. Albo my będziemy walczyli w finale, albo Słowenia będzie walczyć w finale. No miejmy nadzieję, że nasza reprezentacja.
0: A faktycznie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy i półfinały, to 4 raz z rzędu spotykamy się ze Słowenią. 2 razy oni wygrali 3-1. No i mam nadzieję, że teraz będzie tak, że my 2 razy wygramy 3-1. Na przykład, bo te właśnie ostatnie tyle wygraliśmy.
1: No jeszcze w tym roku ze Słoweńcami graliśmy 3 razy. No na szczęście bilans jest dobry tegoroczny, bo wygranych mamy 2-1. No ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Trzymamy kciuki.
0: No i jeszcze na koniec krótka żużlowa zapowiedź w niedzielę o godzinie 19:30. Na Golęcinie PSŻ Poznań podejmie Stal Gorzów w ramach pierwszego spotkania barażowego o Ekstraligę. Rewanż tydzień później, 4 października.
1: 5 minut do 7.

0: Omijam strach, to wibruje nisko. Chcesz się w tym daplać, okej, ja chill stąd. To jest mój dom, ja mam pościel.
1: 3 minuty pozostały do godziny 8. To czas na serwis informacyjny.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań oraz Wrocław to główni kandydaci na lokalizację stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Budowa wojskowego miasteczka z własnymi szkołami, sklepami i osiedlami może pochłonąć nawet 17 miliardów złotych. Atutem Poznania jest wieloletnia obecność żołnierzy zza oceanu, bliskość lotnisk oraz twarde dane ekspertów, o czym przekonuje prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
3: Mam również materiały, które przygotowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które też wskazuje, że ta baza w Poznaniu to byłoby optymalne rozwiązanie i na dzisiaj nie ma lepszego miejsca pod taką bazę niż Poznań z uwagi na szereg parametrów.
2: Wspomniana analiza wskazuje na przewagę aglomeracji poznańskiej pod względem logistyki oraz dogodnego położenia na szlaku Berlin-Warszawa. Ostateczna decyzja leży jednak w rękach samych Amerykanów, by lepiej przygotować się do przyjęcia wojsk. Prezydent Jacek Jaśkowiak zamierza wkrótce odwiedzić podobną bazę w niemieckim Ramstein.
4: Tematy, które nas łączą.
2: Czas to najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Oddział opiekuńczo-leczniczy i psychiatryczny w Obińskach poszukuje wolontariuszy. Placówka opiekuje się mężczyznami z chorobami psychicznymi i niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pacjenci potrzebują towarzyszy do wspólnych spacerów, gier planszowych czy zwykłej rozmowy przy kawie. Jak podkreśla koordynatorka Barbara Grochal, pomaganie to nie tylko dawanie, ale też otrzymywanie, bo wolontariusze tworzą wyjątkową wspólnotę.
5: Jesteśmy dla siebie nawzajem też. Nie ma takiego czegoś, że ktoś z nas potrzebuje pomocy, to sobie tej pomocy nie udzielamy. Taką trochę może nie do końca sformalizowaną rodzinę tworzymy wśród tych osób, które się zgłaszają do wolontariatu. Lubimy się przede wszystkim i też z zespołem, bo to nie jest łatwe tworzyć zespół razem z tymi, którzy tam pracują.
2: Aby odmienić kogoś dzień na lepsze, wystarczą zaledwie 2 godziny w tygodniu, zaznaczają pracownicy oddziału. Chętni do niesienia pomocy mogą zgłaszać się do placówki telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na stronie mogileńska.pl.
4: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
2: Zakończyła się warta 10 milionów złotych modernizacja kultowego domu tramwajarza na poznańskich Jeżycach. Zabytkowy budynek przeszedł imponującą metamorfozę. Prawdziwą perełką po remoncie jest powiększona sala amarantowa. Zyskała ona nowoczesne oświetlenie, sceny i klimatyzację. Radna osiedla Jeżyce Justyna Kuberka nie ukrywa zadowolenia z finału prac.
6: Naprawdę duża zmiana. Było tu szaro, buro, ponuro. W tej chwili jest jasno, słonecznie. Wiadomo, są odsłonięte okna i one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt wizualny bardzo dobry.
2: Metamorfoza wnętrz to jednak nie wszystko. W stuletnim gmachu wymieniono wszystkie przestarzałe instalacje, a z myślą o dostępności zamontowano zewnętrzną windę. Ponadto elewacja budynku odzyskała swoją oryginalną, historyczną kolorystykę.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Śpiewaj hołd dla powstańców wielkopolskich i zdobądź 25 tysięcy złotych. Wystartowała druga edycja konkursu muzycznego Dźwięki Wolności. Zadaniem artystów jest nagranie autorskiego utworu o tym zwycięskim zrywie. Zgłoszenia można przesyłać do końca listopada, a zwycięzcę poznamy 27 grudnia. Szczegóły można znaleźć na stronie TVP3 Poznań. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Afera. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam o 8.57.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
7: Godzina 8 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz kolejny.

0: Kamil.
1: Słucham.
0: Imieniny podobno obchodzisz.
1: Aulerię, Kleofas, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Władysław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmir i Świętopełk również. Wszystkiego
0: hojnyś,
1: dobrego.
0: Hojnyś jesteś, nie zabierasz sobie.
1: No jak mam, to daję.
0: Piątek mamy dzisiaj. Słuchajcie, 25 dzień września, no i weekendu też nie chcemy wam zabierać. Po pracy to już można świętować, myślę. Świętować szczególnie dzisiaj mogą budowlańcy oraz farmaceuci, bo to ich dnie właśnie.
1: Tak, wam również wszystkiego dobrego, moi drodzy. Życzymy. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. To przysłowie na dzisiaj.

0: 5 minut po 8, czas na ten punkt programu.
1: I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy do albumu, który nazywa się Mistyfikacje.
0: A wiedziałem, że celowo chcesz wprowadzić w błąd, a coś czułem, tak.
1: Dlaczego w błąd?
0: No, to przeczytaj raz jeszcze.
1: Mistyfikacje.
0: Mikstyfikacje.
1: No bo mi się pomiksowało w głowie. No może dlatego, też żadnego celu w tym nie było. Debiutancki album od Chili Breeze, moi drodzy. Znamy większość dobrze, bo od poniedziałku prezentujemy i rano, i wieczorem, więc wydaje mi się, że my tutaj dużo na ten temat nie powiemy już.
0: Dużo nie, no to już tylko jedynie co, to możemy próbować opisywać jeszcze okładkę, która jest przepiękna, jest tam trójkąt, jest na pewno słońce, oko i jabłko, a co więcej? Nie mam pojęcia. To już chyba do interpretacji wolnej, swobodnej, kreatywnej
1: własnej.
0: Na pewno. O, własnej tego słowa też mi brakowało, ale jednej rzeczy nie zrobiliśmy, słuchaj.
1: No nie zaczęliśmy tego.
0: No właśnie,
1: nigdy.
0: Moi trzeba drodzy, zacząć.
1: Więc na sam koniec tygodnia zaczynamy ten album, bo gramy intro. To numer jeden od Chili Breeze z albumu Mixtyfikacje. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
0: said. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Eweliny Flinty, to się u nas na antenie nie spodziewałem.
1: No jak to się nie spodziewałeś?
0: Proszę bardzo, jak ładnie. Sama na planecie na 13 minut po godzinie 8. Moi drodzy.
1: Sama na antenie nawet była przez jakiś czas.
0: A to prawda, to chociaż myślę, że z zespołem.
1: No, pewnie ktoś tam dogrywał. No sama na pewno nie grała chyba, chociaż są takie zespoły jednoosobowe, że wszystko wykonują na raz. Koncerty słabo wyglądają wtedy, bo tak się trzeba przenosić.
0: W sensie, że raper.
1: No, na przykład.
0: Że raper, co jest po prostu sam jak palec na scenie i za nim jest...
1: Ale palucha w to nie wciągaj, proszę, tak? Może nas słuchaj, tu przyjedzie.
0: Aczkolwiek, jeżeli chodzi o palucha, no to ten ma koncerty wieloosobowe. Bardzo wieloosobowe, więc tam...
1: Byłeś
0: na
1: kiedyś,
0: nie
1: tak?
0: Mam,
1: czy... Mhm. Ja nie byłem niestety.
0: No to pewnie okazję też będziesz miał w przyszłości. On się chyba jeszcze nigdzie nie wybiera.
1: Cały BOR pewnie wtedy jest też, czy nie?
0: O panie, panie, tam jest tyle osób, tyle gości i tyle zabawy. My nie o paluchu, moi drodzy, bo my zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. No i tutaj Perseidy. Chciałoby się palucha, nie?
1: No chciałoby się, no może kiedyś puścimy jeszcze. Zobaczymy, kiedy urodziny ma.
0: O, tak, i wtedy zaprezentujemy. Summer Fate to lista aferowych nowości. Troszkę nam się spokojniej zrobiła, więc informacji na stronie afera.com.pl. Zapraszamy.

0: słuchaczka Maja napisała, że jakby się na Hel przeniosła wakacyjnie. Rzeczywiście, rzeczywiście jest to bardzo wakacyjne granie, takie wczesno wakacyjne.
1: Tak szybko poczuła i tak szybko napisała?
0: No słuchaj, aferanek@afera.com.pl to adres mailowy otwarty, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Ja tak szybko nie piszę. Ledwo czytam.
0: No, wiesz co, jedno zdanie napisać to nie trudno, tak myślę. Szczególnie jak ktoś już pisał, to nie musi też
1: szukać. Ale z mailami mam tak, że czytam co najmniej 3 razy, zanim wyślę. Nie wiem, czy też tak masz, że to już wiesz.
0: Ale
1: raz
0: to poważny
1: wyślę...
0: mail.
1: A do nas to nie poważne, to prawda.
0: Można po prostu położyć rękę na klawiaturze i wysłać i nikt z tym nie będzie miał zupełnie żadnego problemu.
1: I tak przeczytamy później.
0: Moi drodzy, my jesteśmy szczęśliwi z tego, że piszecie. Tak, aczkolwiek ja bym powiedział, że może nie wakacyjnie, ale tak późno wiosennie. O!
1: Późno wiosennie,
0: te Perseidy same.
1: Gadasz, ja wczesno wiosennie właśnie, życie pomału się budzi, tak wiesz, o co chodzi?
0: Muzyka jest wspaniała, każdy ma inne odczucia.
1: A Perseidy jednak myślą, że to jest summer fate i tyle, więc tak, no bardziej w twoją stronę, jeśli już w ogóle.
0: No nie, no jak fate to się kończy.
1: No a może też się zaczynać.
0: Chyba, że fade the way, to by wtedy było. No cóż, więcej informacji na ten temat aferowej nowości, moi drodzy, na naszej stronie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. afera.com.pl, zakładka muzyka, tam wszystkie szczegóły. No a za chwilę szczegóły kulturalne w przynęcie. Zapraszamy.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Tydzień możemy już powoli odkładać na półkę. Ale zanim całkowicie przełączy się na tryb weekendowy, sprawdź, co dzieje się dziś w Poznaniu. A dzieje się naprawdę sporo. Koncerty, wystawy, spotkania i inne kulturalne przygody już czekają za drzwiami. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię w weekend z kulturą pod rękę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli wydaje Ci się, że żeby zrobić wielką sztukę, trzeba od razu stworzyć coś ogromnego, mam dla Ciebie małe, i to dosłownie małe, zaskoczenie. Czasem wystarczy naprawdę niewielka forma. Dzisiaj w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim otworzy się wystawa Anna Krzymańska, medale i plakiety. Zobaczysz na niej blisko 270 prac poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej. Będą medale, plakiety, modele gipsowe i projekty rysunkowe. Pojawi się też 5 większych rzeźb artystki. To pierwsza tak duża wystawa poświęcona właśnie tej części jej twórczości. Krzymańska przez lata tworzyła zarówno monumentalne rzeźby, jak i niewielkie formy. Te małe z czasem stały się dla niej przestrzenią pełną artystycznej swobody. I chyba właśnie dlatego warto przyjrzeć się im z bliska. Bo niewielki medal też może mieć całkiem dużą historię. Wpadaj zatem do Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim pomiędzy godziną 10 a 20, by dać się zachwycić. A jeśli chcesz zakończyć ten tydzień z przytupem, to Off Opera ma dla Ciebie plan. Tym razem zamiast małych rzeźb będzie muzyka, elektronika i doza rywalizacji. Off Opera powoli dobiega końca, ale dziś czeka na Ciebie jeszcze całkiem konkretny finał. Na początek pojawi się po prostu Kajtek, poznański raper i finalista programu Nowe Rozdanie Rytm plus Flow Polska. Później DJ Bleak Live i Dominika Płonka. Połączą elektronikę, żywe instrumenty i mocny wokal. A jeśli sama muzyka to dla Ciebie za mało, to jest jeszcze coś. Będziesz miał szansę wziąć udział w mistrzostwach gry Snake'a na Nokii 3310. A na koniec czeka jeszcze Sitodruk i After Fuzz. Wpadaj zatem do pawilonu o godzinie 19 na muzykę, rywalizację i sporo dobrej zabawy.
3: Aferanek.

0: To jest niemożliwe. Tur.
1: Ale on będzie.
0: Będzie.
1: Tak.
0: Jest możliwe. Dzisiaj o godzinie 19 w klubie Dwa Progi, Dwa Sławy, Gruby Mielcki i Pers właśnie za sprawą To jest niemożliwe tour zagrają. No i wy możecie wybrać się na taki koncert, bo wejściówkę mamy, uwaga, podwójną.
1: Ulala, zapraszamy was bardzo serdecznie, moi drodzy.
0: Nie ma lipy.
1: Nie ma lipy.
0: Zabieracie ze sobą.
1: 7148 to jest numer, pod który piszecie, jeżeli chcielibyście się na koncert wybrać. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Znowu musimy zarysować, dlaczego pytamy w taki sposób.
0: Więc z przyjemnością.
1: Dobrze. Mamy dzień budowlańca.
0: To raz.
1: Mamy dzień farmaceuty.
0: Dwa.
1: Mamy noc naukowców.
0: Chyba trzy.
1: Więc czy jest poranek?
0: No właśnie, pytanie.
1: To jest zagadka bardziej niż pytanie konkursowe. Do kogo należy poranek, moi drodzy? Kto nam ukradł poranek?
0: Tak. Ja myślę, że takie jedno zwierzę jest, ale więcej nie będę podpowiadał.
1: No nie, ty jakieś teraz na zwierzęta naprowadzasz? Niekoniecznie mu tutaj o zwierzęta może chodzić. Może chodzić o każdego, rzeczy, no. Może chodzić o wszystkich, może chodzić o mnie, może chodzić o ciebie, może chodzić o was. Do godziny 10.
0: Albo 10. o zawody jakieś też, wraz z uzasadnieniem oczywiście też.
1: Do 10 czekamy na wasze odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148.

0: Oh no, znowu trzeba pracować, moi drodzy. Godzina 8.31, to niektórzy od 31 minut już pracują.
1: No niektórzy nawet już od 2 godzin 30 minut, a niektórzy...
0: A to też współczuję najbardziej.
1: To prawda. I chyba to... No jeszcze zmiany na 7 to 1,5 godziny. A my dwie.
0: A są też tacy, co na 9 mogą.
1: Albo i wcale, albo i później.
0: Albo i później.
1: Dobrze, do rzeczy.
0: Tak, moi drodzy, bo my nie o godzinach pracy, tylko my o tym, co teraz. Zajrzymy sobie do kulturowego espresso, to rzecz numer jeden, no a potem zajrzymy sobie do Nocy Naukowców, która to już dzisiaj będzie się odbywała. Porozmawiamy sobie z Jolantą Szajbę, koordynatorką właśnie tego wydarzenia po godzinie 8.40, no ale zanim to, jeszcze przeniesiemy się do Włoch.
1: Tak, a tam wybuch niekontrolowany, bym powiedział, i kulturowy. O etnie.
2: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo! A montagna, mamma Etna, Idda. Niezależnie od imienia, którego użyjemy, Etna budzi respekt i fascynację od setek tysięcy lat. To jeden z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych elementów europejskiego krajobrazu. Ten najwyższy i najbardziej aktywny wulkan w Europie, wznoszący się dumnie nad wschodnim wybrzeżem Sycylii, od zarania dziejów kształtuje życie, kulturę oraz wyobraźnię ludzi zamieszkujących jego żyzne zbocza. Ta potęga wynika bezpośrednio z unikalnej lokalizacji geologicznej, gdzie afrykańska płyta tektoniczna nieustannie napiera na płytę eurazjatycką, tworząc przy tym gigantyczne ciśnienia podziemne, które regularnie znajdują swoje ujście w widowiskowych erupcjach. Historia erupcji Etny sięga głęboko w przeszłość, a jej pierwsze udokumentowane przez starożytnych historyków wybuchy datowane są na wieki przed naszą erą. Greccy i rzymscy dziejopisarze notowali spektakularne kataklizmy, które niszczyły antyczne osady, zmieniając bieg rzek oraz linię brzegową morza. Jedne z największych historycznych erupcji miały miejsce w XVI i XVII wieku, kiedy to potoki lawy zagroziły bezpośrednio potężnej Katanii, zmuszając jej mieszkańców do szukania ratunku i odbudowania miasta z ruin. Dlaczego pomimo ciągłego zagrożenia ludzie nigdy nie opuścili tych terenów na stałe? Trzeba pamiętać, że Etna mimo wszystko daje też wiele mieszkańcom Sycylii. Bogate w minerały wulkaniczne gleby sprzyjają obfitym plonom winorośli, gajów oliwnych oraz sadów cytrusowych. To dzięki niej możemy cieszyć się wspaniałymi winami, oliwą, miodem czy najlepszej jakości pomarańczami i mandarynkami. W dzisiejszych czasach Etna przyciąga też mnóstwo turystów, którzy chcą wspiąć się na największy aktywny wulkan w Europie. A to stwarza kolejne miejsca pracy w regionie, które boryka się z ogromnym bezrobociem. Nic dziwnego, że tak potężne i groźne zjawisko stało się kanwą licznych mitów oraz legend przekazywanych z pokolenia na pokolenie przez rdzennych Sycylijczyków. W starożytnej mitologii wierzono, że we wnętrzu Etny swoje potężne kowadło ulokował bóg ognia, kowali i złotników – Hefajstos. Miał on wraz z cyklopami kłuć tam pioruny dla samego Zeusa. Inna znana legenda wiąże wnętrze wulkanu z uwięzionym pod nim gigantem Tyfonem. Najstraszniejszy potwór mitologii miał zostać przygnieciony przez Zeusa górą Etną, a jego gniew, miotane bluźnierstwa oraz próby oswobodzenia się powodują trzęsienia ziemi i gwałtowne wyrzuty ognia oraz dymu. Jeszcze inne podania opowiadają o filozofie Empedoklesie, który według mitu miał rzucić się w krater wulkanu, pragnąc udowodnić swoją boskość. Jednak Etna wypluła jego brązowy sandał, ujawniając przy tym śmiertelność śmiałka. Współczesna rzeczywistość wokół wulkanu pokazuje, że potężny masyw nie zamierza zwalniać tempa, o czym świadczą najnowsze doniesienia o wzmożonej aktywności sejsmicznej. Sezon letni i wszystko wskazuje na to, że również jesienny przynosi serię spektakularnych erupcji z kraterów szczytowych, takich jak aktywny Woradzinę oraz licznych nowych szczelin erupcyjnych otwierających się na niższych poziomach zboczy. Widowiskowe strumienie lawy spływają w kierunku dolin, a potężne chmury pyłu wulkanicznego regularnie zakłócają ruch lotniczy w regionie. Władze pobliskiego lotniska w Katanii wielokrotnie wstrzymują operacje lotnicze, a chmury popiołu zmuszają turystów oraz mieszkańców do zmiany planów na ostatnią chwilę i szukania alternatywnych połączeń, na przykład z Palermo. Naukowcy z włoskiego Instytutu Geofizyki monitorują każdy ruch Ziemi, co pozwala na bezpieczne podziwianie tego cudu natury przez tłumy podróżnych. Mieszkańcy Sycylii od wieków nauczeni są życia w symbiozie z nieprzewidywalną sąsiadką. Traktują jej gniew z pokorą, ale w codziennym życiu w cieniu wielkiego wulkanu najczęstszym utrudnieniem jest konieczność sprzątania balkonów z pyłu wulkanicznego, który przy bardziej intensywnej aktywności osadza się na każdej możliwej powierzchni. Planując podróż na Sycylię, nie ma potrzeby obawiać się na zapas strasznej Etny, o której media lubią się rozpisywać przy jej intensywniejszej aktywności. Wybierając lot z czy do Katanii, zawsze trzeba brać pod uwagę, że nasze plany mogą być w ostatniej chwili zmienione. Nawet jeśli Etna akurat ma cichy okres, sytuacja może zmienić się w każdej chwili. Jeśli już jesteście na Sycylii, to jak tylko warunki sprzyjają, koniecznie odwiedźcie Mamma Etna. Księżycowe widoki od południowej strony na długo zostaną Wam w pamięci. Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25.

0: Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc Naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: To jedyna taka noc w roku, moi drodzy, kiedy można się wybrać, można sobie popatrzeć, można sobie sprawdzić i można się dowiedzieć na pewno bardzo ciekawych rzeczy. O Nocy Naukowców rozmawiamy z panią Jolantą Szajbę, koordynatorką tego wydarzenia właśnie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Po raz 20?
1: Tak jest, już po raz 20.
0: Nie trzeba przedstawiać nikomu, nie trzeba tłumaczyć, wszyscy wiedzą, o co chodzi mniej więcej. No bo z roku na rok punkty programu się oczywiście zmieniają. Cała Polska ogarnięta Nocą Naukowców to jest rzecz jedna, no ale my się skupimy na Poznaniu i przede wszystkim potem skupimy się na Politechnice Poznańskiej. No ale od idei chcieliśmy zacząć właśnie Nocy Naukowców.
1: Idea zaczęła się 20 lat temu w Komisji Europejskiej, kiedy stwierdzono, że w Europie jest za mało naukowców i co zrobić, żeby tych naukowców było więcej, żeby młodzi ludzie chętniej podejmowali karierę naukową. Na przeszkodzie stanął wówczas wizerunek naukowca, bo kiedy robiono badania wśród dzieci i młodzieży, kto to jest naukowiec, z kim im się kojarzy, jaka to jest osobowość, to często dzieci mówiły, że jest to jakiś właśnie dziwny człowiek, zamknięty w swoim laboratorium. To zawsze gdzieś tam się pojawiał wizerunek takiego trochę niedostępnego, szalonego naukowca, a nauka właśnie pojawiała się jako coś takiego bardzo niedostępnego, nie dla każdego. No i ten wizerunek należało...
0: Taki wizerunek Einsteina to jest
1: tak, dokładnie coś takiego, ale gdzieś tam przebijała się bardzo taka niedostępność, troszkę też może niekomunikatywność. No należało ten wizerunek zmienić, pokazać naukowców takimi, jakimi są naprawdę, bo naprawdę są bardzo fajnymi ludźmi, potrafią w bardzo ciekawy sposób opowiadać o swojej pracy. Należało zmienić ten wizerunek naukowca, zaprosić głównie dzieci i młodzież do laboratoriów, do pracowni, pokazać tych naukowców. Naukowcy opowiadali o tym, jak prowadzą badania, zachęcali młodzież i dzieci do brania udziału też w eksperymentach, które prowadzili. Generalnie chodziło o to, żeby pokazać, jesteśmy fajnymi ludźmi i mamy naprawdę ciekawą pracę, warto zostać naukowcem i myślę, że to na przestrzeni lat bardzo mocno się udaje, bo kiedy robimy, myślę, że to

0: byłem i pamiętam, że latałem od jednego punktu do drugiego punktu. Nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. Mhm. Nie byłem w stanie tego swoim umysłem ogarnąć. Pamiętam dużo ludzi, dużo ciekawych elementów i patrzyłem na te elementy i chłonąłem to, co było tam przedstawione. Prawdopodobnie byłem też za mały, żeby zrozumieć te elementy, no ale jakaś taka ciekawość tego wszystkiego we mnie została, myślę. Naukowcem nie zostałem, ale mogę nadal zadawać pytania i dostawać za to pieniądze i to jest chyba najfajniejsza rzecz z tego wszystkiego. Bo właśnie, chyba w nauce chodzi najbardziej o to, żeby zadawać pytania.
1: Dokładnie, właśnie to, co pan powiedział, to sobie pomyślałam, że to jest właśnie idealnie w punkt to, o co chodzi podczas Nocy Naukowców, bo ten bezpośredni kontakt z naukowcami, którzy będą mieli dzieci i młodzież, ta możliwość zadawania im wszelakich pytań, to jest właśnie to, o co chodzi. I naszych naukowców zawsze bardzo to cieszy. Widzę, że jest tak, że oni na co dzień mają kontakt głównie ze studentami. Tutaj jednak grupa...
0: Studenci nie zadają pytań.
1: Studenci zadają pytania inaczej, w inny sposób, a bezpośredniość dzieciaków, ta ich żywiołowość i to takie podejście bezpośrednie jest naprawdę bardzo fajne. Myślę, że też dlatego jest tak, że nasi naukowcy...
0: Jeszcze brak wstydu takiego.
1: Chyba tak, że nie mają takiego poczucia, że pytanie może być niewłaściwe albo faktycznie, że sobie zrobią wstyd. I myślę, że to też jest dzięki temu nasi naukowcy bardzo chętnie biorą udział w tym evencie, w tej imprezie, bo widzą ten zapał tych dzieciaków, widzą, że ich praca naprawdę jest doceniana. Powiedzmy, że tak, doceniana.
0: O, i to jest kolejna ważna rzecz, żeby być docenionym. To wszystko już dzisiaj, to może przejdźmy trochę do punktów programu, żeby opisać słuchaczom, co będziemy mogli zobaczyć. Czego się dowiedzieć?
1: Taką mocną stroną Nocy Naukowców jest interdyscyplinarność, ponieważ odbywa się w 8 ośrodkach w Poznaniu. Będzie można właściwie znaleźć eventy ze wszystkich dziedzin, przez marketing, przez komunikację, przez nauki o zdrowiu, przez nauki o, przez fizjoterapię, przez nauki techniczne, które będą właśnie na Politechnice, nauki humanistyczne, ponieważ biorą udział w Nocy Naukowców największe uczelnie i instytuty badawcze. Także każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań. To akurat na 100% mogę powiedzieć. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
0: A coś takiego, co panią najbardziej zaciekawiło w tym programie tegorocznym?
1: Dla mnie to jest zawsze trudne pytanie, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dla mnie nie tylko...
0: dyscyplin i wszystkiego.
1: Dokładnie. Nie tylko na Politechnice. Chociaż na Politechnice tutaj już, jak już wchodzą takie szczegóły programowe, bardzo chciałabym polecić coś, co jest z nami od samego początku, czyli Fizyka Show. Jest to fizyka, powiedzmy, zawsze jest to show, zawsze jest to fizyka, natomiast szczegóły kolejnych pokazów w kolejnych latach bardzo się zmieniają. Tym razem będzie to fizyka show nie tylko o balonach, gdzie historia, opowieści o balonach będą takim pretekstem do opowiadania o tym, jak prawa fizyki rządzą wszechświatem. Bardzo taki efektowny, widowiskowy pokaz, na który serdecznie zapraszam. Również fizyka, sekrety podróżowania, jak prawa fizyki mają, jaki mają wpływ na nasze podróżowanie. Bardzo ciekawe pokazy, właściwie to jest trudno nazwać to pokazami, ale konkurs krzykaczy, który też osobiście bardzo lubię, gdzie będzie można przyjść i na profesjonalnym sprzęcie zmierzyć siłę swojego krzyku. Zawsze bardzo głośny, bardzo efektowny pokaz, też bardzo lubiany przez dzieci. No, na Politechnice Poznańskiej to też chemia, laboratorium szalonego chemika, chemia dla mistrzów, gdzie będzie można samodzielnie zrobić sztuczną krew, gdzie będzie można samodzielnie zrobić perfumy. Albo na przykład magiczne akwarium, gdzie będzie można zrobić akwarium wraz z takimi fajnymi żelowymi mieszkańcami. Potworne pianki, gdzie z pianek poliuretanowych będzie można zrobić małe potworki. Zrobiło się trudno. To też dzieciaki będą miały okazję właśnie coś takiego samodzielnie stworzyć. No i może trochę nietypowo dla Politechniki, ale już od lat z nami pokaz architektura mody. Pokaz mody, gdzie studentki pokażą własnoręcznie zrobione stroje. Też bardzo fajna, bardzo efektowna rzecz. To tak naprawdę ułamek tego, co się będzie działo w Poznaniu, bo mamy
0: wszystkiego nie jesteśmy w stanie
1: pokazów, dokładnie.
0: Wymienić, to prawda. Tak zapytałem jeszcze przed rozpoczęciem tej rozmowy o temat bardzo chodliwy ostatnimi czasy, czyli o sztuczną inteligencję. Coś będzie?
1: Tak, tutaj na Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym będzie właśnie o takim szkolnym asystencie AI. Będzie można się zapoznać, jak go, powiedzmy w cudzysłowie, oswoić.
0: bo to chyba jest najważniejsze, oswoić i potem jeszcze weryfikować.
1: Tak jest.
0: Po tym wszystkim. Moi drodzy, Poznańska Noc Naukowców, to wszystko już dzisiaj. Zapraszamy bardzo serdecznie. No, mnóstwo rzeczy będzie można zobaczyć, mnóstwa rzeczy będzie można się nauczyć i Radio Afera również z Nocą Naukowców gra. Zapraszamy serdecznie od godziny 16 do godziny 19 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Będzie również można zobaczyć, jak robi się radio.

0: A ty byłeś?
1: Byłem na Nocy Naukowców.
0: Widziałeś?
1: Widziałem.
0: Nauczyłeś się?
1: Czy się nauczyłem? Słuchaj, ja już byłem studentem, kiedy byłem na Nocy Naukowców i też rozmawiałem.
0: Więc na studiach się nie uczysz? Dodatkowo na Nocy Naukowców się nie uczysz? W radiu czego miałbyś się nauczyć?
1: No wiadomo,
0: co ty robisz, człowieku,
1: nie,
0: w życiu?
1: Nie, no, było bardzo ciekawie, ale tak jak też wspomnieliście podczas rozmowy, dużo jest rzeczy takich właśnie dla studentów, którzy dopiero mają rozpocząć swoją przygodę, to raz, a dwa też dla młodszych. Potem ci studenci to bardziej pewnie laboratoria i tak dalej ich interesują. Chociaż wykłady też bardzo ciekawe.
0: I już siedzą i się zamartwiają, zastanawiają, dlaczego my poszliśmy na te studia. No moi drodzy, nie, jakąś tak ścieżkę nie. trzeba sobie wybrać. To Nocy Naukowców. Aha, i za nami jeszcze aferowa nowość była. To było Loud Television i Scar. No a teraz Asójka.
2: A weź trochę głośniej to. Dziewczyny.

wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zaszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Szanowny pan Markiewicz u nas w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty. Jaką ciekawostkę, na jaki temat pan wybiera?
1: A, bo ja muszę ciekawostkę wybrać.
0: Proszę bardzo,
1: o, nie.
0: Ma pan dosłownie na to 6
1: Dobrze.
0: Sekund.
1: Farmaceuci.
0: 5, 4, 3.
1: Ciekawostka, 2, ciekawostka. Chwila, będzie.
0: 3 minuty do godziny 9 zostały, to czas na serwis.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Władze Poznania planują zaciągnąć nową pożyczkę w wysokości nawet 300 milionów złotych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sfinansowanie zaplanowanych już miejskich inwestycji. Prezydent Jacek Jaśkowiak zwrócił się do radnych o zielone światło dla tego rozwiązania, argumentując, że kolejne kredyty to naturalny element rozbudowy stolicy Wielkopolski.
3: Przede wszystkim z tego powodu, że dalej inwestujemy, rozwijamy się. Dzisiaj te zadłużenie Poznania wynosi dokładnie tyle, ile wynosiło, gdy objąłem funkcję. Po zrealizowaniu inwestycji o wartości wielu miliardów złotych.
2: Obecne całkowite zadłużenie Poznania wynosi około 1,6 miliarda złotych przy miejskim budżecie sięgającym 7 miliardów. Finanse pozostają na stabilnym poziomie, mówi prezydent. Ostateczną decyzję w sprawie zaciągnięcia nowego kredytu podejmą miejscy radni.
4: Nauka, badania, uczelnie.
2: Przyszłość naszych emerytur pod lupą ekspertów. Na Politechnice Poznańskiej trwała konferencja poświęcona wyzwaniom dla polskiego systemu w dobie kryzysu demograficznego. Wnioski nie napawają optymizmem. Jedynym ratunkiem przed niskimi świadczeniami ma być znacznie późniejsze zakończenie aktywności zawodowej. O tym, co czeka dzisiejsze młode pokolenia, mówi współautor obecnego systemu, profesor Marek Kura.
5: Będzie to grubo powyżej 70 lat dla osób w wieku dzisiaj 30-40 lat. Po prostu albo ktoś w to uwierzy i się przygotuje. Bo to nie jest takie hop-siup, prawda, żeby bardzo długo pracować. To trzeba i kwalifikacje swoje na bieżąco dostosowywać i zadbać o swoją wszelaką kondycję.
2: Uczestnicy dwudniowych obrad podkreślali również konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń finansowych. W dyskusjach na Wydziale Inżynierii Zarządzania brali udział zarówno naukowcy, jak i praktycy, w tym przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz prywatnych funduszy.
4: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
2: Jesień to czas spadających liści, co oznacza dodatkowe obowiązki dla właścicieli i zarządców nieruchomości. Zgodnie z prawem to oni muszą sprzątać miejskie chodniki przylegające do ich posesji. Aby ułatwić im to zadanie, Poznański Zarząd Dróg Miejskich wznawia coroczną akcję pomocową.
6: Akcja jest całkowicie bezpłatna dla mieszkańców. Przekazujemy worki i potem odbieramy pełne i je utylizujemy. Jeżeli mieszkańcy chcą wziąć udział, muszą się nas zgłosić i złożyć zamówienie na dostarczenie worków.
2: Mówi rzeczniczka ZDDM-u Agata Kaniewska. Zgłoszenia można składać za pośrednictwem infolinii Poznań Kontakt lub mailowo. Drogowcy dostarczą puste worki pod wskazany adres, a po ich zapełnieniu regularnie wywiozą. ZDM przypomina jednak, że akcja dotyczy wyłącznie liści uprzątniętych z pasa drogowego, a nie odpadów zielonych z prywatnych ogródków.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: Niemal 500 000 ton żywności rocznie trafia do kosza w naszym regionie. By z tym walczyć, samorząd województwa stawia na edukację kulinarną. Lokalne organizacje pomocowe, w tym koła gospodyń wiejskich i strażacy ochotnicy, podpisali właśnie umowy na zakup mobilnych kuchni warsztatowych. Wsparcie sięgające 15 tysięcy złotych pozwoli na wspólne gotowanie i naukę niemarnowania jedzenia. Przez 3 lata trwania programu sfinansowano zakup ponad 320 takich zestawów, a wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski zapowiada, że jego kolejne edycje w przyszłym roku. Tą informacją kończymy serwis. Na ostatnie dzisiejsze wydanie zapraszam o 9:57.
7: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Ale drzwi od kurnika to zawsze otwieramy. Droga kuro, proszę bardzo, to już godzina 9:01.

0: A co jak ci uciekną?
1: Kury?
0: No.
1: Nie uciekną, zawsze co godzinę są, to czemu mają uciec?
0: Jak otworzysz drzwi w kurniku, to mogą wyjść, albo lys przyjdzie i je zje.
1: Nie, no i co, chcesz chować takie kury w kurniku tak zawsze?
0: Ty tak chów klatkowy.
1: Jak tu sam jesteś, to tak robisz, że chowasz po prostu tą kurę z powrotem na godzinę?
0: No to żeby nie uciekła.
1: Człowieku.
0: Słuchaj, jestem zbyt biedny, żeby kupować z wolnego wybiegu, tyle ci powiem. Moi drodzy, zostawiamy kury z tyłu, wracamy do tematu najważniejszego. Ciekawostka o Dniu Budowlańca albo Światowym Dniu Farmaceuty. Miał 3 minuty, żeby się przygotować, to się prawdopodobnie przygotował. Pan Markiewicz.
2: Tak, 2 napoje znane zostały wymyślone przez farmaceutów, chyba mogę powiedzieć, jakie: Coca-Cola i Pepsi.
0: Wow.
2: Na leczenie dolegliwości żołądkowych i zmęczenia.
0: Wow.
1: To dobra ciekawostka. To o budowlańcach
2: w XIX wieku jeszcze. Mm-hmm.
1: O budowlańcach.
0: Ale to jest stuprocentowa potwierdzona prawda? Czy takie 50-50?
2: No nie, no 100%.
0: Dobrze, to w takim razie...
2: Daję sobie rękę uciąć. Albo język.
0: Oj, z tym może być ciężko. Dziękujemy pięknie za ciekawostkę. Aurelia Kleofas, Kamil Franciszek, Władysław Piotr, Władysława, Wincenty Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław Rufus, Włodzimira, Włodzimir Firmin i Świętopełk obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy.
1: Najlepszego oczywiście. Dzień Budowlańca właśnie i Światowy Dzień Farmaceuty. To piątek, 25 dzień września. A to co za chwilę, to już kolejna rozmowa w Aferanku. Dzisiaj nie odpoczywamy.
0: Tak, moi drodzy, porozmawiamy sobie o jeżykach. Jak powiedzieliśmy o poranku, nie o jeżykach, które tu ptają nocą, ale o jeżykach, które latają. No i o jeżykach, które coraz częściej nie mają gdzie mieszkać. Porozmawiamy z Mikołajem Siemaszko z Fundacji Zielona Mrówka. To już za chwil kilka. Zostańcie z nami.

0: A z nami na łączach jest już pan Mikołaj Siemaszko, przyrodnik, edukator z Fundacji Zielona Mrówka. Dzień dobry.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Rozmawiamy o jeżykach, żeby nikomu się nie pomyliło, po raz kolejny przypomnę o jeżykach, w sensie, że o ptakach. No właśnie, właśnie. Dlaczego o jeżykach w ogóle trzeba rozmawiać? To moje pierwsze pytanie, żeby zarysować w ogóle słuchaczom, o co chodzi w całej sytuacji.
1: Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o jeżykach? Dlatego, że są bardzo ważnymi organizmami w zasadzie w świecie mocno zurbanizowanym, czyli w świecie miast. Jeżyki bardzo nam fajnie się kojarzą z okresem lata, bo jak przychodzi maj i przylatują jeżyki do naszych miast, to wtedy czuć, że to lato do nas się zbliża. No i to też jest związane właśnie z różnymi tak zwanymi usługami ekosystemowymi, jakie jeżyki dla nas świadczą.
0: Czyli na przykład?
1: No dość popularnie się mówi o tym, że jeżyki potrafią dziennie zjadać, mówię tutaj o jednym jeżyku, 20 tysięcy komarów. Jest to taki troszeczkę naciągany mit, bo tutaj to bardziej szerzej chodzi o różnego rodzaju owady, ale tutaj faktycznie jeżyki jako taki organizm, który w jakimś tam stopniu ogranicza tą populację owadów, tych bardziej chcianych i mniej chcianych, to jak najbardziej tutaj można właśnie o nich powiedzieć, o takim dość istotnym organizmie w tym kontekście.
0: I Fundacja Zielona Mrówka prowadzi właśnie w Poznaniu projekt ochrony jeżyków. No właśnie, dlaczego? Dlaczego taki projekt ochrony jeżyków trzeba w ogóle prowadzić? Zmienia się nasza tkanka miejska?
1: Przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o ten projekt, to jest projekt, który jest finansowany przez miasto Poznań. My jako fundacja realizujemy go. No i tutaj faktycznie, jeśli chodzi o ochronę jeżyka, jest ona jak najbardziej konieczna, ale tutaj warto też powiedzieć, że miasto Poznań od dobrych kilku lat działa w tym zakresie i poprawia warunki siedliskowe jeżyka. Stara się edukować zarządców budynków, bo to, co najbardziej szkodzi jeżykom i w zasadzie każdemu organizmowi, o jakim moglibyśmy mówić, to jest zniszczenie siedlisk. No, a w przestrzeni miejskiej, w takiej tkance miejskiej, te miejsca, te siedliska, to najczęściej są albo stropodachy, albo to są jakieś przestrzenie pod parapetami, jakieś szczeliny w budynkach, które niestety w czasie termomodernizacji są niszczone i to bardzo często są niszczone nieświadomie. Stąd ta konieczność edukacji i też zwiększania ilości siedlisk dla tych bardzo pożytecznych organizmów.
0: No właśnie. Jeżeli nie mają swoich siedlisk, które zrobiły sobie w budynkach i prawdopodobnie w błędach budowlanych, które my kiedyś stworzyliśmy, no to teraz trzeba te miejsca stare zastąpić miejscami nowymi. Jak to się robi?
1: No, najprostsze rozwiązanie to jest montaż budek lęgowych dla jeżyków. My jako fundacja, prowadząc te działania właśnie we współpracy z miastem Poznań, mamy 200 budek lęgowych do rozdania dla administratorów budynków i tutaj jak najbardziej warto się do nas zgłaszać, chociażby przez naszą stronę www.zielonamrówka. I no, montaż budek lęgowych, albo to budki lęgowe, które są stworzone z drewna, albo z trocinobetonu. Bardzo ważne jest to, żeby budki były trwałe, dobrze wykonane. No i też, żeby były dobrze zamontowane, bo źle zamontowana budka albo kiepskiej jakości budka stworzona chociażby z jakiejś płyty OSB lub z jakiegoś innego mniej trwałego materiału, to jest niestety tworzenie tak zwanej pułapki ekologicznej dla tych ptaków i też to jest istotne, żeby z czasem te budki doglądać, sprawdzać, czy konstrukcja się nie rozsypuje. Bo jak wszystko jest, ma jakiś tam okres funkcjonowania, okres trwałości.
0: No ale taka budka to nie może być chyba zawieszona w jakimś kompletnie losowym miejscu na budynku.
1: To się zgadza. Jeśli chodzi o montaż budek lęgowych dla jeżyków, mówi się, że co najmniej 5 metrów wysokości, na takiej wysokości co najmniej powinno się montować budki dla jeżyków. W zasadzie im wyżej, tym lepiej. Istotne jest też to, żeby to nie była ściana, która jest ścianą zachodnią, południową czy południowo-zachodnią, Przede wszystkim chodzi o to, żeby ta budka lęgowa nie nagrzewała się. No, w tym roku mieliśmy akurat takie bardzo intensywny okres, gdzie było niezwykle ciepło w ciągu lata i bardzo dużo jeżyków niestety w związku z tym straciło lęk, dlatego że budki były źle zamontowane, były mocno nasłonecznione, więc tutaj to jest ważna uwaga, albo od strony wschodniej, najlepiej północnej. No i też istotne jest to, żeby przed samymi budynkami, gdzie te budki lęgowe są wieszane, nie było żadnych przeszkód typu drzewa, jakieś maszty czy inne przeszkody, które mogłyby uniemożliwiać takiemu jeżykowi swobodny dolot do budki lęgowej.
0: No i państwo proponujecie właśnie takie budki lęgowe. Trzeba się zgłaszać do Fundacji Zielona Mrówka. Tam wszystkie szczegóły również na stronie internetowej, co, jak i gdzie dokładnie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Jeżyków już u nas nie ma, z tego co znalazłem informację, no ale jak wrócą, to będą miały miejsce. Kiedy wracają?
1: Najczęściej to jest okres początek maja, połowa maja. Bardzo dużo, też dużo zależy od tego, jakie warunki są w danym roku, bo wiadomo, im taka wiosna się przedłuża w kontekście niskich temperatur, to jeżyki też później do nas latują, ale to jest bardzo ważne, żeby właśnie przygotować im to miejsce lęgowe. To też to chciałbym powiedzieć i uwrażliwić słuchaczy na to, że jeżyki to są takie gatunki, taki gatunek ptaka, który bardzo chętnie wraca do tego miejsca, w którym już wcześniej gniazdował ten jeżyk.
0: Domatorzy.
1: Więc tak, dokładnie. Domatorzy, którzy się przyzwyczają do konkretnego gniazda, do konkretnej budki lęgowej. Więc tutaj też jest istotne to, że jeśli nawet za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska niszczy się siedlisko jeżyka, a tutaj warto też powiedzieć, że jeżyk jest gatunkiem ściśle chronionym, więc nie można sobie od tak właśnie takiej szczeliny, gdzie te jeżyki występują, zalepić jakąś pianką montażową i tak dalej. Jeśli już ktoś ma konieczność, żeby budynek termomodernizować, tutaj bardzo ważne jest to, żeby ornitolog przyglądał się takiej inwestycji też, żeby ewentualnie przy niszczeniu siedliska brał udział w kontekście wydawania zgody Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, to trzeba mieć świadomość tego, że nawet jeśli to wszystko się odbędzie zgodnie z prawem, no to jeżyk później, jak wróci do nas na wiosnę, to będzie szukać tego konkretnego miejsca. No wiadomo, z czasem sobie znajdzie inne miejsce, żeby budować gniazdo, żeby odchować młode, ale no to jest duża trudność później dla takiego.
0: Taka. Najlepiej w tym samym miejscu powiesić budkę, jak rozumiem, albo w miejscu
1: oczywiście
0: do tego dogodnym, tak, jak najbliżej. Oprócz akcji z budkami, państwo będziecie prowadzili webinar Życie w locie, wszystko, czego jeszcze nie wiesz o jeżykach, to już 29 dnia września, w przyszły wtorek o godzinie 17. No właśnie, czego jeszcze nie wiemy o jeżykach? Tak zanim ten webinar się zacznie, ja jeszcze zapytam na antenie.
1: No wcześniej wspomniałem o tym, że mamy taki dość właśnie popularny mit o tych 20 tysiącach komarów. Tak jak wcześniej powiedziałem, warto to rozszerzyć na różne gatunki owadów. Ale myślę, że też warto powiedzieć, co zrobić w sytuacji, jak takiego jeżyka znajdziemy na ziemi. Bo no, czasami się to zdarza, że jeżyk wypadnie z gniazda. Tutaj też istotna informacja, jeżyk nie ma takiego okresu w swoim życiu jak okres podlota. One od razu wyskakują z budek lęgowych i od razu szybują. Więc tutaj bardzo istotne jest to, żeby zachować spokój, żeby skontaktować się najlepiej z jakimś lokalnym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. No i jak przy każdym ptaku, taka zasada 3 razy C, czyli cicho, ciemno i ciepło, żeby dany ptak nie był przychłodzony. No i też takich ciekawostek, jak byłyby na badania, to się okazało, że pojedyncze osobniki jeżyka potrafiły nawet 10 miesięcy nie lądować i cały czas być w locie. To są niezwykle ciekawe ptaki właśnie pod tym względem, że no, potrafią tak długo w locie funkcjonować, w tym samym czasie też odpoczywając, rozmnażając się i przelatując tylko na chwilę po to, żeby nakarmić swoje młode.
0: I to długi, bardzo długi czas. Wszystkie szczegóły, moi drodzy, znajdziecie na facebookowej stronie Zielona Mrówka Fundacja. Tam o tym webinarze również informacje znajdziecie. Zapraszam was bardzo serdecznie. A z nami na łączach był pan Mikołaj Siemaszko, przyrodnik, edukator właśnie z Fundacji Zielona Mrówka. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego i zachęcam do obserwacji jeżyków i tworzenia dla nich dogodnych siedlisk.
0: Tak, i budowania budek, ale pamiętajcie, z zasadami, nie losowo, nie obojętnie gdzie, tylko tak, żeby im też było dobrze. 15 minut po godzinie 9:00 mamy na zegarku. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku ogłady.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
7: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja.

0: Znam taki jeden utwór, który nazywa się Koledzy.
1: Mm, to chyba też znam i myślę, że wszyscy nasi słuchacze też znają.
0: Tak?
1: Już teraz.
0: Taki co Maleńczuk i Waglewscy śpiewają, że spotkali się z kolegą, bo kolega jest od tego, żeby czasem spotkać się z nim?
1: To chyba od Waves.
0: To chyba
1: a ty jesteś fanem chyba, bo znasz już cały na pamięć.
0: O, panie kolego, ty to chyba fanem muzyki nie jesteś jednak. A, więc proszę mnie tutaj nie denerwować. Moi drodzy, to inni koledzy, ale co prawda tytuł nosi ten utwór właśnie taki. Koledzy od Waves, to za nami lista aferowych nowości była. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie aferanek@afera.com.pl. Zapraszamy was bardzo serdecznie. A ty Waglewskiego i Maleńczuka to nie znasz?
1: No znam kolegów takich też również, ale myślałem, że o nowości więcej powiemy, a trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska awansowała do półfinału turnieju WTA Ranking 500 w Singapurze. Wygrała
0: WTA
1: w dwóch setach i cztery gemy tylko oddała rywalce. No i teraz może się spotkać chociażby, z kim ona może się spotkać? Uwaga, uwaga, z Rybakiną? Chyba tak.
0: Przygotowany jak zawsze.

0: Wracamy jeszcze ze światem tenisa. No i tak, jednak Chwalińska oczywiście wygrała i zagra w półfinale, a tam może zagrać z pogromczynią finału Rolanda Garrosa, Mirą Andrijewą. Nie z Rybakiną, Rybakina to 2 tygodnie temu jakoś wygrała US Open. No właśnie, aby tak się stało, najpierw najwyżej rozstawiona Rosjanka, czyli właśnie Andrijewa, musi pokonać Leila Fernandez z Kanady. I dopiero wtedy spotkają się w półfinale, a ten półfinał już jutro, 26 września, w sobotę.
1: Tak, moi drodzy, kolejny przegląd sportowy w Radio Afera nam się trafił. My teraz z tego Singapuru przenosimy się do Wielkiej Brytanii razem z Jamesem Shanahanem od 9.30.

0: Skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja.

0: 13 minut zostało do godziny 10. To jest niemożliwe. Tak się nazywa tur dwóch sław, Grubiego Mylickiego i Persa. Oni już dzisiaj w dwóch progach zagrają o godzinie 19, a wy na taki koncert możecie się wybrać.
1: Tak, moi drodzy, mamy wejściówkę podwójną na to wydarzenie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Można pisać pod numer 7148, w treści wpisywać afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Proszę bardzo, zarysuj pytanie konkursowe.
0: Pytanie jest proste. Czyli jest poranek, a to z racji tego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Budowlańca, Dzień Farmaceuty oraz jest Noc Naukowców. No to pytamy, czy kogo, jakiego zawodu
1: do kogo
0: jest
1: należy poranek.
0: No właśnie, wraz z uzasadnieniem. Takie wiadomości można wysyłać jeszcze przez kilkanaście minut do nas, a koszt jednej wiadomości to złotówka i 23 grosze już z VAT-em.
1: Tak, moi drodzy, do godziny 10, więc jeszcze 12 minut wam na wysyłanie wiadomości. Zostało na wymyślenie wiadomości i na wysłanie pod numer 7148. Masz jakiś pomysł?
0: Może kury.

0: ty czujesz lato jeszcze?
1: No nie.
0: Nie, już nie czuć, nie?
1: Jest
0: już
1: tylko
0: totalnie jesień.
1: Tylko jesień. Szczególnie, że na grzyby można pójść i wtedy to jest idealne połączenie jesieni.
0: Znany nie jedyny zapach lata to właśnie od Tchorskiego, czyli nasza nowość. A faktycznie, jesień pachnie grzybami. I to jakimi? Może tylko pachnieć na przykład takimi drogimi grzybami.
1: Tak, moi drodzy, uwaga, uwaga. Są takie grzyby, które się znajduje i są takie grzyby, których się nie znajduje, jak bardzo człowiek by chciał. O, to chciałem powiedzieć. No bo są bardzo rzadkie i mamy takiego jednego grzybiarza w Poznaniu, który takiego bardzo rzadkiego grzyba szukał.
0: I to muchomora, słuchaj.
1: I to muchomora, moi drodzy, ale to muchomor cesarski, więc to muchomor, który jest jadalnym grzybem. W Polsce on nie występuje, ale został znaleziony przez tego grzybiarza właśnie w miejscach śródziemnomorskich.
0: Tak, bo właśnie tam rośnie ten grzyb. Takich warunków potrzebuje autor bloga Grzybów Znawca, leśnik i certyfikowany klasyfikator grzybów. To nie byle kto, słuchaj. Pracownik Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Piotr Grześ, znalazł właśnie takiego grzyba. My mówiliśmy o cenie? Nie mówiliśmy chyba.
1: Nie mówiliśmy, bo tę cenę to na koniec chyba można zostawić. Jak zastanawiacie, jeżeli zastanawiacie się, jak muchomor cesarski wygląda, moi drodzy, no to bardzo ładny jest to grzyb, taki pomarańczowo-żółty, dostojny, wysoki, z ładnym, pięknym pomarańczowo-żółtym kapeluszem, no i blaszkami oczywiście, ale przypominam, to grzyb jadalny, chociaż się muchomor nazywa. Jakbyście wy znaleźli muchomora w lesie, to go nie zbierajcie, bo te muchomory nasze to są zupełnie inne muchomory.
0: To już tak on wygląda tak pięknie, że tak powiem po obraniu może, ale jak się go znajduje, to wygląda jak takie jajko na miękko ugotowane. Nie wiem, czy też tak... zwróciłeś uwagę na to. No, smakuje podobno lekko słodko, lekko orzechowo nawet. I smaczny jest i podobno warto zapłacić za niego właśnie ile?
1: 600 zł za kilogram, moi drodzy.
0: Ale kto kupowałby kilogram tego?
1: 400 do 600 zł. Tyle kilogram takich grzybów kosztuje.
0: Przysmak,
1: przysmak włoski podobno, jak się okazuje, więc może trzeba by do Włoch polecieć, pojechać i sobie takiego grzyba stestować, jeżeli nie jedliście, jeżeli nigdy nie widzieliście.
0: Bardzo chętnie, czekam.
1: Gratulacje dla pana grzybiarza, to na pewno.

0: Szanowny pan Mateusz Markiewicz z nami w studiu. Mamy dzień farmaceuty, dzień budowlańca, noc naukowców. Czy jest poranek?
1: Nie rozumiem pytania. Oddalam to pytanie.
0: No dobrze. Nasz
1: jest poranek.
0: Okej.
1: Zawłaszczasz.
0: Jest to jakaś odpowiedź, jakieś rozwiązanie tej zagadki, ale my nie z taką zagadką przychodzimy, tylko my pytamy o ciekawostkę o budowlańcach, bo dzień budowlańca dzisiaj mamy.
1: Jest podział kolorów na budowie, to znalazłem.
0: Kolorów kasków.
1: I ogólnie kolorów.
0: I jaki to podział?
1: Biały na przykład noszą kierownicy budowy, inżynierowie, projektanci, inspektorzy nadzoru, białe kaski. Żółte to najpopularniejszy kolor dla pracowników fizycznych, niebieski dla osób, które wykonują prace specjalistyczne, zielone dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa, a czarny dla architektów. Podobno.
2: Nam jaki kask byś dał?
1: Wam? Wam, żółty. Żółty.
2: A ty w takim razie jaki byś miał?
1: Ja chciałbym... a niech będzie niebieski.
0: I dobrze. To wszystko na 3 minuty przed 10.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Sprawa śmierci Ewy Tylman po raz czwarty wraca na wokandę. Sąd Najwyższy oddalił skargę obrońców Adama Zyt na decyzję sądu apelacyjnego, który w marcu uchylił wyrok uniewinniający mężczyznę. Sędziowie uznali, że obrona potraktowała skargę jako niedozwoloną, cytując superapelację, co wykracza poza kompetencje Sądu Najwyższego. To oznacza, że po ponad 10 latach od zaginięcia kobiety proces znów ruszy od nowa przed Poznańskim Sądem Okręgowym. Adam Zyt był tam wcześniej trzykrotnie uniewinniany. Tym razem sąd nie będzie już jednak badał zarzutu zabójstwa. Proces ma się skupić wyłącznie na ustaleniu, czy oskarżony dopuścił się przestępstwa nieudzielenia pomocy. Kluczowym dowodem mają być jego pierwsze wyjaśnienia złożone tuż po zatrzymaniu, które sąd apelacyjny ostatecznie uznał za w pełni wiarygodne i dopuszczalne w sprawie. Przypomnijmy, Ewa Tylman zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. Adam Zyt jako ostatni towarzyszył kobiecie. Jej ciało odnaleziono niecały rok później w Warcie.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Dzisiaj na poznańskich targach rozpoczyna się kulinarna uczta. Ruszają targi smaków regionu. Odwiedzający spróbują dań z całej Polski i Europy, w tym wielkopolskich wędlin, serów czy rogali. Impreza ma też napędzać lokalną gospodarkę, zaznacza wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski.
4: Wspieramy naszych producentów, którzy tutaj żyją i pracują na rzecz rozwoju Wielkopolski. Ważne, żeby oni się mogli tutaj też rozwijać. No a przy okazji też promujemy cały region i to, co mamy w regionie najlepszego.
1: Targi zwracają również uwagę na problem marnowania żywności. Zaplanowano specjalne zawody kucharzy. Wygra ta drużyna, która podczas gotowania wygeneruje jak najmniej odpadów. Smaki regionu potrwają do najbliższej niedzieli.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
1: 25 października nad Poznańskim Jeziorem Maltańskim wystartuje druga edycja jesiennego biegu charytatywnego. Zawodnicy pokonają 10 km, ale od życiowych rekordów ważniejszy będzie cel – wsparcie pieczy zastępczej. Z roku na rok jest coraz mniej rodzin zastępczych, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusiek-Adamska.
5: W Polsce, w Europie zauważamy trend pogarszającej się wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin. Nowe pokolenia, oczywiście nie wszyscy, ale bardzo często nie są przygotowane do realizacji tej funkcji.
1: W samym Poznaniu na nowy, bezpieczny dom czeka obecnie niemal 80 dzieci. Zapisy na charytatywny bieg wciąż trwają.
3: O sporcie na 98,6.
1: Do 3 razy sztuka szczypiornicki Enei piłki ręcznej Poznań zagrają u siebie w najbliższą niedzielę z Samborem Tczew w ramach trzeciej kolejki Ligi Centralnej Kobiet. Poprzednie dwa spotkania podopieczne Amelii Chmielewskiej zakończyły ze zwycięstwem. Pokonały na wyjeździe ACDES AWF Warszawa oraz u siebie dziewiątkę Legnica. Początek spotkania o godzinie 17 w hali D poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. I to wszystko w serwisach w tym tygodniu. Życzę miłego dnia.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No to do kogo ten poranek w końcu należy?
1: Już zerkamy, zerkamy. Słuchaj, było parę takich wiadomości, no nie powiedziałbym może, że podlizujących się, ale jednak komplementujących porankowców.
0: Schlebiających porankowców.
1: Tak, ale
0: tak
1: jednak...
0: ich nie wybieramy.
1: Nie, nie wybieramy. Tym razem.
0: Nic do nas nie należy.
1: Tym razem. Takie bardziej na aferanek@afera.com.pl można pisać, tak. to sobie poczytam i będzie nam miło. Zofia pisze, nie ma poranka bez piekarza, bo nie ma to jak świeże pieczywo. No i kawa. Nie wiem, co piekarz ma do kawy, ale tą kawą chyba mnie Zofia kupiła. I ty, Zofio, wybierasz się z kimkolwiek chcesz na koncert dzisiaj o 19 do dwóch progów na Dwa Sławy.
0: Dziękujemy również wszystkim innym za wysłane wiadomości, no ale zwycięzca może być jeden. Zaraz wiadomość zwrotna SMS-owa do ciebie, Zofio, pójdzie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. 25 dzień września mamy w kalendarzu, to piątek. Uwaga, 0 dni do weekendu nam zostało. Dzień Budowlańca i Światowy Dzień Farmaceuty to w kalendarzu.
1: W ogóle Dzień Budowlańca, to mi się wydaje, że budowlańcy to jest jeden z zawodów, który słucha nas najczęściej. Tak myślę, że na budowach często tak, lecą właśnie te utwory i wiele nas łączy, myślę. Właśnie radio, kawa i to, że trzeba dużo gadać mimo wszystko.
0: I że trzeba wstać wcześniej.
1: I trzeba wstać wcześniej, no
0: to
1: właśnie.
0: Prawda. Aurelia, Kleofas, Kamil, Franciszek, Władysław, Piotr, Władysława, Wincenty, Wawrzyniec, Gaspar, Włodzisław, Rufus, Włodzimira, Włodzimir, Firmin i Świętopełk obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. To przysłowie na dzisiaj. Trochę mgieł było, no ale to nie jest to, co będzie jutro o poranku, więc możemy być z tego dumni.
1: No i chyba będzie w takim razie nie aż tak mokra ta zima, z tego się wydaje. Alina Krużyńska odpowiedzialna za realizację tego aferanka. Mateusz Markiewicz to serwisy informacyjne i ciekawostki o farmaceutach i o budowlańcach. Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyński to odpowiedzialni byli za gadanie od 6.30.
0: Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście i na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza.
1: 1980 rok, 25 września i smutna wiadomość. Zmarł wtedy John Bonham, perkusista Led Zeppelin. Po tej śmierci Led Zeppelin rozwiązało się.
0: No i z tego powodu gramy Immigrant Song. Dobrego dnia, do usłyszenia, siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam. Hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Minęła 12. Nadajemy hejnał zwierzy Mariana.

0: Autopromocja.
1: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Tydzień możemy już powoli odkładać na półkę. Ale zanim całkowicie przyłączysz się na tryb weekendowy, sprawdź, co dzieje się dziś w Poznaniu. A dzieje się naprawdę sporo. Koncerty, wystawy, spotkania i inne kulturalne przygody już czekają za drzwiami. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę cię w weekend z kulturą pod rękę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli wydaje ci się, że żeby zrobić wielką sztukę, trzeba od razu stworzyć coś ogromnego, mam dla ciebie małe, i to dosłownie małe, zaskoczenie. Czasem wystarczy naprawdę niewielka forma. Dzisiaj w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim otworzy się wystawa Anna Krzymańska, medale i plakiety. Zobaczysz na niej blisko 270 prac poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej. Będą medale, plakiety, modele gipsowe i projekty rysunkowe. Pojawi się też 5 większych rzeźb artystki. To pierwsza tak duża wystawa poświęcona właśnie tej części jej twórczości. Krzymańska przez lata tworzyła zarówno monumentalne rzeźby, jak i niewielkie formy. Te małe z czasem stały się dla niej przestrzenią pełną artystycznej swobody. I chyba właśnie dlatego warto przyjrzeć się im z bliska. Bo niewielki medal też może mieć całkiem dużą historię. Wpadaj zatem do Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim. Pomiędzy godziną 10 a 20 wydać się zachwycić. A jeśli chcesz zakończyć ten tydzień z przytupem, to Off Opera ma dla ciebie plan. Tym razem zamiast małych rzeźb będzie muzyka, elektronika i doza rywalizacji. Off Opera powoli dobiega końca, ale dziś czeka na ciebie jeszcze całkiem konkretny finał. Na początek pojawi się po prostu Kajtek, poznański raper i finalista programu Nowe Rozdanie Rytm plus Flow Polska. Później DJ Bleak Live i Dominika Płonka połączą elektronikę, żywe instrumenty i mocny wokal. A jeśli sama muzyka to dla ciebie za mało, to jest jeszcze coś. Będziesz miał szansę wziąć udział w mistrzostwach gry w Snake'a na Noki 3310. A na koniec czeka jeszcze sitodruk i after fuzz. Padaj zatem do pawilonu o godzinie 19 na muzykę, rywalizację i sporo dobrej zabawy.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
3: said. Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6. Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
0: Autopromocja.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Tydzień możemy już powoli odkładać na półkę. Ale zanim całkowicie przyłączysz się na tryb weekendowy, sprawdź, co dzieje się dziś w Poznaniu. A dzieje się naprawdę sporo. Koncerty, wystawy, spotkania i inne kulturalne przygody już czekają za drzwiami. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię w weekend z kulturą pod rękę.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli wydaje Ci się, że żeby zrobić wielką sztukę, trzeba od razu stworzyć coś ogromnego, mam dla Ciebie małe, i to dosłownie małe, zaskoczenie. Czasem wystarczy naprawdę niewielka forma. Dzisiaj w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim otworzy się wystawa Anna Krzymańska, medale i plakiety. Zobaczysz na niej blisko 270 prac poznańskiej rzeźbiarki Anny Krzymańskiej. Będą medale, plakiety, modele gipsowe i projekty rysunkowe. Pojawi się też 5 większych rzeźb artystki. To pierwsza tak duża wystawa poświęcona właśnie tej części jej twórczości. Krzymańska przez lata tworzyła zarówno monumentalne rzeźby, jak i niewielkie formy. Te małe z czasem stały się dla niej przestrzenią pełną artystycznej swobody. I chyba właśnie dlatego warto przyjrzeć się im z bliska. Bo niewielki medal też może mieć całkiem dużą historię. Wpadaj zatem do Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim. Pomiędzy godziną 10 a 20 wydać się zachwycić. A jeśli chcesz zakończyć ten tydzień z przytupem, to Off Opera ma dla Ciebie plan. Tym razem zamiast małych rzeźb będzie muzyka, elektronika i doza rywalizacji. Off Opera powoli dobiega końca, ale dziś czeka na Ciebie jeszcze całkiem konkretny finał. Na początek pojawi się po prostu Kajtek, poznański raper i finalista programu Nowe Rozdanie Rytm plus Flow Polska. Później DJ Bleak Live i Dominika Płonka połączą elektronikę, żywe instrumenty i mocny wokal. A jeśli sama muzyka to dla Ciebie za mało, to jest jeszcze coś. Będziesz miał szansę wziąć udział w mistrzostwach gry Snake'a na Noki 3310. A na koniec czeka jeszcze sitodruk i after fuzz. Padaj zatem do pawilonu o godzinie 19 na muzykę, rywalizację i sporo dobrej zabawy.
1: Alter Mix.

0: Autopromocja.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: kupuje cały
1: jeden. A my tutaj zaczynamy naszą pierwszą w tym roku, jeszcze nie roku akademickim, audycję akademicką.
2: Tak jest. A.
3: Studencki Patrol na 98,6.
1: No właśnie, my też się musimy rozgrzać trochę, bo dopiero się z wakacji zjechało. Long time no see.
2: Long time no see. Chwila minęła, ale powracamy. Powracamy i słyszymy się z wami z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, gdzie dzisiaj bardzo ważne wydarzenie się odbywa.
1: Dokładnie, nie tylko long time no see, ale także nie słyszeliśmy się mniej więcej rok na Nocy Muzeów, ponieważ rok temu była noc... O! Jezus, no dobra, przepraszam, na Noc Naukowców. No prawie to samo przecież, prawda? No dobra, dobra. Czy możemy zacząć w ogóle jeszcze wszystko jeszcze raz? No dobra.
2: Prosimy o powtórkę.
1: Dobra, to się wytnie jakoś. W każdym razie jesteśmy na Nocy Naukowców, czyli corocznej imprezie, która zbliża wszystkich zainteresowanych do świata akademickiego i my oczywiście jesteśmy konkretnie na Politechnice Poznańskiej ze specjalnym wydaniem Studenckiego Patrolu. Jest to pierwszy studencki patrol po wakacjach. Te regularne wrócą już w najbliższy poniedziałek, ale dzisiejszy jako wydanie specjalne będzie tutaj nadawany od 16 do godziny 19. Za dzisiejszą audycję są odpowiedzialni w roli realizatorów Mikołaj Pluciński, Grzegorz Nowacki i Patryk Wojciak. Wydawcą tej audycji jest Marcel Kujawa, a poprowadzą ją dla was
2: Marta Broda
1: i Zuza Pobłocka-Bulczak. Tym razem mam nadzieję, że już nie będę się więcej myliła, ale to zobaczymy. Zostańcie z nami do godziny 19. Trzymajcie za nas kciuki.

0: już pierwszy gość, gościni, mianowicie pani Jolanta Szajby, czyli główna koordynatorka Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że mogłyśmy się tutaj złapać, bo za chwilę pewnie tutaj będzie coraz bardziej tłoczno i coraz głośniej. No właśnie, ja zaczęłam tę audycję od takiego dosyć spektakularnej pomyłki. Przywitałam słuchaczy tym, że to jest Noc Muzeów i myślę, że można tutaj faktycznie przejść do pytania, jaka właściwie jest idea Nocy Naukowców, bo wydaje mi się, że właśnie czymś dokładnie odwrotnym niż Nocą Muzeów.
1: Dokładnie czymś odwrotnym, bo zależy nam na tym, żeby mieć wpływ bardzo mocno na przyszłość, bo główną ideą Nocy Naukowców jest zmiana wizerunku naukowca. Kiedy powstawała Noc Naukowców 20 lat temu, to Komisja Europejska, z której Noc Naukowców jest inicjatywy, zbadała wizerunek naukowca, ponieważ naukowców generalnie jest za mało w Europie i trzeba było zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby podejmowali karierę naukową, ale wówczas wizerunek naukowca nie był najlepszy, także dzieciaki niekoniecznie, czy młodzież niekoniecznie chcieli być naukowcami, czy naukowczyniami. No i trzeba było to zmienić, a żeby zmienić, trzeba było pokazać naukowców jako fajnych ludzi, jako ludzi, którzy mają ciekawą pracę, którzy potrafią o niej bardzo fajnie opowiadać. No i tak się stało, kiedy robiliśmy badania rok temu, 2 lata temu, 5 lat temu, to było bardzo mocno to widoczne, że ten wizerunek się zmienia. Z takiego pierwotnego wizerunku, kiedy dzieciaki mówiły, że to jest taki człowiek, który właściwie nie wiadomo, czym się zajmuje. Najczęściej mówi, że taki dziadek, albo na przykład kiedyś było, że taki dziadek, albo babunia nawet. Generalnie bardziej w kierunku tych muzeów. To teraz właśnie mówią, że to są fajni ludzie, którzy mają wpływ na przyszłość, którzy nawet doradzają politykom. I na końcu zawsze, jak pada pytanie w tej ankiecie, czy chcesz być naukowcem, naukowczynią, to mamy bardzo dużo odpowiedzi, tam 90-100%. Tak, chcę być naukowcem, chcę być naukowczynią.
0: No to bardzo się cieszymy, że ta idea jest w jakiś sposób spełniana. 20 lat minęło od tego pomysłu, powiedzmy. Mhm. Jest to 20. edycja. Wydaje mi się, że teraz stoimy przed troszkę innymi wyzwaniami, jeśli chodzi właśnie o wizerunek naukowca, że nadal istotne jest dbanie o to, jak ten wizerunek jest kreowany, bo dzisiaj trochę inne są zagrożenia do tego wizerunku. Mam wrażenie, mam tu na myśli chociażby właśnie dezinformacje i takie raczej u dorosłych chyba taki trochę zanik poczucia autorytetu względem naukowców.
1: Tak, myślę, że coś w tym jest, ale też myślę, że nasi naukowcy świetnie się w tym odnajdują, ponieważ też jak myślę o tej imprezie lat temu 20, to nie zawsze chętnie chcieli brać w tym udział. Nie wszyscy byli do tej idei przekonani, natomiast teraz jest to zupełnie coś innego. Oni z roku na rok zmieniają ten program, unowocześniają, bardzo mocno badają te trendy. Na co dzień mają do czynienia ze studentami, czyli zupełnie innym odbiorcą. Tutaj muszą się przystosować jednak do dzieci i w ogóle młodszej młodzieży i mówić trochę ich językiem, trochę z pozycji autorytetu faktycznie, ale też żeby nie przesadzać i mówić o rzeczach, które ich interesują i radzą sobie z tym naprawdę wyśmienicie.
0: Ale to brzmi jak właśnie bardzo przyjemna forma dodatkowego, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, obowiązku naukowego i pani chyba również z taką dużą, z dużym entuzjazmem podchodzi do swojego zadania.
1: Tak, zdecydowanie, ponieważ lubię bardzo ten zapał, lubię tę atmosferę i to widać od samego początku, kiedy współpracuję z naukowcami, naukowczyniami, którzy bardzo chętnie biorą udział w tej imprezie, którzy się angażują, którzy wymyślają nowe programy i właśnie to takie uwieńczenie, czyli te dzieciaki, które już teraz tutaj widzimy, które przychodzą, które się cieszą, które reagują bardzo tak entuzjastycznie, to jest naprawdę fajne i no wiem, że dla naszych naukowców to też jest super przeżycie.
2: Mam właśnie takie pytanie, bo pani wspomniała o tym, że ta impreza odbywa się już 20 lat i co roku staracie się państwo ten program jakoś modyfikować, zmieniać. Czym ta edycja wyróżnia się na tle poprzednich edycji? Czy może jest coś takiego nowego, co państwo tutaj wprowadzacie, testujecie?
1: No, nowością jest tak naprawdę sztuczna inteligencja. Nowością są aspekty ekologiczne. Nowością jest cyberbezpieczeństwo. To są takie tematy dosyć takie gorące i też staramy się je przedstawiać. Przy czym Noc Naukowców jest nie tylko na Politechnice Poznańskiej, ale jest nas partnerów 8. Są to właściwie wszystkie dziedziny nauki, przez nauki humanistyczne, nauki o zdrowiu, ekonomiczne, marketing, technologie, właściwie jest wszystko. No, nauka dotyczy właściwie każdego aspektu naszego życia i to w całej Nocy Naukowców w Poznaniu to bardzo dobrze widać.
2: Czy te tematy właśnie sztucznej inteligencji chyba szczególnie, czy one przyciągają młodych ludzi? Może się to wydać takie pytanie trochę retoryczne, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie, jak pani ocenia to zainteresowanie właśnie tak na przestrzeni lat i w obecnym roku?
1: Trudno jest mi powiedzieć, bo widzę dość zróżnicowane podejście do sztucznej inteligencji. Nie wiem, czy tak jest faktycznie, czy to jest takie reprezentatywne tak naprawdę, ale ja patrząc przez pryzmat młodzieży, z którą mam kontakt, widzę raczej takie negatywne negatywne nastawienie do sztucznej inteligencji. Dość są podejrzliwi, głównie ze względów ekologicznych, ponieważ często też słyszę, że każdy prompt jest to ileś litrów wody i to trzeba bardzo brać pod uwagę, więc ja mam wrażenie, że ja akurat jestem bardziej edukowana przez młodzież w tej dziedzinie, co też sobie bardzo cenię.
2: Czyli to wcale nie jest takie oczywiste, że młodzież jest pozytywnie nastawiona do sztucznej inteligencji, tylko wręcz może przeciwnie nawet.
1: W moim odczuciu dokładnie. Takie są moje doświadczenia, natomiast nie wiem faktycznie, jak to wygląda, jeżeli byśmy, nie wiem, zbadali jakąś większą grupę młodzieży. Takie są po prostu moje doświadczenia.
0: Wspomnieliśmy już o tym, co ewentualnie właśnie jest nowego i modnego, ale no, przy tylu latach organizowania tej imprezy z pewnością są też takie stałe punkty programu, takie szlagiery, bym powiedziała. Czy w tym roku również możemy na nie liczyć?
1: Tak, zdecydowanie. Tutaj już w tej chwili właściwie już trwa pierwszy pokaz Fizyka Show, fizyka balonowa, kiedy balony będą takim pretekstem do opowieści o prawach rządzących wszechświatem. Za chwilę będzie Fizyka Kids, tym razem w odsłonie Fizyka Kids Sekrety Podróżowania. Konkurs krzykaczy, który ja osobiście bardzo lubię, kiedy można zmierzyć siłę swojego krzyku. Bardzo głośny, bardzo fajny konkurs. Dzieciaki bardzo to lubią. To są takie właściwie nasze takie hity, ale jest ich dużo więcej. Będzie też architektura mody, coś, co takie się wydaje nietypowe dla Polibud. A jednak fajnie nam funkcjonuje, też zawsze zbiera dużą grupę odbiorców. To takie, powiedzmy, podstawowe rzeczy, ale jest tego dużo więcej, bo mamy 80 punktów programowych i nawet jeżeli to są podobne tytuły jak w latach ubiegłych, to generalnie czasami zawartość jest trochę inna.
0: To jeszcze tylko takie pytanie, nie takie konkretne, tylko właśnie bardziej o odczucia, bo jesteśmy tak naprawdę tuż przed rozpoczynaniem tak naprawdę zajęć w ramach roku akademickiego i tak sobie myślałam, że w sumie chyba nawet może wykładowcy i studenci byliby zadowoleni, gdyby ta impreza wypadała gdzieś w środku roku, żeby kiedy już przychodzi jakaś taka rutyna i jakiś taki na przykład ta zima i tak każdy ma już dosyć, że musi się do sesji szykować, to może właśnie wtedy to wydarzenie byłoby fajniejszą odskocznią niż teraz.
1: No całkiem niezły pomysł. Czasami myślimy o tym, że warto by na przykład zorganizować Noc Naukowców maj-czerwiec, przełom maja i czerwca, ale to jest taki termin, ten, który jest ten ostatni piątek września zwyczajowy, narzucony przez Komisję Europejską, no bo w tym samym czasie w całej Europie, w 460 miastach w tym roku, więc no trochę nie mamy wyjścia, aczkolwiek inne terminy też nie byłyby złe.
0: No też dzieci teraz zaczynają szkołę, więc tak, pewnie jeszcze jest czas na wycieczki, tak, a potem będą już przygotowania do matur i tak dalej. Dobrze, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję
0: w takim
1: bardzo.
0: Razie, nie przytrzymujemy dłużej. Z nami rozmawiała teraz pani Jolanta Szajbe, czyli koordynatorka główna Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama.

0: Jest z nami już kolejna osoba, którą tutaj zaprosiliśmy do naszego stolika, ponieważ przypominamy, że my jesteśmy w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Możecie również do nas przyjść i z nami piątkę zbić. A teraz z nami piątkę zbija pani Agata Wanecka z Biblioteki tutaj Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało się pomiędzy obowiązkami panią wyrwać. No, przyznaję, że mnie, jeśli chodzi o atrakcje, które się odbywają w bibliotece, bo trochę ich jest, przykuł uwagę najbardziej wehikuł czasu VR. Przykuł moją uwagę dlatego, że ja zaczęłam tę audycję od tego, że dzisiaj jest Noc Muzeów, co było dosyć nietrafioną pomyłką, ale może jednak się da, bo co takiego w tym VR-ze się dzieje właściwie?
1: Pomysł jest świetny. Są to imersyjne skrzynie. Komputer zapakowany jest w takich specjalnych skrzyniach, w których kiedyś przechowywana była amunicja, więc już sam wygląd tych sprzętów robi wrażenie. Więc wszystkie kontrolery i gogle są schowane właśnie w takiej historycznej skrzynce. Jest to skrzynia wypożyczona z IPN-u z Warszawy, z Biura Nowoczesnych Technologii. I tutaj w tych skrzyniach mamy różne gry, cztery różne gry. Każda z nich przenosi użytkownika w różne części historii. Są i lata 20, i lata 80. i II wojna światowa. Także uczestnik może przenieść się w te czasy, może nawet w jakąś bitwę i znaleźć się w jakimś takim historycznym wydarzeniu i je samodzielnie przeżyć poprzez tego VR-a.
0: Może faktycznie też wytłumaczmy, co to właściwie jest VR, ponieważ myślę, że nie każdy może znać faktycznie ten skrótowiec, chyba można właściwie powiedzieć, czyli virtual reality, czyli co właściwie robią osoby, które przychodzą do Was na te atrakcje?
1: Gra jest w normalnym komputerze PC, ale do tej gry mamy specjalne kontrolery i gogle VR. To znaczy, że użytkownik zakładający te gogle praktycznie znajduje się w tym wydarzeniu. Mhm. Mamy do obsługi kolegów, którzy pomagają, żeby tam się nie przewrócić, czy dobrze to obsłużyć. Także zapraszamy serdecznie. Myślę, że każdy sobie z tym poradzi i doradzą, którą grę wybrać.
0: No właśnie, bo są osoby, które korzystają z wirtualnej rzeczywistości, mają pewne problemy na przykład z błędnikiem.
1: Właśnie, mogę jeszcze dodać, że też te gry wszystkie są dostępne, mamy też u nas specjalny kod QR, one są dostępne również na PC-ta zupełnie za darmo ze strony, gdzie IPN też wystawia te gry. Tutaj mamy przewidziane na użytkownika jakieś 15 minut, tak żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać, ale jeśli ktoś chciałby dalej pograć sobie w domu, to jest możliwość zeskanowania tego kodu QR i po prostu w domu zagrać na normalnym komputerze. Lub właśnie, jeśli ktoś nie czuje tego VR-u, jak na przykład ja, która ma problem z błędnikiem, może po prostu zwykłą pecetową formę
0: sobie poradzić. Brzmi super, bo właśnie znam osoby, które nie do końca w wirtualnej rzeczywistości, chociażby właśnie z tych fizycznych względów się odnajdują, bo jednak błędniki im płatają figle i nie czują po prostu swojej równowagi. Czy to właśnie z tego powodu w programie jest adnotacja o tym, że osoby poniżej 18 roku życia potrzebują zgody opiekuna?
1: Tak, dokładnie. Są specjalne względy bezpieczeństwa. Tutaj przed naszym wydarzeniem jest też tablica informacyjna, gdzie te wszystkie uwagi zostały przedstawione. Trzeba się z nimi zapoznać i podpisać zgodę, znaczy taką zaświadczenie, że się zapoznało z takimi informacjami w razie jakichś problemów, żebyśmy tutaj...
0: Brzmi to bardzo ciekawie, tym bardziej, że ta atrakcja akurat jest taka, można by powiedzieć, że daleka od tego, z czym w pierwszej chwili pewnie wiele osób skojarzyłoby ofertę Politechniki, tego typu uczelni jak Politechnika i w ogóle z tego, co kojarzę, to właśnie wasza biblioteka co roku oferuje bardzo dużo różnych atrakcji z bardzo różnych dziedzin.
1: Tak, totalnie. Zawsze staramy się znajdować różne dziedziny, ale dlatego, że nauka to nie tylko nauki ścisłe, ale też na przykład sztuka, bo mamy też warsztaty plastyczne, mamy naszą bookcrossingową atrakcję, czyli można przynieść swoje książki albo zabrać do domu inne, nawet bez przyniesienia darmowo tutaj mamy wyłożone. Także nauka to nie tylko Politechnika i nauki ścisłe, ale też humanistyczne. I my jako biblioteka też je pokazujemy.
0: Widziałam w programie, że u Was w tym roku jakieś nowości, ale czy Pani ma jakieś ulubione atrakcje, które na przykład właśnie się powtarzają, albo wie Pani, że Pani na nie czeka?
1: No u nas hitem totalnym jest atrakcja z tropików do biblioteki, gdzie można zobaczyć prawdziwe węże, gekony, pająki. To zawsze przyciąga bardzo wielu uczestników i zawsze staramy się bardzo fajnie zaaranżować przestrzeń, w której to jest. W tym roku jest w ogóle to w takiej wersji wykładowej, 45-minutowy cykl i zawsze bardzo fajnie przystrajamy i nasza biblioteka zamienia się w taką dżunglę, więc zupełnie nie przypomina przestrzeni, która była jeszcze wczoraj. Także to jest też bardzo fajne, że zmieniamy swoją przestrzeń, szczególnie na to wydarzenie.
0: No, ja przyznaję, że ja na taką atrakcję też bym chętnie chodziła, a szkołę podstawową skończyłam już bardzo dawno temu, więc nie dziwię się, że jest to ceniona atrakcja. To w takim razie panią już puszczamy i wypuszczamy panią do tych, którzy z tych atrakcji są skorzystać. Panią, czyli oczywiście panią Agatę Wanecką. Banecką, przepraszam. O Jezu, no dobrze. Ja dzisiaj widocznie mam taki dzień, bo noc muzeum, pani Wanecka. Banecka oczywiście, czyli pani z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Przepraszam za pomyłkę.
1: Spoko, dziękuję.

0: wracamy już do Was. Nadajemy z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, dokładniej z Nocy Naukowców, która już pół godziny temu się rozpoczęła i mamy kolejną rozmowę. Z nami pani Ania Rzepka ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hejka.
0: I porozmawiamy o świecie z trochę innej perspektywy, a mianowicie o mobilnym centrum dostępności, którego również doświadczyć można w ramach tegorocznej Nocy Naukowców. Na czym w zasadzie to mobilne centrum dostępności polega?
1: My jako CREO działamy bardzo dużo właśnie w temacie dostępności. Dostępność jest związana z niepełnosprawnością, z tematami też senioralnymi i naszym celem właśnie w prowadzeniu tego projektu jest pokazanie, tak jak wspomniałaś, świata z innej perspektywy. To znaczy osoby sprawne, młode mogą podejść do takiego stanowiska i przetestować taki sprzęt jak na przykład kombinezon symulujący ograniczenia wieku senioralnego. To znaczy ubieramy kamizelkę, obciążniki, okulary, które symulują niepełnosprawności wzroku, słuchawki i możemy właśnie zmienić tą perspektywę na osobę w wieku senioralnym. Jeżeli mówimy o dzieciach, to na pewno zwiększa to taką empatię też wobec po prostu dziadków, babcie, ale też pojawiamy się z takim sprzętem na różnych szkoleniach, na różnych warsztatach i uczymy, jak właśnie takim osobom na co dzień pomagać, jak podchodzić do nich z empatią, mieć też dla nich cierpliwość, bo kiedy możemy poruszać się w tym świecie i też funkcjonować tak społecznie, właśnie mając te ograniczenia, no to nabieramy właśnie tej empatii. Oprócz tego mamy też wózki ortopedyczne, wózek aktywny, więc możemy też przetestować, jak to jest na takim wózku się poruszać. Tutaj akurat przestrzeń Politechniki jest wspaniale dostosowana dla osób z takimi szczególnymi potrzebami, więc jest to bardzo super. Natomiast faktycznie te wyzwania są, nie jest to aż takie łatwe, takie intuicyjne, jak może się wydawać. I cieszę się to dużą popularnością. Nawet jeżeli jesteśmy osobami tolerancyjnymi, otwartymi, to rzadko na co dzień tak naprawdę mamy okazję usiąść na wózku, czy właśnie wczuć się w rolę takiej osoby. No, są to też problemy, trudności, z którymi, jeżeli będziemy mieli szczęście, dożyjemy prawda, długiego wieku, to pewnie też się z nimi spotkamy, więc dobrze też się na coś takiego przygotować.
0: Rzeczywiście, będąc osobami młodymi, jeszcze pewnie tak na co dzień za bardzo nie myślimy o tym, jak to będzie na stare lata, lub też będąc osobami pełnosprawnymi, nie do końca zastanawiamy się, jak ten świat wygląda. Ciekawi mnie właśnie, jakie są najczęściej odczucia uczestników, może jakie są odczucia dzieci korzystających, czy rzeczywiście tutaj jakoś ta perspektywa się zmienia, czy jest zdziwienie, zaskoczenie?
1: Zdecydowanie ta perspektywa się zmienia, to znaczy, tak jak wspominałam, ta taka cierpliwość wobec babci, dziadka, że dlaczego babci trzeba tak dużo przypominać albo mówić głośno. To jest frustrujące, to jest zrozumiałe, że to jest frustrujące, natomiast właśnie ta cierpliwość, ta empatia się wtedy powiększa. Też dzieci często na co dzień spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami, natomiast rodzice, jeżeli sami może nie czują się pewnie w tym temacie, jest też takie trochę podejście, że nie pokazuj pana palcem, tak, nie pytaj. Wiadomo, że nie każda faktycznie osoba spotkana na ulicy sobie życzy tych pytań, natomiast naszym celem jest właśnie przełamywanie tego tabu, kiedy pojawiamy się też w szkołach, przedszkolach z takimi działaniami właśnie związanymi z niepełnosprawnością, na to też stawiamy, na te zadawanie pytań. Natomiast też odpowiadając na twoje pytanie, bo ja tak lubię czasem robić dygresję. Takim niespodziewanym reakcją często bywa zwrócenie uwagi na profilaktykę, to znaczy kiedy osoby przymierzają ten kombinezon właśnie imitujący ograniczenia wieku senioralnego, mają takie też myśli, że kurczę, trzeba jednak te stawy dbać o nie, tutaj suplementy od razu zamawiają i tak dalej, bo wiadomo, że całe życie pracujemy sobie na tą dobrą starość, na tą aktywność i na te długie, dobre, jakościowe życie, więc to jest takie mniej spodziewane, nie było naszą intencją, żeby właśnie zwrócić uwagę na jakąś tutaj profilaktykę i zdrowie, a faktycznie też z takimi się spotykamy reakcjami. Osoby dorosłe też super reagują, bo też często właśnie potrafimy dotrzeć do tego wieku 50 lat i tak naprawdę nigdy się w rolę tej osoby właśnie z niepełnosprawnością nie wczuwamy, bo też nie wspomniałam, my takie nie mówimy tylko o niepełnosprawności ruchowej, o wózkach, ale mamy też właśnie okulary, które symulują niepełnosprawności wzroku, słuchawki wygłuszające, więc szeroko działamy właśnie w tym temacie niepełnosprawności. książki. Zapraszamy do nas na pierwsze piętro, do biblioteki.
0: Czyli te działania mają tutaj wymiar nie tylko edukacyjny, ale jak się okazuje także profilaktyczny. Zapraszamy zatem.
2: Zapraszamy. A czy jesteście pierwszy raz na Nocy Naukowców na Politechnice?
1: Nie jest to nasza pierwsza współpraca z Politechniką, ale na Nocy Naukowców mamy przyjemność być pierwszy raz. Ja jeszcze tylko dodam, że my jako Stowarzyszenie KRO prowadzimy Poznańskie Centrum Wolontariatu, więc zachęcamy też, żeby podejść i dowiedzieć się o naszych działaniach w tym wymiarze, zwłaszcza osoby studiujące, ponieważ mamy program mini grantów, można zdobyć dofinansowanie na swoją akcję wolontariacką, także zapraszamy.
2: Dużo tutaj opcji na zarówno poznawanie perspektywy innych, ale też na angażowanie się w ich życie. No dobrze, to w takim razie również zachęcamy do brania udziału, przyłączamy się do zaproszenia i bardzo Pani dziękujemy. Była z nami Pani Ania Rzepka ze Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej. Dziękujemy.
1: Zgadza się. Dzięki wielkie za rozmowę.

0: Studencki Patrol nie mógłby oczywiście odbywać się bez konkursu, który mamy dla Was przygotowany również dzisiaj. Mamy do wygrania bardzo ciekawą nagrodę, ponieważ dwie wejściówki podwójne na sztukę Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu, który to spektakl odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 16:30. Ale żeby takie wejściówki zgarnąć, to musicie nam odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie.
1: Gdyby Szekspir żył w dzisiejszych czasach, jak nazwałby swoją najnowszą sztukę i o czym by była? Trochę kreatywności tutaj trzeba uruchomić, również po drugiej stronie radioodbiorników i trochę humanistyki również wpuścić tutaj w mury Politechniki Poznańskiej. Zatem kierujcie do nas odpowiedzi właśnie na to pytanie. Przypominam, gdyby Szekspir żył dzisiaj, to jaką sztukę by napisał? O jakiej treści i o jakim tytule? I te odpowiedzi musicie w SMS-ie poprzedzić słowem afera, waszym imieniem i nazwiskiem i takiego SMS-a skierować do nas na 7148. Koszt to złoty 23 z już wliczonym VAT-em. No i przypominamy, że to specjalne wydanie Studenckiego Patrolu trwa do godziny 19:00 i w związku z tym około godziny 19:00 rozwiążemy konkurs.

0: po tej krótkiej przerwie, no nie na reklamę, ale na konkurs, zawitała do nas kolejna ciekawa osoba do naszego studia na wynos, które zorganizowaliśmy tutaj w Centrum Wykładowym w ramach Nocy Naukowców. Jest z nami pani Marcelina Makselan z Harcerskiego Kręgu Akademickiego. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Co takiego dzisiaj nam tutaj proponujecie?
1: Dzisiaj nasz krąg organizuje bieg, w trakcie którego można poruszać się po kampusie, zbierać różne punkty, ucząc się przy tym różnych harcerskich i nie tylko umiejętności. Mamy na przykład stanowisko z różnymi węzłami, z pierwszą pomocą, z szyframi oraz z znakami patrolowymi.
0: To jest bardzo ciekawe i zastanawiam się, jak to się wpisuje, to nie jest atak, tylko zachęta do rozmowy, jak to się wpisuje w Noc Naukowców?
1: Myślę, że w taki sposób, ponieważ Noc Naukowców, przynajmniej moim zdaniem, to nie tylko nauki ścisłe, ale też umiejętności praktyczne, które również jako studenci możemy się uczyć. Harcerstwo nie jest tylko dla dzieci, ale również dla studentów. Dlatego mamy właśnie krąg akademicki.
0: Oczywiście, nie, no jasne. Tutaj podpytuję wszystkich o to, panie z biblioteki także. Zatem to jest takie standardowe pytanie, które tutaj do wszystkich kieruję. Wasza atrakcja nazywa się Harc Labs, harcerskie laboratoria. Czy to jest pierwszy raz, kiedy ta atrakcja jest tutaj na Nocy Naukowców na Politechnice?
1: Nie, to nie jest pierwszy raz, już były poprzednie edycje.
2: Ja mam takie pytanie z perspektywy osoby, która do harcerstwa kiedyś chciała dołączyć, ale no niestety tak się zadziało, że nie dołączyła. Czy żeby w waszym biegu i w tych waszych atrakcjach wziąć udział, jakieś podstawowe te umiejętności harcerskie są potrzebne, czy może nauczycie wszystkiego?
1: Można jak najbardziej nauczyć się wszystkiego, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Nasz bieg jest dedykowany i dla dzieci, i dla dorosłych, więc każdy z każdego poziomu wiedzy i umiejętności może wziąć w nim udział i dobrze się bawić.
2: Świetnie.
0: Nie kusiło was, żeby zrobić taką atrakcję na zewnątrz, żeby było jeszcze bardziej survivalowo?
1: Jesteśmy na zewnątrz.
0: Jezus. Ja dzisiaj, Marta, weź, zabierz mi na mikrofon,
2: pogoda,
0: dobra?
2: Pogoda co prawda nie rozpieszcza, ale jak to w survivalu bywa, nie zawsze może być piękne słońce i piękna pogoda i tego musimy się też nauczyć. I skoro tutaj stoisko na zewnątrz, to w takim razie chyba pozostaje nam naszych słuchaczy zaprosić, rozumiem, przed centrum wykładowe?
1: Tak, pierwszy punkt i takie centrum informacji znajduje się tuż przed głównym wejściem.
2: Dobrze. A czy ten bieg, czy on rusza o jakiejś konkretnej godzinie, czy to może każdy w swoim tempie realizuje?
1: Każdy w swoim tempie, nie ma kolejności zdobywania punktów oraz można między punktami korzystać ze wszystkich atrakcji i stanowisk na Nocy Naukowców.
2: Świetnie, czyli to da się połączyć. Mam w takim razie takie pytanie może trochę praktyczne. Jakie tutaj według was są takie najważniejsze, powiedzmy, umiejętności, które każdy bez względu na to, czy harcerzem jest, był, czy też nie jest, powinien opanować?
1: Uważam, że na pewno to jest pierwsza pomoc. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda, czy się przyda. I to jest wiedza, która nigdy nie zaszkodzi. I to są informacje, które i umiejętności, które mogą się nauczyć dzieci bez problemu, dorośli, i nigdy nie jest się za starym, żeby się tego nauczyć. Tak samo uważam, że mogą się przydać szyfry.
2: O, proszę.
1: Tak, to jest umiejętność bardzo ciekawa, szczególnie uważam, że dla dzieciaków. W szkole bardzo fajna atrakcja i na przerwy bardzo dobrze to wspominam.
2: Świetnie, czyli zarówno coś dla dzieci, coś dla młodzieży, jak i dla dorosłych tutaj się znajdzie. Zapraszamy zatem na stoisko Harcerskiego Kręgu Akademickiego przed Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, a z nami była pani Marcelina Makselan. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Lubię.

0: Czyli od razu mieć taką zwrotną odpowiedź, że jak ten algorytm nam posługuje.
1: Czy to jest atrakcja skierowana głównie do dzieci? W jakim wieku, jeśli można zapytać?
0: No, to zależy. Teraz dzisiaj tak wcześniej zaczynałem swoje doświadczenie z programowaniem i z komputerem, dlatego myślę, że nie wiem, od 6, 7 i nie wiem, 12, 13 tam już dalej mogą wchodzić bardziej w taki trudniejsze algorytmy i trudniejsze programowanie, a to jest takie podstawowe.
2: Mhm. Nazwa wirtualny żółw w Pythonie to jest podtytuł właściwie, bo pierwszy człon nazwy tej atrakcji to jest koduj, rysuj, animuj. Czy to oznacza, że wszystkie te rzeczy można faktycznie za pomocą tych algorytmów wykonać?
0: Tak, za pomocą algorytmu można wykonać i te rysunki będą poruszać się i stworzymy grę, gdzie będą wyścigi tych żółwi, a żółw to jest po prostu taka biblioteka z Pythona i po prostu najprostszy znacie, którym pojawia się ten żółw, to jest żółw. Wiadomo, że można zamienić na trójkąt, na kwadrat, ale to wszystko poznacie na warsztacie.
2: Rozumiem, jesteśmy w królestwie zwierząt, konkretnie w gromadzie gadów. Teraz pewnie coś powiedziałam nie tak.
1: Ale to nie jest chyba jedyna atrakcja u Państwa, prawda? Co jeszcze Państwo przygotowaliście?
0: No, prowadzimy kierunek matematyka nowoczesnych technologii, to znaczy, że łączymy technologię z matematyką i mamy dużo różnych warsztatów związanych z logicznymi zagadkami i różnymi rzeczami, które będą bardziej rozwijać taką, no to, co nie lubią dzieciaki, czyli geometrię. Geometria przestrzenna, płaska i skoro to gry logiczne, czyli rozwijamy myślenie przez grę.
2: Czy w poprzednich latach Wasze atrakcje się cieszyły powodzeniem, popularnością wśród zwiedzających?
0: Tak, tak. Mieliśmy już, to tak naprawdę drugi rok, kiedy występujemy w Nocy Naukowców, ale staramy się rozszerzać nasze warsztaty, coraz więcej różnych atrakcji wymyślać. W zeszłym roku mieliśmy origami, dzisiaj dochodzą nam różne też, to się nazywało kształty, tam gdzie właśnie robimy te logiczne gry geometryczne. Również mamy przestrzenne, czyli można na naszych stanowiskach będzie ułożyć różne bryły z takich podstawowych rzeczy. No, jest dużo dla dzieciaków, też jest Pitagoras. Można jego geometryczne interpretacje, czyli to, co w szkole raczej nie zdążą nauczyciele.
2: No tak, to tutaj może jeszcze powiemy, że tak patrząc w program, to atrakcje chociażby takie jak koduj, rysuj, animuj, wirtualny żółw w Pythonie, niektóre są, że tak powiem, takie premium, to znaczy, że są w konkretnych godzinach. Pani Nadia będzie za chwilę szła na właśnie te atrakcje na godzinę 17. Zatem zachęcamy wszystkich do sprawdzania programu, nie tylko do słuchania nas, ale także do sprawdzania, czy przypadkiem coś, co Was interesuje, nie jest ona którąś konkretną godzinę i czy tego nie przegapicie. A Panią w takim razie będziemy już chyba wypuszczać, żeby Pani mogła się zająć zainteresowanymi. Była z nami Pani Nadia Baszowa z Instytutu Matematyki. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Na antenie Radia Afera najpierw Snow Patrol, a teraz...
1: Studencki Patrol.
0: Czyli specjalna nasza audycja akademicka, specjalna, ponieważ to jest wydanie jeszcze przed rokiem akademickim, przed naszą jesienną ramówką, specjalne wydanie Studenckiego Patrolu od 16 do 19, grane z okazji Nocy Naukowców, nadawane z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
2: Tak jest, po tej godzinie pierwszej Nocy Naukowców już trochę tutaj się zaludniło w Centrum Wykładowym, także jeżeli jeszcze do nas nie dotarliście, to serdecznie zapraszamy, będzie można wziąć udział w naprawdę wielu, wielu atrakcjach z różnych dziedzin nauki. Mamy tutaj biologię, chemię, fizykę, matematykę, ale oczywiście to wszystko w przystępnej formie. Coś dla młodszych i starszych tutaj się jak najbardziej znajdzie. No i zapraszamy również, żeby odwiedzić nasze stanowisko. Również nas możecie znaleźć w Centrum Wykładowym PEPE.
0: W składzie Mikołaj Pluciński, Grzegorz Nowacki i Patryk Wojciak w roli realizatorów, a przy mikrofonach
2: Marta Broda
0: i Zuza Pobłocka-Bulczak, no i gdzieś tu jeszcze oczywiście Marcel Kujawa jako nasz wydawca. Jeżeli nas tutaj spotkacie, to dawajcie koniecznie znać, przychodźcie. No i my tutaj będziemy na Was czekać do godziny 19.

0: My powracamy po wakacjach, rozgrzewamy się przed rokiem akademickim w ramach tego studenckiego patrolu. A i przy okazji ten studencki patrol jest dobrą okazją do rozpoczęcia przez Was sezonu artystycznego, ponieważ po wakacjach również wracają do działania także teatry i instytucje sztuki. I właśnie my do Was przychodzimy z propozycją, żeby się do takiej jednej wybrać.
1: Tak jest. W dzisiejszym studenckim patrolu w ramach konkursu mamy dla Was do zgarnięcia dwie wejściówki podwójne na spektakl Very Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu. Już jutro w zasadzie, bo w sobotę o godzinie 16:30 ten spektakl się odbędzie. Żeby zgarnąć te wejściówki, no musicie nam na jedno bardzo ważne pytanie odpowiedzieć, takie trochę filozoficzne, które brzmi: jakby Szekspir żył w dzisiejszych czasach, to jak nazwałby swoją sztukę i o czym ona by była? SMS-y z odpowiedzią na to pytanie wysyłajcie nam na numer 7148. W nich wpisujcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT, a na wasze odpowiedzi czekamy jeszcze prawie 2 godziny, bo do godziny 19:00.

0: znowu się przenosimy przed centrum wykładowe. To znaczy my tutaj z Martą co prawda tak bardziej mentalnie, bo musimy nadal nadawać, ale was tam przenosimy w takim razie. Konkretnie z naszym kolejnym gościem, panem doktorem inżynierem Arturem Plichtą, czyli kierownikiem pracowni geodezji tutaj na Politechnice. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co takiego możemy zobaczyć tam w plenerze? Co dzisiaj robicie?
1: W plenerze można zobaczyć to, czym zajmują się geodeci na co dzień. My jako geodeci mierzymy świat i w tej skali makro, ale również w skali mikro. I dzisiaj zapraszamy właśnie do takiej skali mikro, w której możemy pomierzyć długość, szerokość, wysokość, czyli to wszystko, co jest wymiarami. My zajmujemy się ogólnie zdejmowaniem pomiarów, wymiarów. Na zewnątrz, przed budynkiem, mamy ustawione podstawowe instrumenty geodezyjne, z którymi można się zapoznać. Mamy przygotowane dla uczestników warsztaty. Uczestnicy w ramach zajęć mogą pomierzyć właśnie nawet swoją wysokość, wysokość krzesełka, odległość od jakiegoś punktu zadanego do latarni, szerokość albo długość stolika. Czyli to wszystko, co jest związane z geodezją. Myślę, że na co dzień, no może nie zdajemy sobie do końca sprawy, czym jest geodezja, ale tak naprawdę my nawet jadąc samochodem i korzystając z nawigacji samochodowej, jesteśmy gdzieś w świecie geodezyjnym, bo przecież nawigacja samochodowa to nic innego jak współrzędne. Mhm. Czyli tak naprawdę my na końcu dążymy do wyznaczania współrzędnych.
0: Znając wyobraźnię dzieci, podejrzewam, że wpadają na przeróżne ciekawe pomysły tego, co można zmierzyć.
1: No jeszcze nie zaobserwowaliśmy, ale okay, oczywiście noc naukowców dopiero się zaczęła. Natomiast zapraszamy wszystkich, i małych, i dużych. Mamy nawet kolorowanki. Można poczuć się trochę jak w świecie geodetów. Mhm. Możemy pokolorować geodetę stojącego przy tachimetrze. Przy okazji można coś wygrać. Także no zapraszamy. Mamy przygotowanych trochę fantów. No oczywiście może no, reklamy tutaj w tej chwili zrobiłem. No. Ale oczywiście zapraszamy. Natomiast no, dzieciaki to, co przed chwilą robiły, to mierzyły faktycznie swoją wysokość.
0: Mhm. A czy w takim razie zakładam, że faktycznie jest to atrakcja, która się gdzieś tam na przestrzeni lat cieszy popularnością, skoro jesteście w tym roku?
1: Jesteśmy co roku, czyli pracownia geodezji ma co roku swoje warsztaty. Troszeczkę historii, trochę nowoczesności, nawet mamy drony. Oczywiście no, z uwagi na przepisy nie jesteśmy w stanie nimi polecieć do góry, ale można sobie dron obejrzeć, można go wziąć do ręki, można popytać, zapytać. Natomiast tak, prawdę tak jak pani powiedziała, jesteśmy tutaj co roku, niezmiennie przed centrum wykładowym, tylko dzisiaj schowaliśmy się trochę pod dach z uwagi na to, że padał deszcz wcześniej.
0: No właśnie, mam nadzieję, że to w żaden sposób nie zepsuje zainteresowania potencjalnych interesariuszy tą atrakcją. Czy skoro jest organizowana w plenerze, wspomniał pan, że macie dużo instrumentów różnych do pomiarów, to oznacza, że one na przykład by się w środku nie zmieściły albo byłoby trudno je jakoś tutaj zaaranżować?
1: Geodezja z reguły zajmuje się pomiarami na zewnątrz obiektów i dlatego też chcemy oddać koncept geodezji. No niestety geodezja to taki zawód, albo stety, że my, no to, że siedzimy przy biurku to również, ale najczęściej jesteśmy na zewnątrz i deszcz nam nie straszy. No nie chcieliśmy oczywiście wystraszyć uczestników, dlatego się schowaliśmy, ale bywa tak bardzo często, że no geodeta musi mierzyć nawet wtedy, kiedy pada śnieg, kiedy jest mróz. Ja pamiętam nawet swoje roboty geodezyjne, kiedy było minus 15 na zewnątrz, a trzeba było 2-3 godziny stać i to jeszcze w jednym miejscu.
0: No to tam żawka dzisiaj, to faktycznie żaden problem przy tym. Czyli co, możemy się spodziewać, że w kolejnych edycjach również państwo będą proponowali właśnie te pomiary wszystkie.
1: Co roku niezmiennie będziemy z państwem.
0: Super. To w takim razie my zachęcamy do brania udziału w tej atrakcji. Jesteście do samego końca, noc naukowców?
1: Tak, do samego końca.
0: Super, no to w takim razie przyłączamy się do zaproszenia. O atrakcji z mierzenia świata opowiedział nam trochę pan Artur Plichta, czyli kierownik pracowni geodezji. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
6: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Powracamy do Was z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, gdzie dzisiaj słyszymy się w ramach pierwszego po wakacjach wydania studenckiego patrolu z okazji Nocy Naukowców, już kolejnej tutaj. Dzisiaj mamy kolejną tutaj z nami gościnę, panią Joannę Nowak z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i porozmawiamy o kolejnej atrakcji. Tym razem będzie troszkę kreatywnie, ponieważ torba pełna pomysłów, tak brzmi nazwa tej atrakcji. Co w ramach tego się u Państwa dzieje?
1: Dokładnie. Warsztaty kreatywne, tutaj bawełniane torby i tutaj każdy może przyjść praktycznie tutaj w dowolnym wieku i małe dzieci i tutaj nastolatkowie. Oj, nastolatkowie bardzo to lubią, absolutnie. tutaj mamy specjalne pisaki, flamastry i tutaj mogą po nich malować. Mamy też specjalne szablony, więc jeśli ktoś tutaj na przykład jest może troszkę mniej uzdolniony artystycznie, może użyć tych szablonów. Tak. A jeśli oczywiście jest bardzo uzdolniony, proszę bardzo, niech rysuje, maluje.
0: Tutaj myślę, że zarówno właśnie nie tylko małe dzieci czy młodzież, myślę, że nawet dorośli. Ja bym się, powiem szczerze, chętnie skusiła na taką torbę, ale chyba z szablonem jednak.
1: Tak, dokładnie.
0: Do uzdolnionych plastycznie nie należy, ale w takim razie można u Państwa puścić wodze fantazji.
1: Absolutnie.
2: W Waszej bibliotece, to mnie zawsze fascynuje, są bardzo ciekawe punkty programu, takie właśnie kompletnie inne niż bym się spodziewała, kiedy myślę w pierwszej chwili o tym, no, co oferują takie uczelnie techniczne, po prostu jak politechniki, właśnie na przykład jakieś wydarzenia u Was związane z literaturą, z książkami, chociażby też kreatywne. Skąd właściwie się pojawiają te pomysły? Czy to Panie jako pracowniczki biblioteki je wymyślają, czy faktycznie ktoś się Wam narzuca i skąd bierzecie inspirację, żeby na terenie politechniki wrzucić akurat właśnie przed taką atrakcję?
1: Nikt nam nie narzuca. No to wymyślamy. Tak, wymyślamy. Czasami jedna osoba, czasami wspólnie po prostu wpadamy na taki pomysł. Oczywiście szukamy inspiracji, jak tutaj na przykład, nie wiem, na Pinterestie czy tam właśnie w internecie oczywiście. Czerpiemy inspirację. Czasami też z książek, nie mówimy, czasami też z książek. Ale tak naprawdę świat artystyczny jest tak głęboki, no tak jakby tutaj rozpowszechniony, że po prostu no inspiracje praktycznie czekają na każdym kroku praktycznie.
2: Myślę, że to Wasza działalność na Nocy Naukowców jest dobrym przykładem na to, że w Nocy Naukowców nie chodzi wyłącznie o ocieplanie wizerunku samego naukowca, ale również chyba tej przestrzeni akademickiej, że można w niej fajnie czas spędzić po prostu.
1: Oczywiście, oczywiście. Właśnie zawsze tutaj chcieliśmy, żeby biblioteka była miejscem takim otwartym. Zapraszamy, żeby zobaczyli, jak to wygląda i wyjątkowo w bibliotece można troszkę pohałasować.
2: To super. A czy Pani ma jakieś ulubione punkty programu takie, no mogą być takie, które zarówno się powtarzają co roku, ale też może właśnie coś nowego, co w tym roku robicie?
1: Tak, jako ogólnie biblioteka?
2: No coś, co Panią jakoś szczególnie tak Pani myśli z ekscytacją o tym.
1: Bardzo mi tutaj jestem zachwycona tutaj świat z innej perspektywy, mobilne centrum dostępności. Tutaj jak można normalnie, tutaj specjalne są urządzenia, te sprzęty i można się poczuć na przykład jako, jak osoba starsza się czuje. To jest, uważam, niesamowita inicjatywa.
2: Tak, bardzo ciekawa była u nas Pani, która właśnie też o tym opowiada i to jest chyba nowość w tym roku.
1: Tak, programie. To jest nowość, tak, tak, dokładnie.
2: Czy macie już jakieś pomysły na przyszły rok? Tak nie mieszczą się w tej głowie pomysły?
1: Inni pracownicy może mają. Myślę, że ktoś ma, ktoś na pewno ma. Ktoś na pewno ma.
2: I można u Was zarówno torby, jak też inne atrakcje odwiedzać do końca Nocy Naukowców?
1: Do końca, absolutnie.
2: No to dłużej niż my będziemy tutaj, więc może nam się uda w sumie zajrzeć.
1: O tak,
2: i skorzystać.
1: Zapraszamy.
0: Może się uda z tego szablonu skorzystać.
2: Dobrze, to w takim razie nie trzymamy i życzymy kreatywnych projektów razem z uczestnikami. Była z nami Pani Joanna Nowak z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: Zostaniemy jeszcze na chwilę przy atrakcjach biblioteki w Politechniki Poznańskiej, ponieważ biblioteki to właśnie w sumie jest taka twierdza, taki bastion nauki i sztuki, czyli dokładnie tego, o czym jest to wydarzenie, czyli Noc Naukowców. I o kolejnej atrakcji organizowanej w bibliotece opowie nam pani Anna Bolesta-Górecka, czyli kustoszka biblioteki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj chwilkę porozmawiać, wyrwałyśmy panią. No i teraz może trochę o literaturze, że podobno u was się dzieje jakaś literacka wymiana książek.
1: Tak, zgadza się. Od wielu lat mamy taką akcję w czasie Nocy Naukowców, która nazywa się Literacka Wymiana Książek. Nasze stoiska zlokalizowane są przed wejściem do wypożyczalni na parterze. No i oczywiście każdy może się poczęstować książką. Akcja wygląda w ten sposób, że powinno się przynieść własne książki przeczytane z domu lub takie, które no, już nikt nie ma ochoty ich posiadać i można wymienić je na jakąś literaturę, której się nie zna. Oczywiście, jeżeli ktoś nic nie przyniesie, też może skorzystać z akcji. Oczywiście dzieci, które przychodzą, to proszą rodziców, czy mogą coś zabrać, są od razu zaciekawione. Także ta akcja cieszy się bardzo dużą popularnością. W tym roku mamy dużo książek nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale bardzo dużo literatury dla dorosłych. Bo przed rokiem czy przed dwoma laty to była głównie literatura dla dzieci i młodzieży, ale zawsze dorośli też pytali, czy coś się dla nich znajdzie. Szczególnie pytają o kryminały, thrillery, albo taką literaturę bardziej lekkoobyczajową, więc w tym roku mamy bardzo dużo takich pozycji, więc każdy coś dla siebie może na pewno znaleźć.
2: Czyli zmieniacie państwo tę ofertę i dopasowujecie troszkę pod gości z roku na rok.
1: Tak, no bo ponieważ jeżeli jest duże zainteresowanie tego typu literaturą, no to staramy się rozszerzyć asortyment. Mamy stałych klientów, bo od kilku lat już biorę udział w tej akcji akurat na tym stanowisku, także już niektóre osoby rozpoznaję, przychodzą ze swoimi książkami, szukają określonych serii, mają nadzieję, że może w tym roku znajdą właśnie brakujące rzeczy z określonych wydawnictw czy serii rzeczy, które im po prostu brakuje.
0: I podrzucają im państwo na przykład na ten stół do wymiany takie jakieś na przykład podręcznik lotnictwa, jakieś takie inżynieryjne książki politechniczne?
1: Nie, bardziej to jest taka literatura obyczajowa popularna, chociaż tam obok jest stanowisko też takie do bookcrossingu, które mamy przez cały czas i tam faktycznie jest literatura fachowa. Mhm. I jeżeli ktoś tam coś sobie znajdzie, no to też oczywiście może się poczęstować.
2: Właśnie o to chciałam dopytać, czy to jest akcja, która też rozumiem, działa cały rok. I gdzie dokładnie to stałe stanowisko można znaleźć?
1: Przed wejściem do biblioteki, do wypożyczalni na parterze.
2: Świetnie.
1: Po lewej stronie od wejścia jest taki regał, który jest opisany bookcrossing i tam zawsze można przynieść książki, których się nie potrzebuje lub zabrać ze sobą. Oczywiście nie proponujemy, żeby ktoś przynosił od razu 200 książek, znaczy, bo to nie jest tak duży regał, ale właśnie zdarzają się takie przypadki, że ktoś po prostu przynosi mnóstwo. To raczej to nie jest aż tego typu akcja, ale tak no po prostu po kilkanaście książek. I też jeżeli na przykład są dni bibliotekarza i bibliotek w maju, to wtedy wystawiamy regały do bookcrossingu tutaj bardziej w holu głównym. Też są jeszcze dodatkowe przy szatni. Także takie akcje cieszą się popularnością.
0: Świetnie słyszeć, że to żyje i że ta idea bookcrossingowa się dobrze trzyma, bo był taki moment, że to się stawało coraz modniejsze, a potem zaczęłam zauważyć, że te regały z różnych miejsc w przestrzeniach miejskich właśnie poznikały, ale rozumiem, że u państwa się to trzyma mocno.
1: Tak, trzyma się mocno i w przestrzeni miejskiej nadal są te regały, chociaż wiem, że na przykład zniknął ten regał, który był na Placu Wolności, ale Biblioteka Raczyńskich, to w ogóle właściwie każda biblioteka chyba takie regały posiada. W niektórych centrach handlowych widziałam, że są takie regały, także myślę, że ta idea będzie trwała.
0: Super, no to w takim razie ja również zachęcam, jako osoba, która bardzo wspiera tę ideę, to się przyłączam do tego zaproszenia, żeby dawać to drugie życie tym książkom i faktycznie
1: oczywiście
0: się nimi wymieniać, może właśnie na terenie Politechniki, przy bibliotece. Naszą gościnią była pani Anna Bolesta-Górecka, no i w takim razie już panią wypuszczamy, żeby pani dalej mogła brać udział w Nocy Naukowców.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy.
1: Do widzenia.

0: pozostając przy tematach literackich, przy tematach sztuki, takich bardziej humanistycznych, bo to przecież również jest nauka. Przypominamy, że nadal trwa konkurs w ramach dzisiejszego studenckiego patrolu. Do wygrania mamy bardzo ciekawe wejściówki, ponieważ dwa razy podwójna wejściówka na spektakl Very, Very Hamlet w Teatrze Polskim w Poznaniu już jutro o 16:30. No i co trzeba zrobić, Zuziu, żeby wygrać?
1: Osoby zdecydowane na taką ofertę krótkotrwałą i limitowaną zapraszamy do wysyłania SMS-ów o treści afera, wasze imię i nazwisko i oczywiście odpowiedź na pytanie konkursowe, a ono brzmi, jak nazywałaby się i o czym by była sztuka Szekspira, gdyby pisał ją dzisiaj. Także możecie puścić wodze wyobraźni, czekamy na kreatywne odpowiedzi, tak samo jak niektóre atrakcje tutaj, które również właśnie na kreatywności się opierają. No i czekamy na wasze odpowiedzi do godziny 19. Kierujcie je na 7148. Koszt wysłania wiadomości to złoty 23 już z wliczonym VAT-em. Zatem wydaje mi się, że gra jest warta świeczki. No postarajcie się, bo tutaj już spływają wiadomości i ja myślę, że stworzymy z tego nowy kanon lektur.

0: Aby co nieco ożywić to popołudnia, w zasadzie już prawie wieczór, przeniesiemy się teraz w tropiki za sprawą Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Z nami jest pani Zuzanna Stróżyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo nam miło panią gościć i właśnie chyba w bibliotece, przynajmniej część biblioteki dzisiaj Politechniki Poznańskiej, w takie tropiki się zamienia za sprawą obecności pewnych zwierząt.
1: Tak, troszeczkę przyniosłam swojej domowej... Jakby to powiedzieć, no trochę zwierzaczków przyniosłam. Są tam i gady, i płazy, także z chęcią zapraszam, jeśli się ktoś nie boi, czy węży, czy też pająków, które można tam spotkać, także zapraszam.
0: Ale to faktycznie są pani prywatne zwierzęta?
1: Tak, to są moja prywatna kolekcja. Tutaj jest troszeczkę okrojona, natomiast w domu mam ich zdecydowanie więcej.
0: Mhm. A w takim razie jak się wabią goście i bohaterowie tego spotkania?
1: Oj, węże mają imiona z dość charakterystycznej powieści polskiej. Powieści. Okay. Geralt, Yennefer.
0: Mhm. Okej. Okay.
1: Także ta parka dzisiaj jest tutaj z nami. Reszta jest zaczerpnięta raczej z folkloru japońskiego, także mamy i oni, parę innych diabłów japońskich, że różne baśnie się tam znajdują.
0: Czyli jest to dosłownie faktycznie taka podróż trochę dookoła świata, wasza atrakcja, bo również imiona z różnych kultur, z różnych stron. Z tego co wiem, nie jest to pierwszy rok, kiedy faktycznie zwierzaki tutaj goszczą.
1: Tak, jest to trzeci rok. Z każdym rokiem zwiększamy też i kolekcję zwierzaków, jak i również naszą ofertę. W tym roku jest to wykład, także staram się jak najbardziej wyedukować naszą, i dzieciaki, i dorosłych, żeby zobaczyli, że jednak nie taki diabeł straszny i można takie zwierzaki spotkać, zobaczyć i one wcale nie gryzą, można je sobie bez problemu wziąć do ręki.
0: Mhm. Czyli bliższe spotkania też są przewidziane?
1: Tak, bliższe spotkania są przewidziane, oczywiście pod nadzorem, też z dezynfekcją, także jeśli ktoś wykaże się wiedzą, także w nagrodę ktoś, kto już ma jakąś wiedzę jest i może dotknąć, pogłaskać.
0: Mhm. W programie widnieje informacja, że jest to atrakcja w takich przedziałach czasowych, w slotach takich i jeden jest

0: się, że zainteresowanie tą atrakcją jest duże, tym bardziej, że właśnie wraca ona po raz trzeci. Czy miała Pani może jakiś taki feedback, jakieś takie informacje, że ktoś po tym pokazie w poprzednich latach zdecydował się właśnie zaopiekować jakimś właśnie gadem, jakimś wężem, pająkiem może?
1: Tak, nie powiem, wśród widzów wiem, że są osoby, które wracają cyklicznie co roku. Na pewno wiem, że wśród znajomych akurat z biblioteki kolega stwierdził, że w sumie węże są fajniejsze niż się spodziewał. Dużo osób, które do nas później piszą, właśnie zdecydują się później na jakiegoś takiego tego typu zwierzaka. No jednak jest to też, pamiętajmy, zobowiązanie, ponieważ to nie jest po prostu zwierzątko, które leży, ale też chociażby gekony orzęsione żyją z 15 nawet i więcej lat, więc to jest raczej zobowiązanie na lata jak pies.
0: A widzę też w programie, że jest to wydarzenie, jest to atrakcja no o jakimś tam limicie osób na jeden, no właśnie, slotem to nazwałam, tak, na jeden raz, do 30 osób. Czy to właśnie ze względu na dbałość o no, warunki, które zapewnia się tym zwierzętom?
1: Tak, staramy się też i na warunki dla zwierząt, ale też i dla ludzi, ponieważ ja też jestem w stanie mówić do określonej liczby osób i niestety sale też mają ograniczoną pojemność, także to jest bardziej z tego powodu.
2: Ja tutaj zastanawiam się, bo tutaj w opisie widzimy wyszczególnione właśnie pytony, gekony, żaby oraz skorpiony. Zastanawiam się największą popularnością wśród dzieci, jakie zwierzątka się cieszą.
1: Najczęściej są to węże. Myślę, że ze względu na wielkość są to jednak takie dwukilogramowe kulki, które chyba największe, o ile dobrze pamiętam, ma 1,20 m. Także no są to takie dość najbardziej widoczne zwierzaki. Skorpiony zwracają dużą uwagę ze względu na to, że świecą w ultrafiolecie, w świetle ultrafioletowym. Także to też przyciąga wzrok. No, gasimy światła i nagle coś im świeci, to jest dość fajne.
2: Czyli dzieje się tutaj magia.
0: Brzmi to faktycznie bardzo atrakcyjnie. To nie będziemy w takim razie Pani przetrzymywać, bo o 18:00 kolejny pokaz, z tego co widzę. Zatem puszczamy już Panią Zuzannę Stróżyk z Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Bardzo dziękujemy za rozmowę i za reklamowanie Pani podopiecznych. Z chęcią ich same poznamy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: dobrego nigdy za wiele, więc pora na trzecią godzinę audycji akademickiej.
1: Studencki patrol.
2: Teraz chcemy Was zaprosić na jeszcze jedno szczególne wydarzenie, które w ramach tej Nocy Naukowców się odbędzie, mianowicie na pokaz strojów inspirowanych fascynującą architekturą z cyklu Architektura Mody, który odbędzie się już niedługo, bo za pół godziny, o godzinie 18.30 na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Będziecie mogli tam zobaczyć naprawdę wiele ciekawych strojów zaprojektowanych i wykonanych przez studentki i studentów Koła Naukowego Illumination i WAP pod kierunkiem Hanny Michalak oraz wykonanych z pomocą uczennic ZSO imienia Władysława Reymonta oraz ZSB imienia Słowskiego w Poznaniu. Będzie tutaj naprawdę wiele kolorów, wiele tekstur i form, także zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a później odbędzie się również wystawa kostiumów zaprojektowanych podczas tego pokazu, to o godzinie 19.15 w sali 001, również na Wydziale Inżynierii Zarządzania.
0: No, między innymi takie rzeczy właśnie na Nocy Naukowców, również moda, również sztuka, również torby pełne pomysłów, a my tutaj jesteśmy jeszcze do godziny 19.00. Przez najbliższą godzinę na dajemy specjalne wydanie Studenckiego Patrolu, pierwsze po wakacjach. Zapraszamy Was oczywiście do słuchania Patrolu od poniedziałku już regularnego, ale my tutaj dzisiaj jesteśmy w Centrum Wykładowym na żywo, na wynos, w składzie Marta Broda,
2: Zuzanna Pobłocka-Bulczak,
0: no i nasi realizatorzy, czyli Mikołaj Pluciński, Grzegorz Nowacki i Patryk Wojciak, ponieważ no ktoś Wam musi powiedzieć, co też na Nocy Naukowców się dzieje, żeby powiedzieć Wam, jakie to jest super wydarzenie.

I nie musisz mówić nic, nawet patrzeć możesz w inną stronę. Ukradkiem zerkać na telefon.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie Was gorączka. Każdą sobotę o 17.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22. Enough said.
4: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jeżeli nie będziecie zmęczeni jutro po dzisiejszej nocy naukowców, to oczywiście zapraszamy Was do teatru, no bo przecież musi być również coś dla ducha w tym życiu. Między innymi może być to na przykład spektakl Very Very Hamlet, grany w Teatrze Polskim w Poznaniu, chociażby jutro o 16:30, ponieważ właśnie na ten spektakl i na tę godzinę mamy dla Was dwie podwójne wejściówki do wygrania w konkursie.
1: Żeby wygrać te wejściówki, musicie nam odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie, trochę filozoficzne, mianowicie pytanie brzmi: gdyby Szekspir żył w dzisiejszych czasach, to jak nazwałby swoją sztukę i o czym ona by była? Odpowiedzi wysyłajcie nam pod numer 7148, w nich wpisujcie słowo afera, następnie Wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie. Koszt wysłania jednego SMS-a to złoty 23 zł, a na Wasze odpowiedzi czekamy już tylko do godziny 19:00.

0: wracamy do Was z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Wiele atrakcji jeszcze przed nami, jeszcze dużo czasu do końca tej nocy, a z nami jest pani Magdalena Wysocka z atrakcji Knock Knock, majsterkowanie dla dzieci. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czym się Państwo zajmujecie? Bo tutaj Knock Knock, who's there?
1: To akurat nie to. My jesteśmy majsterkowanie dla dzieci. Mamy wersję drewnianą akurat tutaj. Nasze zajęcia...
0: Chyba mamy problem z mikrofonem, to być może zamienię.
2: Okej, okay, problem opanowany.
3: Dobra. Nasze zajęcia z majsterkowania są głównie w drewnie. Akurat tutaj właśnie wersja karmnik przyjechała na Politechnikę. Dzieciaki od 6 roku życia, ale też młodsze z pomocą rodziców mogą z prawdziwymi narzędziami, młotkami, piłami, wiertarkami, wkrętarkami działać i tworzyć swoje modele, które na sam koniec zabierają ze sobą do domu. Mhm.
2: Pani powiedziała od wieku od 6 lat, tu również mamy w programie, że tam 5+, radzą sobie dzieciaki z tymi zadaniami?
3: Jak najbardziej. Tutaj mamy opcję wsparcia rodziców, także to też jest fajny czas, gdzie oni razem spędzają i razem majsterkują. Więc i nawet trzylatki gdzieś tam się przewijają i tu jest większe wsparcie rodziców, ale też mają doświadczenie już wtedy z tym młotkiem, piłą, także też się odnajdują.
2: Wspieranie tak zwanej motoryki małej. Widzę u Państwa faktycznie duży wianuszek osób zainteresowanych, czyli rozumiem, że atrakcja się cieszy dużym powodzeniem.
3: Jak najbardziej, dokładnie tak.
2: O, tutaj kolejne robimy zamiany mikrofonami, żeby było przyjemnie. Czy to jest Wasz pierwszy raz na Nocy Naukowców, na Politechnice?
3: Nie, byliśmy już też w zeszłym roku i w tym roku też do nas się odezwali, więc działamy dalej.
0: Ciekawi mnie, jak Pani ocenia właśnie umiejętności dzieci pod tym względem, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach troszkę te umiejętności zaczynają sprawiać problem dzieciom. Czy Pani ma na to jakiś ogląd, powiedzmy, w porównaniu do poprzednich lat, jak to wygląda?
3: Znaczy się generalnie dzieciaki mimo wszystko bardzo naturalnie chwytają te narzędzia i świetnie się w tym odnajdują. Pracuje się z nimi dużo łatwiej niż z rodzicami, którzy ciągle uważają, że wiedzą lepiej niż my. Więc dzieciaki są naprawdę otwarte na informacje od nas i słuchają przede wszystkim. Chyba biorą pod uwagę to, że to są naprawdę prawdziwe narzędzia i chodzi o ich bezpieczeństwo i naprawdę się w tym fajnie odnajdują. A oderwanie od ekranów też pomaga, bo są to dla nich nowe doświadczenia.
2: Pewnie nie jeden tata jest chyba bardziej nawet wkręcony i chciałby wszystko za dziecko zrobić, tak zakładam.
3: Tak, czasem tak się pojawia, że nawet tata mówi, no chodź zrobimy, bo to on chce podejść.
2: No, u mnie też tak zawsze było, jak kuzyn dostawał Lego, to w sumie od razu tata z dziadkiem chcieli składać to Lego zamiast dziecka. Czy ja dobrze zrozumiałam, w razie czego proszę mnie poprawiać, że w każdym roku jest jakiś taki temat przewodni tych warsztatów?
3: Tak, dobieramy modele, żeby się nie powtarzały przede wszystkim, bo wiadomo, że trafiają się dzieciaki, które gdzieś tam już nas spotykały. Nasza firma ciągle się rozwija, także tworzymy ciągle nowe modele, więc co roku staramy się z czymś innym przyjść.
2: I widziałam, że jest taka adnotacja, że modele można zabrać do domu, czyli są też fanty.
3: Znaczy się ten model, który dzieciaki wykonują samodzielnie, potem na koniec już efektem pracy biorą do domu i dzielą się ze wszystkimi dookoła.
2: Czyli możemy się spodziewać, że skoro jest tak pozytywny odzyw, to w kolejnych edycjach też Państwo będą brali udział.
3: Jesteśmy jak najbardziej za.
2: No to w takim razie zachęcamy wszystkich do majsterkowania, do odwiedzania również stoiska tutaj. Jeżeli macie pod ręką jakieś swoje pociechy, to również je zabierajcie pod pachę i tak jak tatusiowie mówcie, chodź majsterkować. Z nami była pani Magdalena Wysocka, która opowiedziała nam o atrakcji Knock Knock, majsterkowanie dla dzieci. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję ślicznie.

0: Nadajemy z okazji Nocy Naukowców z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Wiele atrakcji już za nami, ale wiele jeszcze przed nami, a wśród nich atrakcja ciekawa, ponieważ będą to łowy na lisa. Z nami Adam Michalak z Koła Naukowego Spektrum Politechniki Poznańskiej. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Powiedz może, co ta nazwa skrywa?
1: Tak, nazwa może być na początku trochę szokująca. Ona ogólnie odnosi się do takiej zabawy w świecie o radiokomunikacji, która już ogólnie swoje lata ma. I chodzi o to, że chodzi się z taką dużą anteną i szuka się po prostu pochowanych odbiorników. Na tej antenie mamy takie diody, które świecą się w zależności od tego, jak blisko jesteśmy tego sygnału. Jeżeli się do niego zbliżamy, to coraz mocniej na zielono świecą, a jeżeli się oddalamy, to coraz mniej i coraz mocniej na czerwono zaczynają się świecić.
0: To brzmi jak atrakcja, którą nawet ja byłabym zainteresowana, zdecydowanie. Czy to cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, młodzieży, a może nawet dorosłych właśnie?
1: Tak, zdecydowanie właśnie. Mamy dużo chętnych dorosłych, którzy do nas przychodzą, dlatego że kojarzą taką zabawę z czasów, jak oni byli młodzi i bawili się na jakichś obozach HRC-owskich. Mhm. Właśnie oni nam zadają najwięcej pytań, jeżeli chodzi o to. I często pokazują właśnie swoim dzieciom, jak oni się bawili, jak byli mali i tak samo jak teraz oni by mogli dalej to się w ten sposób bawić.
2: No właśnie, jak przeczytałam po raz pierwszy nazwę tej atrakcji, to myślałam, że będziecie jakoś razem współpracować z Harz Labsem, czyli właśnie w jakiejś harcerskiej aktywności, ale okazuje się, że nie. Czy to jest pierwszy raz, kiedy ta atrakcja jest obecna na Nocy Naukowców?
1: Na Nocy Naukowców tak. Byliśmy z nią już na kilku innych imprezach. Byliśmy między innymi na targach hobby, na międzynarodowych targach poznańskich i tak samo byliśmy między innymi tutaj na Politechnice na drzwiach otwartych w kwietniu.
2: Mhm. A czym w takim razie, bo tutaj chyba podczas dzisiejszej Nocy Naukowców to jest pierwszy gość z jakiegoś koła naukowego, prawda? Tak się składa. W czym w takim razie poza taką Nocą Naukowców i taką atrakcją zajmujecie się na co dzień na Politechnice?
1: Nasze koło ogólnie specjalizuje się w dziedzinie właśnie o radiokomunikacji i elektroniki, więc takim przykładowym innym projektem, jaki mamy, jest projekt o radioteleskopu, który zbudowaliśmy zupełnie sami od podstaw i postawiliśmy go na dachu naszego wydziału, czyli Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. I ten radioteleskop właśnie pozwala na odbieranie sygnałów z kosmosu. Jest to konkretnie na częstotliwości neutralnego wodoru. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie wygląda, to zapraszamy do sali 126 i tam właśnie leci na projektorze taki choreutki filmik, jak ten radioteleskop wygląda.
2: Super, to brzmi naprawdę bardzo ciekawie. Czy skoro wasze projekty, również wasza dzisiejsza atrakcja, ta łowy na lisa się cieszy popularnością i testowaliście ją też na innych imprezach, to myślicie, że w przyszłym roku z nią też wrócicie na Noc Naukowców?
1: Myślimy, że zdecydowanie. Bardzo lubimy ogólnie zarażać młodych ludzi tą tematyką o radiokomunikacji, dlatego że ona jest taką bardzo niszową dziedziną i trzeba dobrze do tego podejść, żeby młodych ludzi zainteresować tym.
2: Mhm. No to w takim razie życzymy, żeby to zainteresowanie nie spadało, nie gasło i życzymy dobrej reszty Nocy Naukowców. Z nami był Adam Michalak z Koła Naukowego Spektrum. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Jesteśmy na Nocy Naukowców w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. No i przepytałyśmy, zdaje się, już chyba większość organizatorów, więc teraz czas na osoby, bez których właściwie zamieszania by nie było, czyli uczestniczki i uczestnicy, bo to przecież dla nich wszystko jest robione. I mamy tutaj przy naszym stoliczku radiowym dwie takie zapalone uczestniczki Nocy Naukowców, tak zakładam. Wiktoria i Tosia, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. W których klasach jesteście? W której klasie, klasach jesteście?
2: W siódmej.
0: W siódmej klasie. Okej. Okay. Przyszłyście razem tutaj z jakąś wycieczką klasową?
1: Tak.
0: I co wam się na razie najbardziej podobało?
3: Bardzo fajny był wykład. Taki fizyczny.
2: Tak, bardzo fajny był.
0: O balonach?
3: Tak.
0: O, okej, to jest taki szlagier podobno. A waszym znajomym też się coś innego jeszcze bardziej podobało? Czy dopiero w ogóle, dopiero będziecie większość widzieli przed sobą?
3: Coś tam już widzieliśmy. Mhm. Głównie to tylko ten wykład.
2: Tak, tylko ten wykład.
0: I coś was już na ten moment zainspirowało? Myślicie, że będziecie chciały iść na jakąś uczelnię wyższą?
2: Raczej nie.
0: Raczej nie?
3: Ja jeszcze o tym nie myślałam za bardzo.
0: No, siódma klasa to jeszcze możecie. To jeszcze będziecie miały tyle Nocy Naukowców, że jeszcze tyle rzeczy będziecie mogły posprawdzać. A co macie jeszcze w planach na dzisiaj?
3: McDonalda.
4: To jest odpowiedź na 100 punktów.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź, to jest zawsze dobra odpowiedź. Czyli na razie programu nie przeglądałeś jakoś szczególnie?
2: Nie.
3: Nie.
0: No dobra, to w takim razie życzymy wam, żeby się coś ciekawego w tym programie znalazło, a myślicie, że za rok będziecie chciały wrócić?
3: Myślę, że tak.
0: Mhm. Może też na inne uczelnie, bo to jest konkretnie Politechnika, ale inne uczelnie w Poznaniu też robią ciekawe rzeczy. Dobra, to w takim razie bawcie się dobrze, życzymy wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że coś wam się tutaj spodoba tak bardzo, że nawet przebije wykład.
3: Dobra.
0: Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Meldujemy się z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Nasza dzisiejsza edycja studenckiego patrolu, pierwsza po wakacjach, powoli dobiega już końca, ponieważ zbliżamy się niewątpliwie do godziny 19, ale przypominamy, że jeszcze nadal możecie wziąć udział w konkursie, w którym dzisiaj do wygrania dwie podwójne wejściówki na spektakl Very Very Hamlet, który odbędzie się już jutro o godzinie 16:30 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Żeby takie wejściówki zgarnąć, coś musicie zrobić, troszkę wysilić swoją kreatywność.
1: Dokładnie, bo samo napisanie SMS-a, w którym oczywiście wpiszecie afera oraz wasze imię i nazwisko, może nie jest aż takim dużym wysiłkiem, ale dla waszych zwojów mózgowych. Natomiast już odpowiedź na pytanie konkursowe może być, ponieważ pytamy was o to, jak nazywałabyś, jaki byłby tytuł sztuki Szekspira, gdyby napisał ją teraz, w dzisiejszych czasach. Jaki nosiłaby tytuł, o czym by była? No zaskoczcie nas, jesteśmy ciekawi, co się pozmieniało, co mogłoby się pozmieniać w światopoglądzie Szekspira i też co uważałby o Very Very Hamlet, gdyby tam poszedł, bo tego też jestem w sumie ciekawa. Teraz ja jest też dużo w Polsce o adaptacjach się dyskutuje. No ale dobra, to w takim razie, jeżeli to brzmi dla was interesująco, to wysyłacie oczywiście do nas SMS-y na numer 7148. Koszt takiej wiadomości to złoty 23 z wliczonym VAT-em i tak jak Marta powiedziała, wejściówki do wygrania są dwie podwójne, zatem możemy obdarować bardzo dużo osób. Zatem to jest ostatnie wezwanie, czekamy do godziny 19 i potem po studenckim patrolu wyłaniamy zwycięzcę.

0: już chyba będzie ostatnie wejście naszego dzisiejszego studenckiego patrolu, a z nami jest pani Marika Reiter, która przybliży nam zagadki, ciekawostki przemysłu gumowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co u państwa na stoisku można zobaczyć, czego się dowiedzieć?
1: U nas na stoisku są warsztaty. Dzieci mogą się zastanowić i zadecydować, które ich zdaniem składniki, które im pokazujemy, wchodzą w skład do produkcji opon, a które nie. I powiem szczerze, że jestem w szoku, że tak jak mali naukowcy chcą chętnie brać w tym udział, tak samo rodzice są strasznie zaciekawieni tematem i to jest fajnie, bo wspólnie po prostu biorą w tym udział.
2: No nic dziwnego, bo ja sama też nie wiem, czy ja bym dobrze ten test rozwiązała.
1: Zgadza się, dlatego że opony to produkt bardzo popularny, natomiast jakby nie każdy wie i zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda sama produkcja, z czego taka opona się składa, więc jakby ten cały background jest dla wszystkich czymś bardzo ciekawym.
0: Czy państwo uczestniczycie w Nocy Naukowców tutaj na Politechnice pierwszy raz?
1: Tak, jest to nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.
0: Czyli cieszy się atrakcja zainteresowaniem.
1: Tak, tak, to nas też bardzo cieszy, że po prostu ta ciekawość w ludziach tym tematem jest.
0: Mhm. A kiedy mówimy przemysł gumowy, no to wiem, że u was głównie ta atrakcja dotyczy opon, ale co jeszcze można by tutaj zaliczyć?
1: No w zasadzie głównie opony. W tej naszej zagadce mamy też dętkę, więc jakby to też jako taki alternatywny element gumowy się pojawia. Natomiast no jakby korem jest opona.
0: Widzę, że można tutaj również u państwa zobaczyć, jak wygląda testowanie później już takich gotowych opon, tak?
1: Tak, mamy wystawione opony różnego rodzaju, co też jest jakby ciekawe. Okazuje się, że większość ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy, że jest aż tyle, już nie mówiąc o calach, rozmiarach, ale też jakby funkcjonalności opon i jakby różnorodności tego asortymentu.
0: A czy byłaby pani w stanie nam przybliżyć, może tak chociaż w kilku słowach, jak wygląda ten proces powstawania opony?
1: No to tak bardzo z grubsza. Zaczynamy od tak zwanego przygotowania mieszanki. Ta mieszanka jakby jest później procesowana. Opona składa się naprawdę z bardzo wielu elementów, które na następnym etapie należy połączyć. I tak jak tutaj staramy się tłumaczyć dzieciom, że te wszystkie połączone elementy są wypiekane w takim wielkim piekarniku, żeby tutaj trochę zwizualizować, tak porównać trochę do ciasta i pieczenia tego ciasta, nadawania formy i kształtu takiej opony, którą widzimy już de facto na samym końcu.
0: To może ja zadam w takim razie pytanie ode mnie, dorosłej osoby. Albo nie, dobra, bo jeszcze powiem coś głupiego. Może w takim razie zaprosimy wszystkich zainteresowanych i jeszcze, no jeszcze można skorzystać tutaj z tej atrakcji do sali 021 na parterze Centrum Wykładowego, a z nami była pani Marika Reiter. Bardzo dziękujemy.
1: Tak, zapraszam serdecznie. Dziękuję.

0: Wcześniej mówiłam, że dobrego nigdy za wiele, a teraz powiem, że wszystko co dobre kiedyś się kończy. W związku z tym kończymy również to specjalne wydanie studenckiego patrolu. Co prawda Noc Naukowców jeszcze się trochę będzie toczyła, ale my tutaj będziemy się już z naszym studiem plenerowym, tak to nazwijmy, zawijać. My, to znaczy oczywiście nasi realizatorzy, czyli Mikołaj Pluciński, Grzegorz Nowacki, Patryk Wojciak, nasz wydawca, czyli Marcel Kojawa, oraz prowadzące, czyli Marta Broda
1: i Zuzia Popłocka-Bulczak.
0: Dzięki bardzo za to, że byliście z nami. Oczywiście studencki patrol wraca na stałe tory od poniedziałku w godzinach 16-18, zatem zachęcamy do słuchania audycji akademickiej. No i oczywiście bądźcie czujni, bo za chwilę będziemy wyłaniać zwycięzców naszego konkursu. Trzymajcie się i dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
3: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru, Sporting Club Afera.
5: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
6: Dzień dobry, piątek, 25 września, godzina wyjątkowo 19, więc nieco później, ale rozpoczynamy weekend po sportowemu. Za realizację tej audycji, czyli Sportingu Klub Afera, odpowiada Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonami
7: Samuel Kimmel
6: oraz Szymon Kamuda. Będzie nieco o reprezentantach, nieco o futsalu, nieco o siatkówce, wszak przecież Polacy już są w finale Euro, ale o większej ilości informacji dowiecie się zaraz.

0: No i rozpoczynamy dzisiejszą godzinę dla sportu w Eterze od rzeczy, myślę, przyjemnej, no bo bilety, i to za darmo, to uczciwa cena. Chodzi generalnie o konkurs. Do rozdania będą podwójne wejściówki na spotkanie piłki ręcznej, na spotkanie kobiecej piłki ręcznej drużyny Enea Piłka Ręczna Poznań, która zmierzy się z Energą Sambord Czew. To spotkanie odbędzie się w Poznaniu, w halach przy drodze Dębińskiej. Rozegra się ono w niedzielę 27 września o godzinie 17. Pierwszy gwizdek rozbrzmi, jeżeli o to chodzi. Poznanianki zanotowały dobry start sezonu, no i warto zdecydowanie pójść i zobaczyć, jak poradzą sobie w domowym starciu z Tczewiankami. Przypomnę formalności. SMS-y należy wysyłać pod numer 7148 z prefiksem afera, następnie dodać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe, a koszt wysłania SMS-a to złoty 23 z VAT. Natomiast, drogi Samuelu, jak brzmi pytanie konkursowe?
1: Pytanie konkursowe jest następujące. Mamy różne zespoły w Polsce, czy to właśnie piłki ręcznej, czy też piłki nożnej, Lech Poznań, Pogoń Szczecin, Warta Poznań. Jaki ten właśnie przedsionek tej nazwy do Poznania by pasował waszym zdaniem do zespołu piłki ręcznej Poznań?
0: Czy to byłaby właśnie tak, jak jest teraz, piłka ręczna Poznań, czy lepsze, świeższe propozycje, czy to byłby też, nie wiem, Lech Poznań, czy to byłaby Legia Poznań, chociaż myślę, że wiele osób już tutaj by stało pod radiem z pochodniami. W każdym razie czas jest do końca tej audycji, mniej więcej do 19.55. Najlepsze propozycje otrzymają nagrodę, czyli wejściówkę na to spotkanie. Natomiast przejdźmy teraz do tego, co wszyscy lubią najbardziej, czyli porozmawiajmy o sporcie, porozmawiajmy o piłce, tym razem piłce halowej. Co masz dla nas, Samuelu?
1: No, zaczniemy jeszcze od tych zaległości z poprzedniego tygodnia. Dwa mecze futsalowe, jedne, jak podzieliliśmy ładnie, bo jeden panów zaległ, jeden pań, więc tutaj już szybko nadrabiamy te zaległości z zeszłego tygodnia. Wracamy do piątku, 18 września, tam starcie Wiary Lecha Poznań z drużyną Futsal Świecie i wygrana poznańskiego zespołu 4-1, a do przerwy było 4-0, więc naprawdę tutaj kapitalny popis w tym spotkaniu. I zacząłem.
0: Tam były w ogóle jakieś chyba 3 minuty chwały tej drużyny, o ile się nie mylę, bo tam padała bramka za bramką, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, tam rzeczywiście prawdziwa kanonada, bo w czwartej minucie najpierw żółty kartonik obejrzał Uriel Cepeda, a to będzie ważne jeszcze w przypadku 19 minuty, bo obejrzał on drugą żółtą, już tak uprzedzając fakty, i czerwoną, więc też zakończył swój udział w tym spotkaniu, ale zanim do tego, to udało mu się skompletować dublet, dwie bramki właśnie Uriela Cepedy, najpierw w 13, a później w 16 minucie, a w międzyczasie jeszcze swoje trafienia dołożyli kolejno Piotr Rykaczewski i Metmary. No i to właśnie wspomniałeś o tych 3 minutach chwały, no bo te pierwsze trafienie to 13 minuta, ostatnie 16, więc 3 minuty, 4 trafienia, naprawdę imponujący wynik. Odpowiedź tylko ze strony gości w minucie 38, wtedy tam Davidson do Nascimento Silva, taki piękne nazwisko, mi się kojarzy tylko z brazylijskimi zawodnikami, że tam
0: dokładnie
1: zawsze jest wiele nazwisk.
0: Neymar dos Santos da Silva Junior, czy jak to tak tam było?
1: Albo Ronaldo Nazario, tutaj mogliśmy długo wymieniać, czy też Ronaldinho, no ale najważniejsze też tutaj z perspektywy naszej poznańskiej, że Wiara Lecha po raz kolejny już w tym sezonie punktuje już po awansie do tej oczywiście najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli do ekstraklasy futsalowej, no bo ta sytuacja wciąż w wykonaniu zawodników na tym najwyższym poziomie jest bardzo dobra, chociaż zdarzają się potknięcia, bo obecnie lokata 10, 7 oczek na koncie, czyli 2 zwycięstwa i 1 remis, tutaj dokładnie rzecz ujmując, a następne starcie już jutro. Wywołałeś tą Legię Poznań, tak?
0: Wywołałem.
1: Ale jutro będzie Legia Warszawa Futsal, więc te takie derby Polski, no ale na tym poziomie, powiedzmy, futsalowym, na pewno w kwestii kibicowskiej, no to ze strony chociażby Poznania i warszawiaków to będzie i tak prawdziwe święto futbolu i ostra rywalizacja, więc podsumowanie, możecie podsumowania wyczekiwać już w poniedziałek na audycji Sporting Club Afera, a też swój mecz rozegrała drużyna AZS UOM Poznań.
0: Tak jest. AZS UAM Poznań, czyli panie w Ekstralidze futsalu kobiet. Pierwsza kolejka, no i jak rozpoczynać? To rozpoczynać na szóstkę, ponieważ panie wygrały 6-0 z drużyną Ampulsu Słomniczanki Słomniki. Strzelanie rozpoczęła Paula Fronczak już w drugiej minucie, więc kibice zgromadzeni na hali nie musieli długo czekać na emocje bramkowe. Później po chwili nieco bardziej zagęszczonej gry w środku pola Klaudia Dymińska jeszcze przed końcem pierwszej odsłony gry skompletowała dublet w mniej niż 60 sekund. 17 minuta, dwie bramki Klaudii Dymińskiej. Niedługo po przerwie strzeliła jeszcze bramkę na 3-0 w 26 minucie. 27 to Klaudia Maciejko, a 28 to Paula Fronczak, więc tutaj jak widać też były takie 3 minuty chwały od 26 do 28. No ale w tej drugiej połowie, prowadząc już wcześniej 3-0, dużo prościej było kontrolować to spotkanie i o tym właśnie powie napastniczka drużyny z Poznania, czyli Klaudia Dymińska.
2: Przeciwniczki nie były chętne nas presować, więc mogłyśmy sobie atak pozycyjny na spokojnie przećwiczyć. Myślę, że w większości miałyśmy mecz pod kontrolą.
1: No też warto wspomnieć, że w 9 minucie sfaulowana została Zuzanna Krystkowiak, no i zawodniczka po interwencji medycznej musiała opuścić parkiet i już na boisko nie powróciła i też właśnie o kontuzji swojej koleżanki zespołu wypowiedziała się ponownie napastniczka AZS UAM Poznań.
2: Ta zawodniczka niedawno wróciła po tej kontuzji, więc nieważne, kto by dostał kontuzję, no to zawsze jest to podcięcie jakichś skrzydeł, właśnie gdzieś tam jakieś zmiany wymuszone przez trenera. No mam nadzieję, że wróci jak najszybciej.
0: Kontuzja zawsze jest sytuacją, która sprawia, że zespół gra... która sprawia, że zespół trochę się może rozstroić, która sprawia, że zespół może się nieco zdekoncentrować. W tym wypadku szczęśliwie drużyna z Poznania dowiozła pewne bardzo wysokie zwycięstwo. Z drugiej strony jednak uraz, szczególnie taki poważniejszy, także wpływa negatywnie na skład, na szerokość składu, na najbliższe nadchodzące kolejki, na najbliższe tygodnie, ponieważ zawsze trudniej jest nim rotować, żonglować, czy też w przypadku gorszej formy właśnie szukać innej opcji, jeżeli ten garnitur nie jest aż tak szeroki, jak w wypadku drużyny, która zmaga się z kontuzjami. Natomiast podsumowując, Klaudia Dymińska mówi o tym, że to spotkanie mimo wszystko jest i tak dobrym prognostykiem odnośnie tego, co czeka zawodniczki i kibiców w całym nadchodzącym sezonie i jak już zaczynać, to lepiej w ten sposób.
2: Możemy go teraz przeanalizować przede wszystkim. No i dalej chcemy wygrywać. Fajny początek, niech tak się dzieje dalej.
1: No ta sytuacja też, dobry jest ten początek przede wszystkim zawodniczek z Poznania. Pamiętam, że to było chyba 2 sezony temu, był taki kryzysowy moment i nawet się mówiło, że głównym tym celem zespołu będzie po prostu utrzymanie. W zeszłym roku się też udało w tej czołówce tabeli utrzymywać. No i też tak jest w tym przypadku, oczywiście dopiero pierwszy mecz, ale druga lokata w przypadku Poznanianek, a najbliższe starcie w niedzielę 27 września, starcie domowe przy ulicy Zagajnikowej, no i tam Poznanianki podejmą Targowiankę Targowisko, a za momencik wrócimy do Was z kolejnymi informacjami piłkarskimi, zdaje się też częściowo.
0: Częściowo tak.

0: Rwałeś się do tej piłki nożnej, ale ja cię jeszcze trochę przystopuję i powrócę wspomnieniami do minionego weekendu. Niektórzy czasami nie mają wspomnień z minionego weekendu. Czy to dobrze, czy to nie, pozostawiam w ocenie naszym słuchaczom. Natomiast wspomnienia, i to w większości całkiem dobre, mogą mieć zespoły poznańskich laskarzy, czyli zawodników hokeja na trawie, ponieważ druga kolejka odbywała się w minioną sobotę, 19 września. No i Warta Poznań w wyjazdowym spotkaniu ze Stellą Gniezno wygrała aż 6-2. Drużyna Enea AZS-u AWF Poznań wygrała po rzutach karnych, po karnych zagrywkach z LKS-em Gąsawa 1-1 było w regulaminowym czasie gry, natomiast seria karnych zagrywek zakończyła się zwycięstwem 5-3. Jeśli chodzi o drużynę AZS-u Politechniki Poznańskiej, to wygrała derbowe starcie z Grunwaldem Poznań 3-1. No i jeszcze starcie Siemianowiczanki z Pomorzaninem Toruń. Tutaj w regulaminowym czasie gry było 3-3, a w serii karnych zagrywek to Siemianowiczanka okazała się lepsza wynikiem 5-4. Takie były wyniki w weekend miniony. W ten weekend starcia będą następujące w ramach trzeciej kolejki w sobotę. WKS Grunwald Poznań podejmie Stellę Gniezno. U siebie zagra również AZS AWF Poznań, który zagra derbowe starcie z AZS-em Politechniką Poznańską, a także Pomorzanin Toruń, który na swoim terenie podejmie LKS Gąsawa. Dzień później, czyli w niedzielę, będzie miał miejsce ostatni, ten brakujący czwarty do kompletu mecz trzeciej kolejki, czyli KS Warta Poznań z HKS-em Siemianowiczanką. I teraz oddaję ci głos, co w tej piłce nożnej, co w tej trawie piszczy?
1: No, w końcu ta piłeczka, w końcu tak aż nienaturalnie się trochę czułem, jak zaczynaliśmy na audycji, bo zawsze lech,
0: jak to
1: Warta.
0: Tak nie odlecha, nie?
1: No właśnie, tak aż dziwnie się człowiek czuje, no ale już wracamy tutaj na właściwe tory w tej kwestii, bo mowa o powołaniach oczywiście, o tym, gdzie Lechitów będzie można zobaczyć, gdzie oni też wybili. No i tutaj na początek wyłania się Wojciech Mońka, który został powołany do tej seniorskiej reprezentacji Polski. Pamiętamy dzisiaj mecz Polska-Bośnia i Hercegowina o godzinie 20:45, ale z tych informacji medialnych wiemy, że Wojciech Mońka nie znajdzie się w ogóle w kadrze meczowej i będzie to spotkanie oglądał z perspektywy trybun. Może...
0: Moje pytanie, czy ma to sens? Gramy teraz w kadrze U21, dwa ostatnie mecze eliminacyjne, dwa kluczowe mecze ze Szwecją i z Włochami. Jaki jest sens zabierać praktycznie najlepszego zawodnika kadry U21 na seniorską kadrę i sadzać go na trybunach, zamiast ułatwić walkę o awans na wielką imprezę drużynie młodzieżowej?
1: No, myśmy mogli chyba audycję całą zrobić o tych powołaniach.
0: I tak byłoby mało chyba.
1: Tak. No też brakuje Antoniego Kozubala przecież w kadrze U21, więc to też dużo.
0: No, ale tam jeszcze jest kwestia kontuzji, bo on chyba jeszcze
1: tak,
0: wrócił indywidualnie
1: trenuje, tak, ale no właśnie chociażby z tej perspektywy to ten Wojciech Mońka na pewno by tam się przydał, szczególnie mając z tyłu głowy ten mecz z Crystal Palace, gdzie po prostu no Wojtek Mońka no, prezentował się na tym poziomie Premier League już powiedzmy, a nie na tym poziomie ekstraklasowym, ale idąc dalej do tych seniorskich kadr, no to powołany został też ostatnio w wybitnej formie dwa gole i asysta w ostatnim meczu z Radomiakiem Patryk Wolemark. On też może z Polską się mierzyć 28 września, no bo Polskę czeka tam wyjazdowe starcie z reprezentacją Szwecji. My tak ze Szwedami się lubimy. Wcześniej jeden baraż o mundial, później drugi baraż o mundial. Teraz
0: wcześniej jeszcze potop.
1: Tak, jeszcze Liga B, tak, więc tutaj historycznie dużo też się dzieje. Powołany został również do reprezentacji Finlandii Daniel Håkans, który ostatnio może trochę mniej w tym pierwszym składzie gra, ale
0: teraz
1: wchodzi...
0: może sobie postrzelać, bo zobacz z kim grają.
1: No tak, San Marino, Białoruś, Albania, Finlandia ponownie.
0: Swoją drogą, jak... Być może przespałem ten moment. Co robi San Marino w lidze C? Albo raczej, jak oni się tam znaleźli?
1: No jak tam są reprezentacje pokroju Andory i nie wiem, jaką tutaj jeszcze Maltę na przykład wskazać, no to rzeczywiście chociaż ta jedna kadra zawsze awansuje, się zdaje. No bo nie oszukujmy się, jak Liechtenstein...
0: Rzut monetą bardziej, nie?
1: Tak, jak ten Liechtenstein ma taką liczbę mieszkańców, no nie wiem, ile tam dokładnie osób mieszka, ale bardzo mało, no to ciężko tą kadrę stworzyć, więc to San Marino się wybiło na tej pięknej skale pośród krajobrazów włoskich, się wyłoniła ta grupa 11 mężczyzn, która dała radę awansować, a jak mówimy tutaj o egzotyce, no to Luis Palma, reprezentacja Hondurasu i tutaj też bardzo ciekawe starcia. Surinam, Jamajka, Martynika i drugie starcie z Jamajką, no bo teraz oczywiście ta dłuższa przerwa reprezentacyjna, żeby...
0: Wręcz historycznie długa.
1: Tak, tak, tak, bo tutaj plan był taki, żeby tych przerw było mniej, no ale wszystko...
0: Bo tam była przerwa wrześniowa, tydzień gry w klubach, przerwa październikowa, tydzień gry w klubach, to było bez sensu trochę.
1: Tak, a teraz będą chyba, zdaje się, trzy takie konkretne przerwy albo dwie nawet.
0: Tak, tak, tak, że takie super przerwy.
1: Tak, no, kto lubi te przerwy na kadry, wszyscy tęsknimy za chyba za najbardziej piłką klubową.
0: Dokładnie. No ale co, nie zarwiesz dzisiaj nocki o 3 w nocy, żeby podziwiać Luisa Palmę w starciu ze 125 drużyną rankingu FIFA Surinamem?
1: Ale Surinam teraz bardzo się wzmocnił, bo tam dużo tych zawodników. No
0: nie ma już słabych drużyn.
1: Odchodzi z reprezentacji Holandii i właśnie decyduje się reprezentować reprezentację Surinamu zamiast Holandii. Tak samo w przypadku Jamajki jest z Anglikami, się zdaje. No ale wracając do tych zawodników Lecha Poznań, no to jeszcze już wywoływaliśmy na tablicy temat kadry U21. No tutaj właśnie te mecze ze Szwecją i z Włochami. I tutaj z Lecha Poznań powołany tylko Michał Gurgul, ale Michał Gurgul w gazie, więc liczymy tutaj na te zwycięstwa i że uda
0: Jan
1: się.
0: Jan Urban by się nie zgodził, że w gazie.
1: No, podobno poziom nie jest reprezentacyjny, ale...
0: Dokładnie.
1: No, ja nie... Ja tutaj wolę się powstrzymać. Tu, no, mogłoby pójść parę ciężkich słów, no, Michał Gurgul...
0: To mogłaby być nasza ostatnia audycja wtedy.
1: Miejmy nadzieję, że tutaj... To na tym nie zakończymy, że jednak będziemy mieli jakąś okazję. Chociaż boję się tutaj telefonu od selekcjonera, bo też parę ciężkich słów poszło w sprawie krytyki tych powołań, więc żebyśmy tutaj za chwilę nie mieli połączenia jakiegoś pilnego z PZPN-u, że tutaj selekcjonera krytykujemy. Ja słyszałem o
0: tym... Nie, no, wiesz co, myślę, że jest taka godzina i taki dzień tygodnia, że Cezary Kulesza może mieć nieco inne zmartwienia na swojej głowie.
1: Ja słyszałem też, że bardzo poważna jest selekcjoneroza, która dopada niektórych selekcjonerów w przypadku PZPN-u, więc też pod tym względem musimy...
0: To jest okropna choroba.
1: ...uważać. No, tutaj przede wszystkim chyba wskazać trzeba było też wielkiego wojownika Michała Probierza. No, ale już wracając do tego meritum, no to też mecze rozegrali już dzisiaj o godzinie 11.30 w kadrze U19. Karol Delikat i Wojciech Szymczak, te dwa poznańskie wonderkidy, no bo przecież Delikat to wszedł ze wszystkim, z czym się dało, ze ścianą chyba całą tutaj, po prostu wszedł do tej drużyny Lecha Poznań, ale tam...
0: Z całymi wronkami.
1: Dokładnie, ale porażka z reprezentacją Szwajcarii 0-1, jeszcze będą dwa mecze, w których będzie można się wykazać ze Słowacją i Kazachstanem. No i z tych młodych zawodników to tak, Patryk Bartczak, Hubert Janyszka i Aleksander Klimkiewicz do kadry do lat 18, Serafin Bakno, Maciej Malecki, Alex Olszczyn do kadry do lat 17 i dwóch ostatnich tych zawodników, Julian Gregorczyk i Marcel Zdybał do kadry do lat 16. Oni oczywiście nie debiutowali jeszcze w tym pierwszym zespole, no tutaj z Akademii, no to też, żeby powiedzieć o tych powołaniach, może przyszły jakieś gwiazdy, tak jak chociażby, no tutaj z Lecha to dużo można by tych wychowanków wymieniać przy reprezentacji polskiej, bo Jan Bednarek, Tymoteusz Puchacz, Tomasz Kędziora, no to tutaj mógłbym wymieniać pewnie długo. No i Robert Lewandowski, który przez Lecha też się przewinął. Zobaczymy, co się będzie działo w tym dzisiejszym meczu o godzinie 20.45 z reprezentacją Bośni, a tymczasem chwilka dla muzyki.
2: Będzie godzina 18:00 sekund.

0: No, zakończyliśmy te klimaty trawiaste, przenosimy się na parkiety. Jak sobie radzisz, Szymon, na parkiecie?
1: Na parkiecie radzę sobie znakomicie. Widzę, że takie pytanie też bardzo piątkowe. Nie, no, jestem po prostu zwierzęciem scenicznym, słuchaj.
0: To bardzo dobrze. To dzisiaj porozmawiam akurat o koszykówce, więc twoje tutaj umiejętności taneczne na wiele się nie zdadzą. Też jeżeli kojarzymy na przykład z serialem związanym z Chicago Bulls, Last Dance, no to tutaj ten Last Dance był w wykonaniu zawodniczek z Poznania, ponieważ...
1: A jak połączył ładnie.
0: No, piękne przejście. Tak teraz aż jestem z siebie dumny.
1: Smooth operation.
0: Przegrana poznanianek z NA AZS-u Politechniki Poznań 69-91 z zespołem Kibirkskisu w Wilno. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem tutaj w wymowie litewskiej.
1: To... Przepraszamy Litwinów, jeżeli poczuli się tym urażeni.
0: Jeżeli właśnie słuchają jacyś Litwini, no to oczywiście przepraszamy. Mamy nadzieję, że w Wilnie jest odpowiednia tutaj stacja nadawcza i rzeczywiście jakichś sympatyków też tam mamy. No, rzeczywiście to starcie było bardzo ciekawe, ale też przed meczem można było tak się spodziewać, no bo Wilno, tylko ogólnie Litwa kojarzy się przecież nam z tymi dobrymi zawodnikami, to nie tylko drużynami w ogóle koszykarskimi, tam koszykówka rzeczywiście też króluje. No i też tak było w tej już pierwszej nawet kwarcie, że ta przegrana Poznanianek 20-30 w pewnym sensie też już trochę zaczęła ustawiać ten wynik spotkania. Trochę nadziei można było mieć w tej drugiej odsłonie, bo po połowie ta przewaga zmalała do 9 oczek, czyli udało się ten jeden punkcik odrobić, no to można już było tak sobie myśleć, że może rzeczywiście jeszcze tam coś się uda podgonić, no ale w tej trzeciej kwarcie, no to ponownie ucieczka już na 18 punktów, więc rzeczywiście zaczęło to wyglądać już bardzo źle. No i tak wspomniałem w tej końcówce, no to tutaj przewaga zdecydowana rywalek z Litwy, no i poznanianki swoją przygodę w eliminacjach do Euroligi kończą, ale to nie koniec ich zmagań europejskich, ponieważ jeżeli się nie awansuje do Euroligi, to ma się udział zapewniony w Eurocupie, no to jakbyśmy mieli to przynieść do naszych słuchaczy piłkarskich w te realia, to tak jakby Lech awansował do Ligi Europy, tak, po porażce z Aarhus, to chyba najlepiej to oddaje. Więc te zmagania w Eurocupie poznanianki czekają, zostały one przydzielone do grupy H i tam ich rywalkami będą Szwajcarki z Friburga, zespół z Brytanii, czyli oczywiście Francja i drużyna BCC Castelnuovo. No to tutaj oczywiście Włochy, piękny wyjazd, na pewno się szykuje dla poznanianek, aż trochę nawet zazdroszczę do Włoch, to zawsze fajnie sobie pojechać, ale...
1: Kto nie lubi?
0: Tak, ale zanim, no z tą Szwajcarią i Francją można by się tak zastanawiać, jaka ta pogoda w Brytanii będzie.
1: O właśnie, bo Brytania taka dosyć mocno deszczowa, no, ewentualnie można szukać tej jedynej stawiającej opór galijskiej wioski i poszukać napoju magicznego, to ewentualnie może się przydać na następne spotkania.
0: Szwajcaria piękna, ale droga, więc też może być kosztowne.
1: Tak, tak.
0: No ale tutaj zanim te wojaże dalekie przed Poznaniankami, no to jeszcze czeka je inauguracja rozgrywek 4 października Wisła Kraków, no to start wicemistrzyń Polski, warto o tym wspomnieć, w zmaganiach ligowych na poziomie tej basket ligi, czy najwyższej klasy rozgrywkowej, a też tak pięterko niżej, no bo w pierwszej lidze walczyła nowa drużyna, czyli Fort Poznań.
1: Tak jest. Fort Poznań udał się na wycieczkę do Sędziszowa Małopolskiego na starcie z tamtejszą Awią. No i to spotkanie zakończył wynikiem, no poszli jak burza, tak jak Polacy w dzisiejszym półfinale Mistrzostw Europy Siatkarskich, którzy pokonali Słowenię 3-0. Tak samo Fort Poznań pokonał 3-0 Awię Sędziszów Małopolski na wyjeździe. I to w setach wyglądało tak, 25-20, 25-20 i 25-19, więc wydaje się na papierze, że wyglądało to na dosyć bezproblemowe starcie. Poznaniacy jako raz, że Beniaminek, a dwa, że jako zespół, który powstał tej wiosny, notują fantastyczny początek. Po 3 spotkaniach mają 2 zwycięstwa, 1 porażkę, ale w tiebreaku 2-3, więc jeszcze punkt za tą porażkę zainkasowali. Co prawda 1, ale to jest nadal bardzo dobry wynik. I wygląda to dosyć pozytywnie. Fort gra piłkę bardzo ładną. Fort potrafi seriami zdobywać punkty. Fort ma zawodników, którzy potrafią odwracać losy nawet setów, w których nie do końca idzie. Więc nic, tylko się cieszyć pod tym względem. Jeżeli chodzi o kolejne starcie, które będzie przed Fortem, to jest już nadchodzący weekend. W zasadzie nie ten, tylko jeszcze kolejny, ponieważ oni tego weekendowe starcie grali przed weekendem, czyli właśnie wczoraj. Natomiast 3 października o godzinie 18 i to jest, myślę, że też świetna propozycja, żeby w jakiś sposób zająć sobie tąże następną sobotę, będzie domowe starcie z drużyną Czarnych Radom. Przypomnę, Czarni Radom przez wiele lat grali w, teraz nie pamiętam sponsora, ale w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, nie pamiętam, czy ona się nazywa Plus Liga, czy coś się w tej kwestii zmieniło. W każdym razie jest to stały bywalec głównej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce, a przypomnijmy, że Polska Liga Siatkarska jest prawdopodobnie pierwszą bądź drugą najlepszą na świecie, zaraz obok włoskiej. Więc skoro Spadkowicz z tejże najlepszej ligi świata gra i będzie przyjeżdżał do Poznania, no to nie wiem, czy da się zrobić lepszą reklamę na to, żeby na to spotkanie pójść.
0: No pięknie tutaj laurkę wystawiłeś zespołowi z Radomia i z Poznania. I te tematy tych ubiegłych już spotkań, tak naprawdę to co minęło, to za nami, a na następnym naszym spotkaniu tutaj na wejściu porozmawiamy sobie o tym, co w najbliższy weekend.

0: My o zapowiedziach nadchodzącego weekendu, który w zasadzie już się w tym momencie zaczyna. Teraz rozpoczniemy już z tymi starciami, które będą w najbliższych godzinach oraz dniach. I przy okazji przypomnę o konkursie, który trwa na naszej antenie aż do końca naszej audycji, czyli mniej więcej około 19:55. Do wygrania są podwójne wejściówki na starcie domowe Enea Piłki Ręcznej Poznań, która zmierzy się w niedzielę o godzinie 17 z drużyną Energii Sambor Tczew. Poznanianki zanotowały bardzo fajny start sezonu. 2 spotkania, 2 zwycięstwa, 6 punktów na koncie, więc zdecydowanie warto przyjść i dziewczyny dopingować. Przypomnę, że SMS-a należy wysłać pod numer 7148 7148 ze słowem, czyli z prefiksem afera, dodać swoje imię i nazwisko. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 zł z VAT-em i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź, a pytanie konkursowe to było, jaki byście zaproponowali, wysłuchacze, przedrostek do nazwy zespołu piłki ręcznej Poznań. Czy może byłby to Lech Poznań, czy może byłaby to Legia Poznań, czy może byłoby to coś innego. Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy. Tak jak powiedziałem, poznanianki grają w niedzielę z tczewiankami. Tczewianki do tej pory zagrały tylko jedno spotkanie. To spotkanie także wygrały, zatem zmierzą się dwie drużyny, które są niepokonane. Jeżeli tym nie zachęciłem, to już nie wiem, czym więcej mogę zachęcić. Natomiast zachęcić wydaje mi się, że potrzeba byłoby panów szczypiornistów, którym nie idzie aż tak kolorowo.
1: Ja jestem tutaj takim już powoli staruszkiem w tym radiu się zdaje, bo pamiętam taką świetną pasę, że tam Grunwald w pierwszej lidze był wciąż niepokonany i pamiętam, że tak przychodziłem na audycję pierwszą i Grunwald, seria ilość zwycięstw później i zawsze było jeden więcej, tak, jeden więcej i tak
0: nawet się przygotowywać nie trzeba było, wchodzisz w ciemno, tak. I mówisz.
1: No, Grunwald znowu wygrał i to było po prostu najlepsze podsumowanie.
0: Z innych oczywistych rzeczy trawa jest zielona.
1: Tak, a tutaj to tak dobrze już nie wygląda, bo pierwszy mecz, porażka z Białą Podlaska 33-35, a ostatnio po rzutach karnych porażka z Legnicą w regulaminowym czasie gry najpierw było 19-19, później 33-33, a w rzutach karnych 2-4 porażka, więc ta sytuacja w tabeli też nie wygląda za dobrze, no bo Poznań przez to, że właśnie po tych karnych była porażka, no to jeden punkt na koncie, więc tuż nad tą strefą spadkową poznańcy się znajdują, a najbliższy mecz to wyjazd do Koszalina na starcie z lokalną Gwardią, no i tam zobaczymy, jak ta sytuacja się potoczy, no bo Gwardia też tak, można powiedzieć, w kratkę. Najpierw porażka ostatnio z Pogonią Szczecin 23-32, a wcześniej wygrana z Jurandem Ciechanów 37-32, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że Jurand Ciechanów to drużyna, która w tym sezonie jeszcze ani razu nie wygrała, no ale Grunwald w sumie też nie wygrał, no bo tylko ta porażka po rzutach karnych, więc chyba nie ma za bardzo czym się cieszyć. Może w końcu uda się odwrócić tą złą pasę i ta trzecia kolejka okaże się szczęśliwa dla poznaniaków.
0: Myślę, że to w ogóle będzie bardzo ciekawy taki papierek lakmusowy na to, czy te początkowe potknięcia to jest bicie na alarm, czy po prostu jakiś tam drobny wypadek przy pracy, bo pamiętam, że w 2 minionych sezonach to drużyna z Koszalina była całkiem blisko Grunwaldu, jeżeli chodzi o tabelę i te starcia były zawsze dosyć mocno wyrównane, więc jeżeli tutaj będzie zwycięstwo albo będzie mecz bardzo, bardzo bliski, to myślę, że nie trzeba się martwić i to po prostu mógł być lekki falstart. Gorzej, jeżeli Grunwald wyraźnie ulegnie Koszalinowi w tym starciu, to wtedy będzie można już się nieco zmartwić. Przechodząc do innej dyscypliny, teraz pora na Unihockey, Ekstraliga Mężczyzn, która ruszyła już we wrześniu. Poznaniacy, drużyna Floorball Team Poznań przegrała pierwsze spotkanie 6-9 ze Smokami Kraków. To już było jakiś czas temu i teraz będą mieli szansę na odkucie się, bowiem w niedzielę grają domowy mecz z drużyną AZS-u Politechniki Lubelskiej. To spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 11, więc trzeba rano wstać, jeżeli ktoś chce to spotkanie śledzić, jeżeli ktoś chce przyjść na halę i ten mecz osobiście na własne oczy zobaczyć. Drużyna Politechniki Lubelskiej jeszcze swojego spotkania nie rozegrała, ona przełożyła spotkanie z Olimpią Łochów, więc nie możemy odnieść się do tego, z jaką dyspozycją to lublinianie weszli w w ten sezon. Pozostaje mieć nadzieję, że poznaniacy poprawią się względem pierwszego spotkania i rozpoczną marsz w górę tabeli.
1: No i jeszcze zamykając już tak naprawdę te informacje na tym wejściu, no to rugby i tutaj zdaje się, że Poznania idzie w ramach zasady albo grubo, albo wcale, ponieważ w pierwszej kolejce wygrana 68-17 z drużyną rugby Rumia, a w drugiej kolejce, no nie wiem jak to nazwać, degrengolada absolutna, porażka 0-59 z AZS-em AWF Warszawa, no to tak naprawdę, no to było właśnie to wcale, grubo to było już wcześniej, obyśmy wrócili teraz w najbliższy weekend do tego.
0: Z drugiej strony to też pokazuje, jaka jest przepaść pomiędzy Ekstraligą a pierwszą ligą, bo Poznaniacy zajęli drugie miejsce w zeszłym sezonie w Ekstralidze, oni przegrali finał playoffów, a drużyna z Warszawy jest spadkowiczem.
1: Tak.
0: Widać, jak ogromna jest różnica pomiędzy nawet najgorszą drużyną z Ekstraligi, a tą drugą najlepszą z szczebla niżej.
1: To już więcej werwy mi się zdaje w Ekstraklasie, miała puszcza, nie połomice się zdaje.
0: Chociaż teraz jest problem z werwą nawet i w pierwszej lidze.
1: No ale za to Warta sobie na tym punktuje, więc...
0: Dokładnie.
1: W kwestii poznańskiej nam się tutaj to uśmiecham, że tej drużynie z Niepołomic nie idzie, ale wracając już tutaj na podwórko rugby, no to najbliższy mecz to jest jutro, godzina 14 i starcie Poznań z rugby Team Olsztyn. I jeżeli miałbym tutaj szybko przybliżyć, jak wygląda sytuacja w tabeli, no to rugby Team Olsztyn na razie rozegrało tylko jedno spotkanie, bo mają wciąż zaległe spotkanie z AZS-em AWF Warszawa, ale jeżeli AZS AWF Warszawa zagra tak jak z Poznanią chwilkę wcześniej, no to tutaj raczej punkty trafią na konto właśnie drużyny z Warszawy. No a rugby Team Olsztyn właśnie też jedna wygrana, a Poznania też, tak sobie, jedna wygrana, jedna porażka, więc w teorii punktowo to wygląda wyrównanie. W ogóle ta tabela jest bardzo ciekawa, bo jest pięć drużyn i te ostatnie cztery mają równo po pięć punktów, tylko pierwsza drużyna RKS Skra Warszawa ma komplet oczek na swoim koncie, więc tutaj wyłania się na lidera. No oczywiście trzecia kolejka, jeszcze dużo pewnie przetasowań będzie też w tej tabeli, no tutaj pewnie wszystko się jeszcze pięć razy pozmienia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
0: Początek sezonu jest dosyć niewdzięczny, jeżeli chodzi o podawanie tabeli, no bo zwyczaj dziennikarski mówi, że i tak wypada powiedzieć, ile jest punktów, które jest miejsce w tabeli, ale te pierwsza kolejka, druga kolejka, trzecia kolejka, jak wygrasz, jesteś z przodu, jak przegrasz, jesteś z tyłu, jak wygrasz, a wcześniej przegrałeś, to jesteś gdzieś w środku, więc bije się to trochę z celem, bo po jednym meczu można awansować na drugi i koniec.
1: No tak, tutaj decydują pewnie też i to, ile punktów jest zdobyte, tak jak w przypadku tych futsalowych kryteriów i piłki nożnej. Później tam wiemy, że na przykład drużyna wygra z jakąś mocniejszą, ale i tylko na przykład jedną bramką, no i później to też w tabeli ciężko wygląda, szczególnie na początku pewnie pierwszych 5-6 kolejek tak to będzie wyglądało. No ale my będziemy was na bieżąco informować co tydzień na pewno, co będzie się działo w przypadku Poznania, więc będziecie mogli z nami tą tabelę śledzić, jak się będzie zmieniać, a kolejne zapowiedzi już za chwilę.

0: niestety już impreza zaczyna się w sobotę 26 września. Jeżeli interesuje Was terminarz poznańskich, polskich zespołów poznańskiego też, no to pierwszy mecz Polacy o godzinie 10:30 jutro z drużyną ze Słowenii Sportno Drużstwo Ludus, a kolejne starcie tutaj w przypadku zespołu żeńskiego, czyli Unik Wilczyce z KBC Kłajpedą, czyli oczywiście drużyna z Litwy, i ostatnie starcie w przypadku Polaków to będzie godzina, w sumie Polak, godzina 15:30, Beach Sport Budapest zmierzy się z Unik Wilczyce, a te ostatnie kolejne trzy mecze zostaną rozegrane w niedzielę, 12:45 Unik Wilczyce z KBC Kłajpeda, godzina 14:30 Proskos Poznań zmierzy się z czeską drużyną BVŚP, i zamkniemy w ogóle całą imprezę meczem Unik Wilczyce, starcie z Beach Sport Budapest o godzinie 16:00, więc trzymamy tutaj oczywiście kciuki za Poznaniaków i nie tylko, ale ogólnie za Polaków, żeby tutaj to ładnie wyglądało. Może odkucie jakieś po tym meczu z Bośnią, bo nie wiemy, co się będzie dzisiaj działo. Może,
1: no właśnie.
0: Może będzie dobry wynik, może będzie zły, może będzie trzeba się odkuwać. Miejmy nadzieję, że nie będzie trzeba, bo dzisiaj wysoko poprzeczkę zawiesili siatkarze. Ja widziałem taką ładną wypowiedź.
1: Myślę, że dobrze to już było dzisiaj.
0: Tak, Artura Wichniarka, który mówił, że gdyby nasza reprezentacja piłkarska była na poziomie tej siatkarskiej, to byśmy się dzisiaj zastanawiali, czy będzie 3 czy 4-0 na spokojnie, no a tak musimy się
1: martwić. Czy będzie w ogóle 1.
0: No tutaj reprezentacja Bośni przecież na mundialu powalczyła, więc jest...
1: Przecież gra tam 500-letni Edin Dzeko, trzeba uważać.
0: No Edin Dzeko, właśnie smutna informacja, kończy karierę w tym roku, będzie ostatni mecz w Bośni. Właśnie zdaje się, że w tej przerwie reprezentacyjnej zakończy tą swoją karierę reprezentacyjną. Świetny zawodnik, wybitny. Wiadomo, że to nie poziom Roberta Lewandowskiego, ale na pewno jedna z tych ikon piłkarskich, czy to piłki włoskiej, no a teraz w ogóle niemieckie, przecież w tym Schalke to tam też czaruje. No ale wiem też, że trochę masz tutaj informacji o czarnym sporcie.
1: Tak, o czarnym sporcie będzie informacji nieco. To będzie jedna z ostatnich dawek w tym roku.
0: PSZ Poznań zmierzy się ze Stalą Gorzów w tym meczu barażowym o powrót, o awans w ogóle do Ekstraligi, no bo wcześniej oczywiście drużyna PSZ Poznań rywalizowała o to, żeby awansować z Polonią Bydgoszcz, ale to oczywiście nie udało, tam pogrom w ogóle. Wiadomo, Polonia Bydgoszcz to jest absolutny top w tym sezonie, no ale też czeka starcie z tym jedną z gigantów, no bo jeżeli mówimy o Żużlu, to przecież zawsze gdzieś tam z tyłu głowy kojarzą nam się te derby województwa lubuskiego, czyli oczywiście Stal Gorzów, Falubas, Zielona Góra. No w tym roku gorszą drużyną okazał się zespół Stali Gorzów. Ostatnia nadzieja tak naprawdę w przypadku Poznańków, żeby wywalczyć ten awans. Na pewno łatwo nie będzie, no bo tak jak wspomniałem, Stal Gorzów to są starzy wyjadacze, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwszy mecz 27 września, godzina 19:30, i rewanż już w październiku, czyli zacznie się rok akademicki, zmora wszystkich studentów 4 października.
1: A żużlowcy nadal będą jeździć.
0: Tak, myślę, że tutaj nasz szef redakcyjny działu sportu Michał Rogoziński będzie szczęśliwy. W sensie szczęśliwy, że żurze, ale smutny, że koniec.
1: Tak. Myślę, że tak. Myślę, że łezka popłynie z uwagi na to, że sezon dobiegnie do końca, ale być może łezka radości popłynie, no bo Stal Gorzów mierzy się w tym sezonie z ogromnymi problemami. Jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o finanse, to nawet nie tylko w tym roku, to generalnie jest kwestia kilkuletnia. Także w ostatnim dwóch meczu, w którym ledwo co w ogóle uniknęli bezpośredniego spadku z Ekstraligi, wówczas mierzyli się z Włókniarzem Częstochowa, tam kontuzje aż 3 zawodników ich dotknęły, no i musieli ratować się awaryjnym transferem. Dzisiaj sfinalizowany został transfer Kevina Pfeiffera, który pojedzie w starciu z Poznaniem. Zdążyli jeszcze zainkasować, to wiązało się także z wpływem bodajże 1 400 000 zł od kasy miejskiej z Gorzowa, która zasiliła konto klubu i pomogła sfinalizować ten transfer w Poznaniu. Tymczasem smutne informacje. Dzisiaj PSZ Poznań poinformował, że Dimitri Berże oficjalnie ma złamany bark po wypadku, który miał miejsce już w ostatnim meczu z Bydgoszczą w minioną niedzielę. Natomiast nie jest to o tyle zła informacja, że to jest jeden z 3 najlepszych zawodników w Poznaniu, w związku z czym PSZ Skorpiony mają prawo do wykonania tak zwanej ZZ-ki, czyli zmiany zawodnika, i za niego mogą pojechać

0: po jednym razie wszyscy inni awizowani zawodnicy, nie trzeba w to miejsce wkładać juniora, więc jest to plus. Spotkanie, tak jak już mówił Samuel, odbędzie się w niedzielę o 19.30 na Golęcinie. Rewanż 4 października w Gorzowie. Przejdźmy jeszcze teraz na szybko do koszykówki. Pierwsza drużyna basketu Poznań, po tym jak bardzo dobrze zaczęła swoje zmagania w tym sezonie, pojedzie na wyjazd do Krosna. To spotkanie jutro o 18 z lokalną drużyną Miasta Szkła. Jeżeli chodzi o drugą drużynę, ta zagra w niedzielę o godzinie 13 u siebie. Rywalem PGE Turów z Gorzelec. Natomiast jeśli chodzi o poznanianki, o drużynę MUKS-u Poznań, ponieważ zawodniczki Politechniki w pierwszej kolejce nie grają, ponieważ jest nieparzysta ilość zespołów, to MUKS Poznań gra w pierwszej lidze koszykarek i będzie rozgrywał swoje spotkanie na wyjeździe z drużyną z Łańcuta.
1: No tak, też wspomnijmy o tym, że do zwycięzców konkursu odezwiemy się po audycji.
0: Dokładnie.
1: Nasz czas dobiega końca. Za realizację odpowiadał dzisiaj Mikołaj Pluto-Pluciński, a przy mikrofonach
0: Szymon Kamuda
1: i Samuel Kimmel. Do usłyszenia.
0: Miłego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
4: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Witamy serdecznie. 1760 notowanie aferzastej listy przebojów. Realizacją tej audycji zajmuje się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonami
5: Mikołaj Pekarzewicz
1: i Mikołaj, wow. Maksymilian Wawrzyniak. Ja już się w ciebie zamieniam.
5: Zmiana persony.
1: Tak, zmieniamy imię, zmieniamy nazwisko, zmieniamy wszystko, a przede wszystkim zmieniamy miejsca na aferzastej, no bo to, co na stronie naszej jest aktualnie dostępne, to jest aferzasta sprzed tygodnia, a my teraz będziemy prezentować dla was nową listę na to, co głosowaliście w tym tygodniu.
5: Sprawdzimy, co się pozmieniało w ciągu tego tygodnia, co wam przypadło do gustu, co wam trochę mniej przypadło i niestety nie weszło w wasze łaski. No i zobaczymy, które miejsca zyskały najlepsze.
1: A zaczniemy od tego, co macie okazję przesłuchać pierwszy raz. No ewentualnie kiedyś tam jeszcze mogliście to usłyszeć na naszej antenie, no ale nie na aferzastej, bo zaczynamy od propozycji. A tutaj Perseidy z utworem Summer Fate.

0: Pierwsza dzisiejsza propozycja, czyli Perseidy Summer Fade. Spokojny instrumental, który naprawdę wprowadza no, w taką delikatną, spokojną atmosferę wieczoru. I to jest taka dzisiejsza propozycja. Jedna z pięciu... która się pojawi jeszcze dzisiaj. No i przypominamy, że jeżeli chcecie, żeby ten utwór się pojawił na naszej bezpośredniej liście przybojów, to głosujcie na stronie Radio Afera. afera.com.pl/aferzasta. No i po 22 będziecie mogli tam to zagłosować.
1: A ja mam taką ciekawostkę. Sprzedam Perseidy. Mogły się wam rzucić w oczy dosłownie, bo jakiś czas temu można było je obserwować na niebie. To jest taki rój meteorów, który jest w gwiazdozbiorze Perseus. Już dlatego Perseidy. No i można je właśnie obserwować prawie zawsze w lato. Pewnie dlatego sobie tak ładnie nawiązali twórcy. Pluto nam tutaj podpowiada, że w górach fajnie widać te Perseidy. No myślę, że jest to na pewno zjawisko, które warto czasem sobie pooglądać, tak samo jak warto sobie posłuchać, no o ile oczywiście ten utwór wam się spodobał. Przechodzimy natomiast do miejsca 25, a tutaj kilka czułości, list w butelce.

0: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
1: Naprawdę?
0: No naprawdę. Jadłeś kiedyś pizzę z kebabem?
1: Nie.
0: Jest bardzo dobra. Spróbujemy w Szwecji. To tak tytułem wstępu do tego pięknego wejścia.
1: Tak, piękne wejście to było. A to przesłuchaliśmy sobie miejsce 25, kilka czułości, list w butelce i tutaj takie zaskoczenie, że nie było żadnej zmiany w ciągu tego tygodnia i nadal to 25 miejsce jest. Jest zagrożenie spadkiem na pewno.
0: No jest zagrożenie spadkiem, ale takie zagrożenia są akceptowalne. Spadek to mi się kojarzy w ogóle z piłką nożną bardzo, że masz ligę i masz spadek i w ogóle. A dlatego wam o tym wspominam, że my tutaj będziemy wam mówić o wyniku meczu. Ale jeszcze tego meczu nie ma, więc nie będzie też jeszcze wyników. Ale o 20:45 się zaczyna mecz Polska-Bośnia i Hercegowina, więc Polska będzie miała bardzo trudno, bo będzie grała z dwoma krajami na raz. Tak. Będzie z Bośnią i z Hercegowiną, więc może być skomplikowanie, ale jeżeli będzie dobrze szło, to będziemy wam mówić, że dobrze idzie. Dlatego czekajcie, wyczekujcie, a my już wam puszczamy tutaj miejsce 24. Tytus Gaming i utwór Crispy. To

0: No i to było miejsce 24.
1: Tak, miejsce 24. Tytus Gaming Crispy. I widzę, że względem poprzedniego tygodnia spadek o 10 miejsc.
0: Czasem tak bywa, 33 tygodnie na liście.
1: To już jest potężny.
0: Trzeba się z tego cieszyć. Miejsce 23 natomiast to ani nie jest spadek, ani nie jest wzrost. Mam wrażenie, że w tym tygodniu jakoś tak te utwory wszystkie siadały wam podobnie jak poprzednim.

0: Tak jak tydzień temu, twój Dawid pozostaje nadal na 23. miejscu z utworem 80 dni.
1: No właśnie, a teraz przechodzimy do utworu, który nie 80 dni, a 91 tygodni jest już z nami, więc staż naprawdę fascynujący. Hey, I had tough days or tough was night.

0: No i to był oczywiście S. Jumper z utworem I Need More, który jest z nami 91 tygodni i względem poprzedniego tygodnia spadł o jedną pozycję.
1: S. Jumper zbliża się do setki i zobaczymy, czy wbije tą magiczną liczbę.
0: Szczerze, mam nadzieję. Mimo wszystko nie chodzi mi nawet o jakieś sympatie muzyczne, po prostu byłoby to fajne, jakby te 100 tygodni zdobył. No to, i już tak jak mówiłem...
1: To byłoby takie piękne zwieńczenie historii.
0: No właśnie. I tak jak mówiłem, na pewno coś przygotujemy z tej okazji, więc jeżeli będziecie głosować, no to coś was czeka. A jak nie będziecie, to was nie czeka. Czasem tak bywa, że się przegrywa. I ja wam na przykład chciałem powiedzieć, że jest coś takiego na kanałach sportowych jak Studio. No i oni tam właśnie gadają o tym, że będzie mecz, jaki będzie mecz, co będą robili w ogóle. No i my będziemy lepszym studiem dla was, więc nie odpalajcie żadnego studia meczowego. Słuchajcie nas i my będziemy komentować ten mecz dla was. W sensie, no nie komentować, bo będziemy też piosenki puszczać, więc to jest niemożliwe, ale będzie lepiej.
1: To będzie multitasking
0: tak,
1: po prostu.
0: Po prostu mówimy wam, że jeżeli chcecie oglądać mecz, to nas też nadal słuchajcie. Kropka.
1: Tak, można zrobić wszystko w tym samym czasie. Nie trzeba nas wyłączać, tylko można nas
0: Podgłosić jeszcze bardziej, właśnie. A na telewizorze odpalić sobie sam mecz bez głosu i to jest idealne.
1: Dokładnie. A na 21. miejscu listy nowość. Nowość się pojawiła i jest to BNDK.

0: Klub!
1: Na miejscu 21 BNDK z utworem Klub, czyli nowość na liście przebojów.
2: A już teraz kolejny utwór, który jest tym razem propozycją. Będzie tutaj Bowska i będzie tutaj także 30 metrów kwadratowych, więc tak trochę mikrokawalerka.
3: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
4: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
3: Mam się kąpać w korytarzu?
4: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie. Mikrokawalerka.
2: No i właśnie, taka mała autopromocja. A teraz faktycznie Bowska.

0: No i właśnie, to była Bowska i utwór 30 metrów kwadratowych. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł i rośnie od lat. No nie. I właśnie, to jest jedyna piosenka, którą znam od Bowskiej.
1: Teraz no, najbardziej popularna.
0: No tak, no więc pokazałem swoje odklejenie muzyczne, no ale...
1: To było karaoke na antenie.
0: Tak, ja ostatnio stwierdziłem, że będziemy to robić częściej. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale tak, ja myślę, że było to naprawdę...
1: Jeżeli chcecie, żebyśmy robili karaoke i jesteście fanami naszego głosu, to dajcie nam znać.
0: Tak, dajcie nam znać na Facebooku Alferzastej na przykład, albo no w sumie tak. Tam chyba najlepiej.
1: No i też przypominamy, że jeżeli wam się ta wersja Bowskiej podobała, no to oczywiście pod Wysiduki możecie głosować na stronie afera.com.pl/Alferzasta.
0: A już teraz otwieramy drugą dziesiątkę, czyli dwudziestkę i na tym miejscu Hospital z utworem Tęsknotka i tutaj również bez zmian.

0: Na miejscu 20 również bez zmian, gdyż Hospital i z utworem Tęsknotka nadal pozostaje na tym miejscu.
1: A wiesz, dlaczego zespół Hospital nazywa się Hospital?
0: A dlaczego?
1: Bo jego założycielem jest człowiek, który pracuje w szpitalu, bo to jest lekarz i psychiatra, pan Michał Bielawski. Fajna ciekawostka?
0: Bardzo fajna ciekawostka muzyczna, Maksie.
1: Jestem już teraz, mogę nazywać się redaktorem muzycznym?
0: Dobrze.
1: Słuchaj, byłem na juwenaliach i rozmawiałem tam z artystami, na przykład z Grupsonem, tak?
0: Tak, no to już jest pamiętamy to. Większy kaliber.
1: Wiem, co to jest na przykład shoegaze.
0: Tak, to już też ustaliliśmy.
1: I potrafię czasem rzucić ciekawostką.
0: Mhm.
1: Ja myślę, że to już jest duży argument.
0: To już masz papiery na to, uważam. Dziękuję. Jeszcze zobaczymy, jak Tymek przyjedzie.
1: No właśnie, mam wrażenie, że nasz cudowny szef muzyczny się to nie zgodzi, ale co mnie to tak szczerze. Nie ma go na razie, to mnie to teraz nie interesuje.
0: Jak go nie ma, to możemy cię nazwać redaktorem muzycznym.
1: No, to w tym tygodniu jestem redaktorem muzycznym, a teraz przechodzimy sobie do miejsca 19. Chłopcy z miasta i utwór Lecę tu. A chłopcy są już z nami od 16 tygodni. W tym wypadku nawet zaliczyli wzrost o 5 miejsc. Gratulacje.

0: chłopcy z miasta polecieli aż 5 miejsc do góry na miejscu 19.
1: Czym jest dla ciebie zapach lata? Co takiego ci się kojarzy z latem, co ma jakiś taki charakterystyczny swąd?
0: Swąd?
1: No nie, no dobra, swąd to tak negatywnie.
0: Letni zapach. Co to by mogło być?
1: Trawa skoszona na przykład.
0: Ja nie lubię zapachu skoszonej trawy. Nie lubię tego, ale
1: czy ja nie lubię, bo mnie uczula, ale sam zapach jest ciekawy.
0: Ale na przykład zapach bycia nad jeziorem, takiej wody.
1: Zapach bycia, moi drodzy. Zapach bycia. To się nazywa synestezja.
0: Posłuchaj, bycia nad jeziorem. Czujesz taki wodny zapach, taką bryzę czujesz, tak?
1: A, smród bagna, tak? To.
0: Ja nie wiem, jakim ty się...
1: Jeziora w Polsce czasem mają taki trochę bagienny klimat. No ale dobrze. Czasem ładnie pachnie. Na przykład Powidz jest bardzo czystym jeziorem. Jezioro Powickie. Ja polecam serdecznie każdemu. Bardzo lubię Powidz. No i właśnie o takim zapachu lata sobie teraz posłuchamy. A to wszystko w wykonaniu Torskiego, który na miejscu 18 jest i jest to nowość, więc utwór jest z nami dopiero pierwszy raz na liście, drugi raz ogólnie na aferzastej.

świetliki jak iskra. Szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizna.

0: No i mogliśmy wysłać dwóch nowości na liście przebojów, czyli na miejscu 18 Toxki z utworem Zapach Lata i na miejscu 17 Michał Kisielewski z utworem Święte.
1: A już teraz miejsce 16, ale zanim to, no to już praktycznie, że mecz się rozpoczął, już prawie 20:45 i na Stadionie Narodowym zaraz będą grać.
0: I wybrzmiewa hymn narodowy, oczywiście przed tym, przed meczem, przed rozpoczęciem spotkania Polski z Bośnią i Hercegowiną, a na miejscu 16 też mamy utwór, który koresponduje właśnie z tym wydarzeniem.
1: No właśnie, tam wybrzmiewa hymn, a tu wybrzmiewa Dariusz i Mateusz i oni będą grać.

0: Moi drodzy, ja po prostu nie wiem, jak to się stało, ale idealnie rozpoczął się właśnie mecz. Czwarta sekunda naszego wejścia i czwarta sekunda meczu Polska i Bośnia i Hercegowina.
1: No i już zaczęli podawanie piłki.
0: Grają, kopią.
1: Czy to się nazywa pressing w tym momencie?
0: Wysoki czy niski?
1: Nie wiem, ja bym powiedział, że niski w tym momencie, bo jak piłka była prawie że na naszym polu, więc...
0: Niski to jest poziom tej audycji, moi drodzy, ale żeby właśnie ten poziom trochę wzrósł, to trzeba dodać trochę piosenek, bo piosenki zawsze dają jakiś poziom artystyczny. No i właśnie teraz dodajemy nową propozycję.
1: Dokładnie.
0: I tutaj będzie utwór Pies, znaczy utwór, tak łatwo zapomnieć, od psa. Tak by można to powiedzieć.

0: trzecia dzisiejsza propozycja, czyli pies z utworem Tak Łatwo Zapomnieć. A tam widziałem, że niezła akcja była przez chwilę pod bramką Bośni i Hercegowiny, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.
1: Ale pod bramką Bośni czy Hercegowiny?
0: A to już zależy, jak patrzeć.
1: To jedna bramka jest jednak.
0: Nie, wiesz co, ja już się pogubiłem. Mam wrażenie, że tam mi się dwoją.
1: Potrzebujemy pomocy w sprawach piłki nożnej. Niech zadzwoni do nas redakcja sportowa. Muzyczną już mamy. Redakcję głupoty, czyli mnie też mamy.
0: A to chyba rzut rożny teraz będzie.
1: Tak, rożny, bo jest w narożniczku i tam stoi i uderza tą piłkę.
0: A i flaga tam była.
1: Tak, i odbił, ale nie ma gola. Nie będzie gola. Było, a nie jest.
0: A tu też bomba poszła, ale też nie wyszło.
1: Czasem tak bywa. Czasem też tak bywa, że przechodzimy do miejsca 15, a tam tak jest sytuacja taka, że nic się nie stało, bo jest to, co było, czyli 15 miejsce, ale za to 15 tydzień, więc też tak się ładnie wszystko zgrywa. Liczby, numerologia, te sprawy, fajne
0: matematyka.
1: Rzeczy. Matematyka. 5 plus 5 plus 5 to jest 15. I to właśnie 15 jak ciało elektryczne teraz.

0: Miejsce 15, czyli Michał Kisielewski z utworem Ciało Elektryczne. 15 tygodni na liście i no jest to 15 miejsce tydzień temu, w tym tygodniu. Cały czas to samo, taka stagnacja, można by powiedzieć.
1: No i jego drugi utwór już na liście, przebojów, który możemy sobie posłuchać. A na miejscu 14, z tego co widzę, jest spadek o dwa oczka i jest tam, ustanowiła się Dominika z utworem Powrót.

0: No i tak właśnie pięknie uhonorowaliśmy 21.
1: A tak jak już mówiliśmy, na miejscu 14 była Dominika z utworem Powrót. A tak patrzę na wynik meczu, tutaj też 0-0 i na miejscu 13 też jest 0, jeśli chodzi o zmianę miejsca.
0: No właśnie, tu i tu jest po prostu stagnacja. Bardzo lubię to słowo ostatnio. Jest jakieś takie lepsze słowo, które można by tu użyć zamiast stagnacja, bo stagnacja jest taka, mam wrażenie, trochę negatywna.
1: Jeszcze jednostajne może? Takie...
0: Taki jednostajny ruch komórek. To właśnie jest na miejscu 13 i tutaj Dildo Buggins, utwór Masło.

0: Autopromocja.
1: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23.
2: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
3: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
4: Herezji, szyderstwa i braku układu.
5: Najcięższa audycja w eterze.
6: Normalnie o tej porze.
7: W każdą sobotę od 21. Najlepsza alternatywa w eterze.
8: Raz lepiej, raz gorzej.
9: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
10: Aferzasta. Raz pod wozem.
11: Raz pod wozem.

0: Idziemy jak burza przez tą listę dzisiaj. Na miejscu 13, tak jak mówiliśmy, Dildo Buggins z utworem Masło i na featuringu Grabasz. A na miejscu 12 przed chwilą usłyszeliśmy The Bull's Eyes, If Heaven Exists i spadek o dwa miejsca.
1: Nudny ten mecz, wam powiem, naprawdę.
0: Nic się
1: zero,
0: nie dzieje.
1: Zero, nic się nie dzieje.
0: 21, a...
1: Jakieś 40... race, nie wiem, coś powinni nam zrobić takiego ciekawego.
0: Co? Jakie
1: no
0: wbiec, race?
1: No race takie, wiesz, że zapalają i to się tak świeci.
0: Co ty chcesz?
1: Albo że wbiegają, no nie wiem, cokolwiek, no.
0: Słuchaj, to są sportowe emocje.

0: Prawie byłoby 1-0 dla Bośni. To przed chwilą powiedział Mikołaj. Ja tego tak nie odbieram, bo ja patrzę na świat pozytywnie, więc dla mnie było prawie remis. Jest remis.
1: No ale proszę cię, to była akcja pod naszą bramką.
0: No była, no, ale główką kto uderzył? Bośniak czy Polak?
1: Polak!
0: No i ten Polak wybił na aut, więc nie ma gola, nie ma sytuacji, ale
1: nic
0: no, kolejna
1: było.
0: Jest sytuacja w sumie. Zaraz może się okazać, że będzie gol. Dobra, nieważne, nie mówmy takich złych rzeczy, mówmy pozytywne rzeczy. Na przykład mówmy o miejscu kolejnym, czyli o propozycji. A tutaj Hugo i to nie mija. A jeżeli ten utwór się wam spodoba, to oczywiście zachęcamy do głosowania na afera.com.pl/aferzasta. Tam już po 22 można oddawać swoje głosy.

0: Czwarta propozycja, czyli Hugo z utworem To nie mija. Jeżeli wam się ten utwór spodobał i chcecie, żeby był na liście naszych tutaj przebojów, to oczywiście pod wersji drugiej będziecie mogli głosować na stronie afera.com.pl/aferzasta i tam znajdziecie ten utwór.
1: Ten tytuł tak trochę się nie zgadza z tym, co się dzieje, bo ta audycja mija, mija, mija, a to już miejsce 10 przed nami. Dlatego właśnie ten etap pomijania, przemijania podkreślam.
0: Memento mori?
1: Nie, aż tak bardzo nie idźmy w język polski. Chociaż ja taką ciekawostkę tutaj opowiem, bardzo ciekawą, że ostatnio widziałem filmik pana Szucharda, takiego aktora, który grał w Lalce. Powiedzmy, że główną postać, czyli pana Wokulskiego, i on miał taką sytuację, pewnie reżyserowaną, że przyszła do niego jego polonistka i okazało się, że ta polonistka też jest polonistką mojej koleżanki ze studiów i była właśnie wielką fanką Lalki. I ona, rozumiesz, była nauczycielką ziomka, który potem zagrał w Lalce. Mm. Wow, piękne, prawda?
0: Jakie koneksje.
1: Tylko nie wiem, czemu ja o tym mówię. Mam wrażenie, że to jakiś... A, no bo Memento Mori, tak, język
0: tak,
1: polski.
0: No, to się wszystko łączy. Dodatkowo ostatnio właśnie ten wyszedł serial i ty oglądałeś. Tak. Więc jeszcze żyjesz tym.
1: Żyję tym. Bardzo tym żyję, bo mi się bardzo podobał w sumie tak końcowo, jak o tym myślę. Przetrawiłem to i wydaje mi się, że jednak dobry był. Znaczy, nie związane w ogóle z lekturą, ale sam serial był dobry. Mniejsza o to. Przejdźmy do miejsca 10. A tam co?
0: Na miejscu 10. Sad Smiles z utworem Plastic World.

0: Sad Smiles to było miejsce 10. Bardzo pozytywnie jak na sad.
1: Jak na sad, ale jednak jest to mocny gitarowy utwór, wzrost o 9 oczek.
0: No więc tak chyba wam się podoba. 9 podoba tygodni na liście, 10 miejsce, same plusy.
1: Same
0: jak
1: plusy.
0: Na cmentarzu.
1: Czemu tak powiedziałeś?
0: No bo on same plusy na cmentarzu, no to ja ci poradzę. Krzyż to plus, rozumiesz, tak?
1: Rozumiem, tak, to takie koneksje. Tak. Patrzę na wynik meczu, nadal jest 0-0, nic się nie dzieje, chociaż teraz widzę, że pressing chyba jest wywierany na drużynę przeciwną.
0: A wiesz, dlaczego dwa minusy dają plus?
1: A dlaczego?
0: No bo masz jedną kreskę i drugą kreskę i jak połączysz, to wychodzi plus. Mm-hmm. Wyobrażacie to sobie, prawda? Tą jedną kreskę trzeba tak z poziomej dać w pion i tak przesunąć na siebie i wtedy wychodzi plus.
1: Wow, Max, ty w ogóle tutaj tworzysz nową teorię.
0: Nie nową teorię, jestem po prostu fizykiem kwantowym, tylko ty jeszcze o tym nie wiesz, bo ja tak naprawdę jestem...
1: Jeszcze nie pojąłem tego swoim umysłem. Rozumiem. Jeszcze nie wiem o tym.
0: To jest większy byt. Tak samo jak większy jest kosmos. I Kasia, kosmos jest przed nami z utworem Dom.

0: Na 9 miejscu wskoczyła Kasia Kosmos z utworem Dom i na featuringu jest Dagmara Gregorowicz. I wzrost o 2 miejsca i 6 tygodni na liście. A teraz stały punkt programu Maxa.
1: 3, 4.
2: Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara, nadzieja na przyszłość. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie znowu wszystko porządek swój ma.
3: Ja mam nadzieję, że to nie będzie tylko mój stały fragment, tylko to będzie też taki stały fragment aferzastej za 5, 10 i 20 lat, ale pewnie się mylę. 1760 odcinek na wspólnej, jak 1760 notowanie. Transwestyta Jurek przekonuje Romana, że wolność jest najważniejsza. Roman uważa, że narzeczona powinna zwolnić Jurka. Honorata tłumaczy mu, że nie należy dyskryminować ludzi z powodu ich odmiennych skłonności. Dodaje, że ceni Kosowskiego i ma do niego pełne zaufanie. Jurek przychodzi do Romana. Przeprasza, że wprowadził go w błąd, przedstawiając się jako Marlena. Nie podejrzewał, że udawanie kobiety wychodzi mu tak dobrze. Opowiada o swoim zachłyśnięciu się wolnością od chwili, gdy przeprowadził się z małego miasteczka do Warszawy. Tutaj w końcu mógł przestać tłumić swoje skłonności, które przecież nikomu nie szkodzą. Zwraca Romanowi uwagę, że jako człowiek po przejściach powinien go zrozumieć i nie traktować od razu. W końcu Hofer podaje mu rękę na zgodę, choć zupełnie bez entuzjazmu. Jakiś czas później Roman z Jurkiem, przebranym za kobietę, podjeżdżają na motocyklu pod sklep Honoraty. Hofer jest bardzo wyluzowany i radosny. Leśniewska jest totalnie zaskoczona, ale i zadowolona. Kiedy orientuje się, kim jest motocyklista i jego pasażerka, z radością daje namówić się narzeczonemu na przejażdżkę.

0: Na miejscu 8 również bez zmian, bo Radko z utworem Hephaistos nadal się na tym miejscu utrzymuje.
1: A na miejscu 7 duże zmiany. Tutaj 11 pozycji w górę. Kamil Piwot z utworem Latos, już 8 tygodni na naszej liście.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Ola Boga.
1: To był Kamil Piwot, Latoś, Lipiec. No i jak na to, że już jest w sumie prawie październik, to bardzo wysoko ten Kamil Piwot.
2: Jeszcze jest to nostalgia do tego lata tegorocznego właśnie. Ale patrzę teraz tak kątem oka na miejscu szóstym. Jak mieliśmy wysoki wzrost, to teraz mamy spadek niestety.
1: Czasem tak bywa. Perla 6. Nie potrafię znaleźć wyjścia. No oni chyba jednak potrafią wyjście z wysokiego miejsca na niskie.

0: potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia. Nie potrafię. Nie potrafię znaleźć wyjścia.
1: No i to właśnie było, nie potrafię znaleźć wyjścia. Szokujące. Perla 6, miejsce 6. I tutaj mamy 4 pozycje w dół i 4 tydzień na liście. Pięknie, znowu nam się numerologia, matematyka, wszystko ładnie zgadza.
2: A przed nami będzie ostatnia dzisiejsza propozycja dla was. Będzie to zespół Wolves i utwór Koledzy.
1: Ale pięknie to ująłeś.

0: To byli koledzy. Zespołu nie przeczytam. Zrobi to Mikołaj.
1: Faust.
0: No właśnie to. Pisze się .wavs, jakbyście chcieli zagłosować na ten utwór, na afera.com.pl/aferzasta.
1: A na piątym miejscu, Max, zaskoczenie. Nic się nie zmieniło.
0: Doktor Jazz. Doktor Jazz. Od Grande Piccolo i Huberta Rosińskiego. 37 tygodni na liście, no i tak jak już wspomniał Mikołaj, żadnych zmian.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmana. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: zarzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2-5-1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: No i to właśnie był Dr. Jazz. Na miejscu piątym, a na miejscu czwartym wzrost o dwie pozycje.
1: Dwie pozycje, jest to Ciepłe Brejki, Featuring Kroto i utwór Jutro do roboty.

0: Miejsce czwarte okupują Ciepłe Breaki z Kroto z utworem Jutro do roboty. 44 tygodnie na liście.
1: Ciepłe Breaki to tak w ogóle okupują, szczególnie, że teraz słuchaliśmy Ciepłych Breaków i znowu sobie posłuchamy Ciepłych Breaków. Tym razem na miejscu trzecim Kwadraty, Trójkąty i tutaj na ficie Hela Dynks.

0: O teksturach nam trochę ciepłe brejki zaśpiewały i to było na miejscu trzecim, a już teraz idziemy do miejsca drugiego.
1: A na miejscu drugim ustanowił się Septembi z utworem Friends Forever i wzrost o jeden, no, oczko.
0: 51 tygodni na liście. Jest moc.

0: Kończymy baraki, zwijamy. No i mecz się nie kończy, bo jeszcze cała druga połowa, ale w pierwszej połowie 0-0, jaju do jaja.
1: I na razie też jest jaju do jaja.
0: Bieda, cóż poradzić.
1: Bieda. Ale na drugim miejscu, tak jak było, mówiliśmy, September, Friends Forever i 51 tygodni na liście.
0: Realizacją tej audycji zajmował się Mikołaj Pluto-Pluciński, a przed mikrofonami byli
1: Mikołaj Piekarzewicz
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Przechodzimy więc do miejsca pierwszego, a tam Fusy, Small Town Boy.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
4: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
1: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
7: Mamy piątek, godzinę 22:00, więc to czas na kolejny odcinek i w sumie już ostatni audycji Calcified. Czy przygotowałem coś specjalnego na dzisiaj? W sumie nie. Będzie dalej w tym samym stylu, powiedzmy w tym samym schemacie, co wszystkie audycje. No bo w sumie to jest taka audycja, w której raczej chyba takich fajerwerków jakichś się nie, za bardzo nie można spodziewać. Po prostu pojawia się tutaj konkretny rodzaj muzyki. Jeśli słuchaliście, to myślę, że wiecie, o co chodzi. Jeśli nie słuchaliście, no to w sumie więcej wam powie sama muzyka. A zaczniemy sobie dzisiaj od Tima Buckley. Właściwie jest to Timothy Charles Buckley III, czy trzeci. Urodzony w roku 1947, zmarł niestety w roku 1975, mając zaledwie 28 lat. Natomiast przez ten czas zdążył nagrać, tak szybko liczę, tylko w sumie tak 3, 6, 9 albumów, więc jest to całkiem dużo, myślę. I co tu jeszcze mogę o nim powiedzieć? Generalnie zaczynał on od, to jest oczywiście amerykański muzyk, zaczynał on od folku, od folk rocku, natomiast to stopniowo przerodziło się też w inne gatunki, takie powiedzmy trochę eksperymentalne, tam właśnie te gatunki są określane jako psychedelic folk, folk jazz, avant folk, folk rock, no i jeszcze funk. Ale wszędzie praktycznie jest ten człon folkowy, że tak powiem. Pierwszy album, który odniósł większy sukces, to był album Happy Set. Właściwie to był taki największy sukces, jakby można by powiedzieć, zaryzykować stwierdzenie, że szczyt jego kariery, ponieważ jakby mierząc to w tym, że ten album zajął najwyższe miejsce na liście top LPs magazynu Billboard. Natomiast zagramy nie z tego albumu, tylko zagramy poprzedni album, który się nazywa Goodbye and Hello. Powstał on w sierpniu, został wydany, bo powstał wcześniej, został wydany w sierpniu 1967 roku i tak naprawdę on, powiedzmy, przecierał trochę szlaki Timowi Buckleyowi właśnie na tą listę Billboardu. On akurat wspiął się maksymalnie na 171 miejsce na liście, która ma 200 pozycji. Utrzymał się tam, zdaje, 5 tygodni, jeśli mnie pamięć nie myli. No, ale było to już takie, tak jak mówiłem, trochę przetarcie tych ścieżek właśnie przed tym Happy 7. I zagramy sobie znowu utwór, tylko znajdę tutaj w moich notatkach informacje na ten temat. Zagramy sobie utwór Phantasmagoria in Two. On może nie jest jakoś bardzo znany. Ciężko mi w sumie powiedzieć, bo u mnie na playliście on, nie wiem do końca, nie pamiętam, w jaki sposób się tam znalazł, czy może zostało to podpowiedziane przez algorytm, czy gdzieś to usłyszałem. Jakby tutaj znalazłem informację, że najpopularniejszą piosenką, czy taką najbardziej znaną jest Song to the Siren. To również jest na mojej liście polubionych utworów. Natomiast powiem szczerze, że ta Phantasmagoria in Two w sumie bardziej mi się podoba i myślę, że ma jakiś taki klimat, bym powiedział, bardziej magiczny. I myślę, że to jest coś, co fajnie zabrzmi właśnie w dzisiejszej audycji, więc po tym dość długim wstępie posłuchajmy tego utworu. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystkie oczekiwania, które mogłem wzbudzić tą opowieścią, zostaną zaspokojone.

I właśnie wysłuchaliśmy tego utworu. Przypominam, to był Tim Buckley z utworem Phantasmagoria in Two z drugiego albumu studyjnego z roku 1967. Ale to nie będę, myślę, że tyle starczy, nie będę już całej reszty informacji powtarzał. No jest generalnie podoba mi się to, jak ten utwór, bym powiedział, że jakoś tak płynie, jakoś tak jest to takie spójne, a jednocześnie dynamiczne. Ciężko mi to trochę opisać, ale no mam nadzieję, że też wam się to udzieliło i też sobie z przyjemnością tego posłuchaliście. I teraz z kolei przejdziemy do drugiego artysty. I okazuje się, że również będzie to Buckley, tylko że nie będzie to Tim Buckley, tylko Jeff Buckley, czyli jego syn. Tutaj właśnie też z jednej strony myślę o tym, i jeśli chodzi o brzmienie obu artystów, to widzę jakieś podobieństwa, tak mi się wydaje właśnie, jakąś taką delikatność, bym to tak określił, właśnie w tego śpiewu, który no właśnie, też jest taki dość, bym powiedział, dynamiczny, też zdaje się, że wyraża emocje w bardzo fajny sposób, co też zaraz jeszcze powiem. Powiem jakby ten odnośnie tego utworu, który zaraz zagramy, też właśnie jest to cover i też nie wiem, czy o tym zresztą już nie mówiłem. Jest również fragment tego utworu w zajawce programu, więc być może niektórzy już się trochę domyślają. Natomiast do tego przejdziemy za chwilę. Natomiast właśnie też mówiąc o tym podobnym brzmieniu, to jest to nieco zaskakujące w kontekście tego, że Jeff Buckley, czyli tak naprawdę Jeffrey Scott Buckley, natomiast właśnie dorastał on, dorastając nie miał praktycznie kontaktu ze swoim ojcem, czyli Timem Buckley. Tam zdaje się, że spotkali się dosłownie raz, kiedy Jeff miał 8 lat. No a mimo wszystko wydaje mi się, że można dostrzec między ich twórczością jakiś związek, być może jakieś kwestie genetyczne, być może sposób, w który śpiewają gdzieś tam faktycznie wynikał z tego pokrewieństwa. Ciężko mi tutaj powiedzieć. Natomiast właśnie Jeff Buckley dorastając był wychowywany przez swoją matkę oraz jej męża. Uciekło mi teraz, jak to się... ojczyma, tak to się zdaje po polsku określa. No i jakby używał tutaj imienia Scott, a używał właśnie nazwiska swojego ojczyma, czyli był on Scott Moorhead. Natomiast później właśnie zmienił, czy wrócił może do powiedzmy swojego oryginalnego imienia i nazwiska. To było już po śmierci jego ojca, z tego co pamiętam. No i co tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego o nim? Właśnie jest też inna taka
zbieżność trochę. Znowu jest to trochę zaskakujące, że obaj zmarli młodo, w młodym wieku. Tutaj jeśli chodzi o Tima Buckley, to on zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Natomiast jeśli chodzi o Jeffa Buckley, to był to taki nieszczęśliwy wypadek, gdzie no niestety rzeka go porwała i utopił się w niej. Też właśnie w młodym wieku, zdaje się, w wieku 30 lat tak naprawdę, więc znowu jest tu jakaś taka dziwna zbieżność, ale myślę, że zostawmy to na razie, ten temat, bo to też nie jest temat przewodni audycji i nie na tym bym się chciał, żebyśmy się skupili. Zagramy utwór, który będzie z albumu Inaczej, bo właśnie, jeśli chodzi o Jeffa Buckley, to z kolei on wydał tylko jeden album studyjny, natomiast w roku 2016 dopiero, czyli blisko 19 lat, prawie 20 po jego śmierci, ukazał się album You and I, który zawierał nagrania wcześniej niepublikowane, które poprzedzały wydanie przez Jeffa tego pierwszego albumu studyjnego. Były to głównie covery. Tutaj też jego matka wspominała, że nie do końca on się czuł wtedy chyba jeszcze pewnie, bo gdzieś tam właśnie dzwonił do niej czy rozmawiał z nią na temat tego, że gdzieś tam wątpi jakby w to, trochę w to, czy to jest dobry pomysł, czy to faktycznie jakby odniesie sukces i no bo to też było trochę, z tego co rozumiem, takie trochę przesłuchanie do tej wytwórni, czy powiedzmy coś na zasadzie jakiegoś dema, żeby go, powiedzmy, sprawdzić trochę. No i właśnie z tego albumu zagramy sobie utwór, który tak jak mówiłem, że większość to są covery, to również jest cover. Jest to cover utworu zespołu The Smiths, utworu I Know It's Over. I właśnie tutaj to, o czym wcześniej wspominałem, że uważam, że fajnie tutaj wypada zestawienie wersji Jeffa Buckleya z wersją właśnie zespołu The Smiths i tam akurat jest wokal konkretnie Morrisseya, który uważam, że jest taki bardziej myślę, że technicznie, powiedzmy, bardzo dobry, natomiast trochę jakby pozbawiony tych emocji, takiej, bym powiedział, trochę zabawy tym głosem. Jakby może nie do końca zabawa to jest dobre określenie, ale jakiegoś takiego właśnie modulacji, czy powiedzmy operowania tym głosem w taki sposób, że uważam, że wersja Jeffa Buckleya wydobywa dużo więcej emocji z tego utworu i staje się on jakby bardziej autentyczny, tak bym to powiedział. Jakby wiadomo, że to jest jakieś tam wrażenie tylko nasze jako słuchacza, że to pasuje nam do tej, na przykład do tego stylu śpiewania. No ale jakby uważam, że jakby nie chcę tutaj mówić, że jakby żeby to nie zabrzmiało, że wersja zespołu The Smiths jest gorsza, ale ogólnie każda z tych wersji myślę, że jest inna, trochę inaczej wybrzmiewają, czy jest nacisk położony może na trochę inne aspekty. I tak jak mówiłem, myślę, że fajnie sobie porównać.
porównać te dwie wersje. Tutaj akurat w audycji tego nie będę robił, ale powiedzmy, możecie jako zadanie domowe sobie to zrobić, a teraz już nie przedłużając, gramy.

No i prawda, nie wiem, czy zgodzicie się ze mną, ale moim zdaniem Jeff Buckley tutaj wycisnął, że tak użyję tego określenia, wycisnął z tej piosenki tyle emocji, ile się tylko dało. Tutaj też w sumie, słuchając tego, często wracam do fragmentu "It's so easy to love, it's so easy to hate, it takes strength to be gentle and kind." Myślę, że zwłaszcza w erze internetu, tak to nazwijmy, mediów społecznościowych, cały czas, a nawet możliwe, że jeszcze bardziej zyskały te słowa na znaczeniu, co też jest w pewien sposób niesamowite, patrząc na to, że ten utwór ma już tak plus minus, myślę, że może mieć ponad 30 lat. No ale pewne rzeczy się nie zmieniają. I teraz przejdziemy sobie do zupełnie innego zespołu. Tutaj zostawimy Buckleyów w spokoju, że tak powiem. Przejdziemy sobie do zespołu, który będzie śpiewał po niemiecku. To też myślę, że trochę motyw, który się przewijał przez audycję. Zespół nazywa się Tonsteine Scherben, jeśli dobrze to czytam. I był to jeden taki pierwszy i też jako pierwszy, inaczej zacznę od drugiej strony może, był to zespół rockowy, który w latach 70. i wczesnych latach 80. właśnie był takim pierwszym zespołem, który śpiewał w języku niemieckim, który powiedzmy przebił się gdzieś tam do mainstreamu, powiedzmy, czy ogólnie odcisnął się w historii muzyki właśnie rockowej. Zespół początkowo zwłaszcza teksty były mocno polityczne, tak to nazwijmy. Bardziej bym powiedział może, że światopoglądowe, chociaż to też pewnie można się sprzeczać, gdzie leży ta granica. Natomiast później oni trochę odeszli od tego, skierowali się, że tak powiem, bardziej do wewnątrz i bardziej skupili się na emocjach, na jakichś takich wewnętrznych przeżyciach. Za co też ten zespół, że tak powiem, trochę im się oberwało od fanów, którzy domagali się, żeby wrócili oni do tego wcześniejszego brzmienia czy wcześniejszej tematyki. No, myślę, że to też jest dość często powtarzający się motyw tak naprawdę w twórczości, nawet pewnie nie tylko muzycznej, więc no właśnie, jakaś grupa osób zawsze będzie niezadowolona, kiedy zespół pójdzie trochę w innym kierunku. Czy jest to zasadne, czy nie, to już zostawiam wam do namysłu. Tutaj też, jeśli chodzi o zespół Tonsteine Scherben, to jest to on określany jako zespół protopunkowy właśnie ze względu myślę tutaj na te idee polityczne. Tutaj właśnie znalazłem, bo będziemy mówić o albumie ich, który nazywa się, o utworze z tego albumu konkretnie, "Wenn die Nacht am tiefsten", czyli to by można przetłumaczyć na polski, kiedy noc jest najgłębsza, najciemniejsza, coś takiego.
To był ich album trzeci, wydany w roku 1975. I właśnie tutaj znalazłem taką informację, że to były takie pierwsze przejawy tej zmiany, jeśli chodzi o tematykę tekstów, z poprzednio, jakby przed tym, tutaj jest takie hasło Macht kaput was euch kaput machen, czyli niszcz to, co ciebie niszczy, a właśnie hasło, które później stało się, powiedzmy, takim tematem ich dalszej twórczości, to jest Halt dich an deiner Liebe fest, czyli trzymaj się swojej miłości. To są podobno słowa jakiegoś wietnamskiego, nie wiem jak to przetłumaczyć, ale no może zostawmy ten temat, ale no, też powiązane z takimi ruchami lewicowymi, komunistycznymi też, bo właśnie też w tą stronę oni politycznie się zwracali. No i właśnie zagramy utwór, który nazywa się dokładnie tak, czyli Halt dich an deiner Liebe fest, właśnie z tego trzeciego albumu. Czemu w sumie on się pojawia teraz w tej audycji? Trochę myślę, że jest to podobne, ale tak raczej dość luźno właśnie z twórczością Tima i Jeffa Buckleya. W sensie jest to takie spokojniejsze granie też takie. Myślę, że pod względem brzmieniowym bym powiedział, że brzmi to starzej, czy może bardziej klasycznie niż właśnie twórczość Buckleyów. I tutaj też w ogóle, robiąc research do tej audycji, zdałem sobie sprawę, że tutaj to hasło Halt dich an deiner Liebe fest, czyli trzymaj się tej swojej miłości, to w sumie Neil Young, który też się przewijał w tej audycji dość często, na albumie wydanym w roku 1982, więc było to faktycznie po wydaniu tego albumu zespołu Ton Steine Scherben, na albumie, który nazywa się Trans, znalazł się utwór Hold On To Your Love, który w zasadzie jest to mniej więcej taki sam tytuł, więc możliwe całkiem, że było tutaj jakieś nawiązanie. W sumie jestem ciekaw, czy można znaleźć gdzieś jakąś historię, która faktycznie, czy informację, która faktycznie by to może potwierdziła, a może zaprzeczyła temu. Jeśli wy na przykład znacie taką, macie taką informację, to możecie się skontaktować i ją nam przekazać. Natomiast na razie posłuchajmy tego utworu. Po prostu posłuchajmy.

I to właśnie był utwór Halt dich an deine Lieber fest zespołu, tak jak już mówiłem, Tonsteine, Scherben. Był to, myślę, taki, tak jak też wcześniej mówiłem, brzmi to, myślę, tak bardziej klasycznie, bardziej powiedzmy jak coś, co mi się przynajmniej kojarzy ze starszą muzyką jednak. Natomiast też warto tutaj jednak pamiętać o tym, że to też był w pewien sposób, powiedzmy, torowali też, myślę, drogę innym zespołom chcącym śpiewać w języku niemieckim właśnie do takiej, powiedzmy, międzynarodowej sławy. I na tym, myślę, zakończmy informacje dotyczące tego zespołu i tego utworu. Teraz przejdziemy sobie do zespołu Jazu, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze czytam, który jest znany, czy był znany jako po prostu Jazz w Ameryce Północnej. Nie wiem w sumie skąd to się wzięło, ale taką znalazłem informację. Jest to zespół z Anglii, jest to zespół synth-popowy, duo, no właśnie, które zostało utworzone przez Alison Moyt. Nie wiem dokładnie, przyznam, że nie sprawdziłem, jak to się dokładnie czyta, może moje, nie wiem, która odpowiadała właśnie w tym duecie za wokale, oraz przez Vince'a Clarka, który odpowiadał za keyboardy, za syntezatory, za, powiedzmy, tą warstwę bardziej muzyczną. I tutaj Vince Clark właśnie założył ten zespół z Alison Moyet po tym, jak odszedł z zespołu Depeche Mode. Aczkolwiek mogliśmy go nawet usłyszeć z zespołem Depeche Mode w tej audycji, ponieważ grałem utwór Boys Say Goes z pierwszego albumu studyjnego zespołu Depeche Mode, albumu Speak and Spell, który jest jedynym albumem, na którym możemy jeszcze usłyszeć Vince'a Clarka. No a tak jak powiedziałem, później on odszedł z zespołu Depeche Mode. Tutaj nie dogadywali się pod kątem tego, jakie chcieliby, żeby było brzmienie ich zespołu. I właśnie założył zespół Jazu. Ten zespół nie istniał bardzo długo. Wydał tylko dwa albumy w roku 1982 oraz 1983. Natomiast mimo tego, że istniał tak krótko, to jednak odegrał dużą rolę, jeśli chodzi o początki gatunku synth-pop. I no właśnie kształtował też, można powiedzieć, to w jaki sposób będziemy rozumieli to określenie w teraźniejszości chociażby. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o historię. Myślę, że to wystarczy jako wprowadzenie do tego, co zaraz usłyszymy. Zagramy utwór Only You, który jest singlem promującym album, właśnie ten pierwszy, który nosi tytuł Upstairs at Eric's. Również ten singiel był w ogóle ich pierwszym utworem, który wypuścili, ich takim debiutem jako właśnie zespół Jazu. I w takim razie nie pozostaje mi nic innego, niż puścić go teraz.

I w taki sposób właśnie skończył się utwór Only You zespołu Yazoo. Tutaj też właśnie słuchając sobie tego utworu przed audycją, poczułem w nim coś takiego, ciężko mi to opisać, z czego to dokładnie wynika. Być może to jest brzmienie tych syntezatorów, być może to wynika ze sposobu, w który były miksowane utwory w tamtych czasach, być może z jakichś aspektów technicznych, ale skojarzyło mi się to pod względem brzmienia właśnie z utworem Girls Just Wanna Have Fun Cyndi Lauper. I w sumie okazuje się, że utwór Cyndi Lauper jest z roku 1983, a ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest z 1982, więc faktycznie jest to bardzo, bardzo blisko siebie, bym powiedział, jeśli chodzi o czas, to w podobnym okresie powstały. No właśnie, ciężko mi jakoś określić, czemu te dwa utwory brzmią podobnie, ale być może też jesteście w stanie to dostrzec. I myślę, że tutaj już pomału zbliżamy się do końca audycji. Na koniec chciałbym zagrać coś, co myślę, że fajnie nas wprowadzi w klimat kolejnej audycji, czyli Thrashing Madness. Będzie to utwór z albumu wydanego również w roku 1983, czyli w tym samym roku, kiedy ukazał się utwór Girls Just Want to Have Fun. Mimo że będzie to, można by powiedzieć, muzycznie będzie to zupełnie przeciwny biegun, ponieważ będzie to utwór

Niego Apaisa, którzy to obaj opuścili zespół Black Sabbath, no znowu ze względu na to, że nie mogli się do końca dogadać pod względem tego, jak chcieliby, żeby ten zespół brzmiał. No i właśnie, myślę, że to też już trochę daje, może wam dać wyobrażenie, jak mniej więcej będzie ten zespół brzmiał. I nie wiem, czy coś jeszcze tutaj chciałbym dodać do tego. Myślę, że już nie ma co przedłużać. I tym samym tak naprawdę będzie to ostatni odcinek. Można powiedzieć zamknięcie trochę audycji Calcified. Ja nazywam się Aleksander Znaniecki. Było mi bardzo miło móc prowadzić tą audycję dla was. Mam nadzieję, że wam również było miło, przynajmniej momentami, chociaż znaleźliście jakieś fajne utwory może dzięki tej audycji, może też coś nowego was w jakiś sposób zainspirowało i sprawiło, że na przykład zapoznaliście się z twórczością któregoś z tych bardziej współczesnych artystów. I mam nadzieję, że właśnie coś pozytywnego z tego wyniknęło. Tak jak mówię, ja jestem, bardzo się cieszę, że miałem tą okazję. Natomiast myślę, że na tym już zakończę pożegnania. Co będzie dalej? Nie wiem, czy wróci ta audycja. Zobaczymy tak naprawdę. Tymczasem grajmy.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. To jest audycja Trashing Madness w Radiu Afera. Mówi do was jak zwykle w piątek Lech Omalendowski i zapraszam na najbliższe 2 godziny ciężkiej muzy, a potem podobno jest jakaś kolejna audycja. Zobaczymy, jak przyjdzie kolejny redaktor. Będziemy uchylać rąbka tajemnicy, bo to się jeszcze w historii radia nie zdarzało, że po Thrashing Madness była jeszcze jakakolwiek afera. Wszyscy już byli tak zmęczeni o tej pierwszej czy nawet drugiej, bo przecież przez wiele lat o drugiej kończyliśmy, że nie było do pomyślenia, żeby jeszcze coś mogło się dziać na falach radia afera. A jednak zaczęliśmy 40. rocznicą płyty Black Sabbath. Fajnie, redaktor Olek z poprzedniej audycji skończył Dio, ja zacząłem Ozzy. Nie jest to moja ulubiona płyta, powiem więcej, ja tej płyty w ogóle nie słucham, a mowa o Technical Ecstasy z roku 76. Dwa pierwsze utwory i one były najlepsze, potem już było tylko gorzej. Jakieś takie rock'n'rollowe popłuczyny. No słychać, że to jest Tony, słychać, że to jest Ozzy, ale szału już to nie było, nic dziwnego, że jeszcze jedna płyta i na pokład wskoczył Dio i Heaven and Hell, to już był zupełnie inny poziom. Dobra, to była historia. Dzisiaj w Thrashing Madness oczywiście będziemy przetykać nowości klasykami i klasyki nowościami. Skoro zaczęliśmy bogami metalu, zespołem, który ponoć wymyślił wszystko, a cała reszta już tylko robi interpretację tego, co zrobił Black Sabbath. O tym można zawsze dyskutować, ale na pewno są zespoły, które odwołują się bezpośrednio do spuścizny, zwłaszcza do pierwszych 5 płyt. Mowa o tych wszystkich stonerach i tak dalej, i doom metalu oczywiście całym. No i trochę kurz opadł po premierze najnowszej płyty Sleep. Posłuchałem sobie zaciekawiony, nad czym tu się moi znajomi tak wykłócają w internetach. Czy to jest dobra płyta, czy to jest zła płyta i czy po odejściu Matta Pajka to wszystko w ogóle ma sens. No i to Hempy Spheres. Powiem tak, to by była nawet dobra płyta, ale jednak od niektórych zespołów należy wymagać więcej i od zespołu, który nagrał Jerusalem, no czy Volume 1. Leci sobie w tle ta płyta u mnie i bez Matta to tak trochę on bardziej gitarowy. No takie to jest, wiecie. Powiem tak, w tym roku mieliśmy już 3 premiery zespołów, które wróciły z nowymi krążkami po przetasowaniach w składzie, często po jakichś no, tragicznych historiach. Mowa o Mastodon, Sleep czy Neurosis. No i jak na razie Neurosis zdecydowanie wygrywa i Mastodon i Sleep lecą sobie w tle u mnie. Powiem tak, kompletnie się tymi krążkami nie zachwycam. Rozumiem, co się tam działo, znam historię, jestem fanem, ale do podsumowań na pewno Sleep i Mastodon w tym roku nie trafią. A to 39. audycja w tym roku, więc no, dłużymy jeszcze 3 miesiące i przyjdzie pora na podsumowanie. Niezły to był rok jak na razie, a myślę, że jeszcze parę fajnych rzeczy się ukaże. Tymczasem ta nowość, która okazała się 3 września, utwór tytułowy, zespół Sleep z płyty Hempy Spheres.

No i tak sobie leci, ten nowy Sleepy leci. Nikomu to nie przeszkadza, ale też szału nie ma. A to nie jest najdłuższy utwór, bo tam jest 11-minutowy, który już naprawdę w pewnym momencie człowiek patrzy na zegarek, jeśli człowiek jest trzeźwy, bo oczywiście no, zdajecie sobie sprawę, z czym jest związane słuchanie takiej muzy, jaki kolor, jakie zioło jest to wymagane i przez wielu używane i nadużywane. Koniec tematu. Wracamy, w zasadzie zostajemy jeszcze na chwilę w tym klimacie, bo tak sobie dzisiaj podzieliłem muzycznie audycję, że najpierw będzie ta klasyka stonerowo, potem trochę chłosty, a potem się zobaczy. Nie no, koniec będzie liryczny. Oj, będzie gotycko. Zapraszam wszystkich fanów gothic metalu sprzed 30 lat, bo będzie niezły klasyk. Aż mam ciary na pewno teraz na klacie przeszły. Green Lung, Wielka Brytania. Nie znałem wcześniej tego zespołu. To jest która? Piąta płyta? Raz, dwa, trzy, cztery. Co dwa lata wydają sobie płytę. Zaczęli w 2019. Wszystko się zgadza. Bardzo fajnie, o wiele bardziej lepiej mi się słuchało tego Green Lung z płyty Necropolitan niż tego Sleep, który właśnie no, mi się tam trochę ciągnął i czekałem w sumie, aż się coś tam zadzieje, a na Green Lung się dzieją rzeczy. Bardzo fajne piosenki stonerowe. Wokalista, jak on się nazywa, pewnie wam nic nie powie, Tom Templar, ale ma bardzo fajny wokal, który klasyczny jest. Mi się w ogóle ta płyta mocno kojarzy z taką szwedzką, skandynawską sceną doom stoner metalową. Gdzieś tam na początku XXI wieku masa była takich zespołów i no i nawiązania. Plus ten wokal Toma, możecie się bawić w zabawę, w którym utworze, którego klasycznego wokalistę Tom wam akurat przypomina. A zatem Black Magic Radio, o, kawałek o nas, śmieszne, hehe, i Ozymandias, Król Królów. Proszę bardzo, Green Lung z najnowszej płyty Necropolitan, a potem no i będziemy zasuwać.

No i tak bardzo fajnie buja najnowsza płyta Anglików z Green Lung. Bardzo polecam, bo oryginalność 0, ale chwytliwość 10. Naprawdę świetna muza do posłuchania tak sobie po prostu. Bez jakiegoś robienia do tego ideologii i zachwycania się, że o, super. Tego jeszcze nie było. Było 100 razy, ale trzeba umieć też ogrywać te ograne standardy i no, ci panowie umieją, także bardzo fajnie. A teraz zmiana klimatu, bo ile można się bujać, pora na chłostę, pora na kolejną rocznicę, tym razem 20 znowu rocznica, to było wczoraj. Piąta płyta Suffocation, zatytułowana enigmatycznie Suffocation, czyli jak to niektórzy lubią w recenzjach podkreślać, jak już zespół nazywa płytę tak samo jak nazywa się zespół, to znaczy, że to już jest koniec pomysłów, koniec wszystkiego, w ogóle już nic z tego nie będzie i muzyka pewnie wtedy też kiepska. Ale nie! Dobra, ja bym mógł teraz powiedzieć, że są takie zespoły jak Cannibal Corpse Immolation, czy właśnie Suffocation, które nie nagrały słabej płyty. Kropka, lecimy. No. To był dziwny okres, bo faktycznie można powiedzieć, że death metal rozkwitał jednak w latach 90. i to też nie do końca dekady, ale mówi się o tych zespołach no i amerykańskich i szwedzkich, że na klasyczne ich płyty to jest właśnie lata 90, a potem to różnie z tym bywało. No ale są takie zespoły, choćby jak wspomniane wcześniej przeze mnie, które na początku milenium nagrywały bardzo dobre płyty, które gdzieś może z czasem pod radarem gdzieś umknęły, przynajmniej niektórym. Dlatego moją rolą jest, żeby przypomnieć, że poza klasykami z lat 90., poza też tymi najnowszymi, które są mocno chwalone, były takie płyty 20 lat temu właśnie jak Suffocation. I z tegoż właśnie krążka, na udowodnienie tego, co powiedziałem, Siłacz palnie pięścią w stół. Redemption oraz Blind Torture Kill. Suffo sprzed 20 lat.

No i pięknie to chodzi po 20 latach. Suffocation, spyty Suffocation. Przypomnijcie sobie, bo naprawdę warto. Ona wcale nie jest jakoś odbiegająca od tych klasycznych, o których się tak mówi, że ach, te pierwsze płyty to były to, a potem to już nie było to. A tam. Przynajmniej tu brzmienie było lepsze. Dobra, zapowiedź koncertowa jutro, czyli w sobotę 26 września pod Minogą Poznań. Druga odsłona, druga edycja Festiwalu Muzyki Dekadenckiej. Czyżby Poznań stał się kolejnym miastem festiwalowym na mapie Polski? Nie mają Mystic Festival, nie mają Summer Dying Loud i nie mają Hell's Bells. My będziemy mieli Festiwal Muzyki Dekadenckiej. Cztery kapele: Unborn Suffer z Bydgoszczy, Karaluch, Zły Pan i 2137 Projekt. No i myślę, że Zły Pan za chwilę u nas poleci w trzech utworach premierowo, które mają się okazać jak kiedyś tam na Splicie. Czekajcie, gdzie tu mam tytuły tych utworów, bo to będzie niezłe. Sick Roller Coaster, Gotowane Kości Chrześcijan, Cannibal. Okej. W składzie chłopaki m.in. z Anthem czy Empty Playground. A, kolega dobry na wokalach. Blenor pozdrawiam. No, a potem posłuchamy Unborn Suffer. Tym razem, mimo że to zespół, który ma już sporą dyskografię, a przecież druga płyta za miesiąc będzie miała 20. rocznicę i kto wie, może poleci. Ale dzisiaj zabawowo w coverkach Put Them to Death, Kanibali. No trochę tym kanibalem złego pana wywołali ten cover. To jest trzeci utwór z pierwszej płyty Kanibali, dobrze pamiętam? Chyba. No i potem Mój Przyjacielu, wiadomo kogo. Hehe, jeżeli jeździliście, chociaż raz byliście na Obscene Extreme, wam się podobało, to takie klimaty jak najbardziej jutro. Wejście od 18.30, jeżeli dobrze pamiętam, start od 19.00. Czy będzie punktualnie? Nie wiem, ale się domyślam. A zatem Zły Pan. No, Zły Pan to kiedyś się nazywał w ogóle Trynkiewicz, ale nie wiem, czemu zmienili nazwę. Zły Pan i Unborn Suffer dzisiaj w Thrashing Madness, jutro na żywo pod Minogą. Wejście, jedyne cztery dyszki, grzech nie pójść.

0: przyjaciół prawa zna.
1: A to chuj.
2: No i tak z hukiem Unborn Suffer skończył pierwszą godzinę Thrashing Madness. Jutro na żywo zły pan Unborn Suffer, 2137 projekt i Karaluch pod Minogą. Wbijajcie, jak nie macie co robić. Trzeba jakoś tę jesień rozpocząć, a nie tylko pod kocykiem z herbatką i słuchając Thrashing Madness. Dobra, zmiana klimatu. Dwa kolejne zespoły słuchałem sobie na zmiany w tym tygodniu. Nie wiem, czemu mi tak weszły. Nazwijmy to około black metalowo, ale bardziej awangardowo. A zacznijmy od Amerykanów z Kralis i... No ja się zgubiłem z tym zespołem już dawno temu, bo oni od paru lat przesadzają z ilością płyt, bo w pandemii to wydawali po dwie płyty rocznie i łącznie mają tych płyt już 15 od 2008 roku. I widzę, że nawet recenzenci na Metal Archives się poddali i przestali już od 5 lat ich recenzować. A najnowsza płyta po roku przerwy, co ciekawe, nawet dwóch. Ten 24, to kiedy wyszła ta płyta? No, w lipcu 24, chyba faktycznie zrobili sobie wolne. No ale wrócili z tyłu Scour Order i powiem wam, że słucha mi się tego bardzo, bardzo przyjemnie, bez w ogóle wnikania w pozostałą dyskografię, w zastanawianie się, dyskusję, czy kiedyś to było lepiej, a czy teraz nie jest lepiej. Wiecie co, odpaliłem sobie tę płytę tak znienacka. Bardzo ciekawa okładka i sobie tak poleciała i mi się tak spodobało. I na zmianę sobie tego słuchałem z następnym zespołem, o którym potem. Ale najpierw Grievous Corrector i Living Useless Ritual, czyli najnowszy Kralis. Zapraszam, bo już jest po północy.

No jest coś w tym muzie blekowej, amerykanów, awangardowej czy post-black metalowej, nazywajcie to sobie jak chcecie, mam słabość do tych kapel i muszę powiedzieć, że ta płyta zupełnie znienacka skradła mi czarne serce, przynajmniej na chwilę, bo za chwilę pojawił się nowy krążek Aborym i do tego też podszedłem totalnie bez jakichś uprzedzeń, bez nastawień, na luzaczku tak zwanym. I ja wiem, będą tacy, którzy będą mówić, że tam nowa płyta to się nijak ma do jakiejś tam, nie wiem, starej sprzed 25 lat. No i pewnie macie rację, a mi płyta Metachaos po 5 ponad latach od poprzedniej, która widzę nie jest wysoko oceniana, wjechała sobie totalnie klasycznym blekusiem. Tutaj tego industrialnego wariactwa może jest trochę mniej, chociaż no, jakieś tam programingi są słyszalne, ale zaskakująco klasycznie tu się dzieje na płycie tego włoskiego zespołu i powiem wam, że super. Totalnie bez, możecie mówić co chcecie, mi się ta płyta po prostu podoba. A zatem The Afterlife i The Crescendo of Demise i Włosi, Zabory.

Bardzo przyjemnie. Najnowsza Borym. Zmieniamy klimat znowu. O, teraz już będzie bardziej lirycznie i tak już zostanie do pierwszej pora na rocznicę sprzed 30 lat. Ała, nie w szczepionkę. Ten zespół ma na koncie tylko 4 płyty. Rozpadł się 2 razy i ostatni raz, chyba już ostatecznie 6 lat temu. Mowa o Niemcach z Morgoth. No, jak wychodziła płyta Feel Sorry for the Fanatic 30 lat temu, to ludzie nie mogli w to uwierzyć. Ortodoksyjni fani nie nadążali z gotowaniem bigosu na uspokojenie, bo jak zespół, który wydał Cursed, mógł nagrać coś takiego? Tu w ogóle nie ma metalu. To nie, nawet nie, że w metalu, to metalu w ogóle nie ma na tej płycie. Tu jest techno, jeden utwór techno jest na tej płycie. Tu jest bardziej Killing Joke niż cokolwiek z metalu i strasznie lubię ten album i miałem straszną radochę, jak to wtedy wychodziło i się ludzie gotowali, ale trzeba oddać, że w drugiej połowie lat 90. Century Media bardzo miała w katalogu zespoły, które trochę ewoluowały chyba za mocno i wiele z nich wracało na te utarte ścieżki, no bo spójrzcie na Moonspell, The Gathering, Tiamat, Samael, jeszcze parę innych. Wszystko gdzieś tam było nagrywane u Sorychty, Ziggy Bem, inżynier Fabia de Richter, okładki i tak dalej, i tak dalej. No, no i co? Takie były czasy. I dzisiaj sobie posłucham z 3 utworów, bo mam gest otwierający This Fantastic Decade, Last Love i Curiosity sprzed 30 lat. Trochę wam, ortodoksom, palec w ucho, żeby nie powiedzieć w oko. Morgoth sprzed 30 lat.

No i tak, i potem zespół się rozpadł. Trudno się dziwić, jaki był oddźwięk fanów na tego typu granie. No i wrócili z bardzo dobrym Angot. Ciekawe, bez Markusa, bo się w międzyczasie zdążyli pokłócić. No i czy wrócą? Nie wiem, ale Markus, on tam coś wydaje przecież z tym typem z Volbeat pod szyldem As in Hell, więc chyba już niedługo nowa płyta. Dobra. I z Rogą chyba coś tam też nagrał Johanssonem. Dawno nie było Rogi. Chyba wrócimy do tych klimatów za tydzień. Co tam? Za 20? Jednak dzisiaj nie będzie jeszcze tej audycji. Ona dopiero z nową ramówką, czyli od przyszłego tygodnia będzie kolejna metalowa audycja po Trashic Madness. Czujecie to? Jak ktoś wytrwa, będzie chciał od pierwszej do drugiej słuchać, no to spoko. O tym za tydzień, a teraz zrobi się jeszcze spokojniej. Niemcy z Night Eternal, to jest takie granko, wiecie, Unto Overs, Idle Hands, może trochę In Solitude, gdzieś tu w recenzjach nawet Heroes del Silencio padło. Ja tu kojarzę klimaty takiego starego The Cult, to takie może gdzieś tam w porywach Sentence przed 30 lat tego typu klimaty. No, akurat w sam raz, żeby ukołysać co niektórych do snu z najnowszej płyty Cold Velvet w dwóch bardzo ładnych piosenkach otwierających Where This World Ends and Calling Spell The Night Eternal.

No i pięknie, The Night Eternal, ale jeszcze nie kończymy, to jeszcze jeden zespół sprzed 30 lat, łezka wokół się kręci, Theater of Tragedy, Velvet Darkness, They Fear. Druga płyta, nawet tej okładki nie będę wrzucał na feja, bo dostanę bana znowu, już miałem kiedyś taką akcję przy wrzucaniu którejś okładki z panią roznegliżowaną, to była Kerkoke chyba z którejś płyty, nauczony tym faktem. Wrzucę tylko dwa utwory. Będę wam życzył złej nocy. No, ten utwór musi polecieć, When He Fallet, z samplami. Vincent Price, nieoceniony. 64. rogi film Maska Czerwonej Śmierci na podstawie prozy Edgara Allana Poe oczywiście. No, słuchało się. Kto nie słuchał, niech pierwszy rzuci kamieniem nerkowym. Słuchaliśmy stare metale tej muzy i w ogóle nie ma się co tego wstydzić. Takie były czasy. Za tydzień? To samo, albo lepiej. Zapraszam. Każdy piątek o 23:00. Audycja Trashing Madness zostaje w Radiu Afera. To by było na tyle. Mówił Lech Malendowski. Do usłyszenia. Złej nocy.

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

lecz mnie nie urzekło. Cóż było mówić? Diabeł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże.